siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

0: RSK Suwałki News.
1: Rozpoczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. Pływanie to bardzo ciekawa dyscyplina sportowa. Przede wszystkim daje bardzo dużo możliwości dla pływających, ponieważ można wybierać spośród wielu styli pływania, m.in. kraul, żabka czy motylek. I właśnie o tej dyscyplinie sportowej rozmawialiśmy z olimpijką, suwalczanką Joanną Mędak. Joanna Mędak, olimpijka, pływaczka, zdobywczyni wielu medali, wielu wyróżnień. Jak to się stało, że dotarłaś do takiego miejsca, w jakim jesteś?
2: Dzień dobry. Bardzo dziękuję za miłe przedstawienie. Droga medalistów w Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Paralimpijskich jest często bardzo podobna. Czyli nasza przygoda ze sportem zaczyna się trochę przez przypadek. Ja jako mała dziewczynka bardzo nie lubiłam zajęć z fizjoterapeutą, które były mi w wieku tam 5-6 lat zalecane, więc jakimś pomysłem na zaktywizowaniem sportowo wdrożenie aktywności fizycznej u kilkuletniego dziecka były właśnie zajęcia na pływalni. I tak posiadając wadę skrzywienia kręgosłupa trafiłam na zajęcia indywidualne zajęcia nauki pływania i potem ta ścieżka jakoś tak się potoczyła, że całkiem dobrze sobie dawałam radę, mimo tego, że non-stop płakałam w wodzie. Ale tu jakieś pierwsze zawody, tu jakieś przełamanie i więcej śmiałości do prowadzenia tych zajęć. I tak w trzeciej klasie szkoły podstawowej moich rodziców zaczepił jeden z trenerów, z którym potem miałam przyjemność współpracować i po dzień dzisiejszy współpracuję, czyli pan Edward Dec. I w trzeciej klasie szkoły podstawowej trafiłam wtedy do sekcji Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimpijczyk w Suwałkach i zaczęła się moja taka przygoda z systematycznym treningiem, bo byłam już dziewczynką, która potrafiła poprawnie pływać 4 stylami. I później to się wszystko znowu potoczyło. Trener dowiedział się, że istnieje taka instytucja jak Polski Komitet Paralimpijski, Polski Związek Sportu Osób Niepełnosprawnych Start, które zrzeszają dyscypliny paralimpijskie, czyli dla osób z dysfunkcją narządu wzroku bądź dysfunkcją narządu ruchu. No i tak pojechałam na pierwsze zawody. Okazało się, że całkiem dobrze sobie poradziłam na tych mistrzostwach Polski i ta przygoda się to toczyła. Zostałam powołana do reprezentacji Polski i tak od 2000 roku po dzień dzisiejszy mam przyjemność być członkinią kadry narodowej w sporcie paralimpijskim, dokładnie w dyscyplinie pływania.
1: Cała ta przygoda, paraolimpiady, jaki to miało na ciebie wpływ jako osobę? Jak wygląda takie życie osoby, która jeździ na zawody, powiedzmy sobie szczerze, żyje na walizkach?
2: Tak, rzeczywiście, życie sportowca jest trochę dostosowane do pewnego harmonogramu. Będąc już na poziomie kadry Polski, dostajemy jakby zobowiązania do realizowania programu szkoleniowego. W tym programie są rozpisane zgrupowania i wyjazdy na zawody krajowe oraz zawody i zgrupowania międzynarodowe. To jest około 200 dni w roku, kiedy spędzamy na walizkach. Zawsze jest jakaś tam baza, ulubiony obiekt, który jest jakby w danym roku okupywany przez konkretne grupy sportowców. Aktualnie to jest ośrodek w Bydgoszczy, więc tam mamy świetne warunki stworzone do tego, żeby móc jakby przygotować się do najważniejszych zawodów. Więc tak to mniej więcej wygląda. Między zgrupowaniami, wyjazdami na zawody spędzamy czas w swoich klubach takich macierzystych. Ja na dzień dzisiejszy reprezentuję Integracyjny Klub Sportowy Herkules w Suwałkach i tutaj pracuję z moim trenerem klubowym, panem Edwardem Decem. I tak to mniej więcej wygląda, czyli rano jest trening, potem jest czas na jakieś śniadanie albo drugie śniadanie, jest czas na odpoczynek, odnowę biologiczną, później odbywają się drugie jednostki treningowe, która po części składa się z jednostki tak zwanej na lądzie, czyli spotykamy się na salce, gdzie takie przygotowanie do treningu albo wzmocnienie ciała prowadzi trener przygotowania motorycznego. Później mamy drugą jednostkę pływania w wodzie, czyli tą drugą jednostkę pływacką. Czas na wyciszenie, odnowę biologiczną i około 21:30 już nie bardzo wszystkim się chce szaleć po korytarzach, więc grzecznie spędzamy czas w pokojach.
1: A jeśli chodzi właśnie o wyjazdy na zawody, to jak doszło do tego, że wyjechałaś na swoją pierwszą olimpiadę?
2: Ja byłam małą dziewczynką, bo uważam, że mając 15 lat jest się sportowcem, który dopiero wchodzi na ten poziom taki zawodowy w dyscyplinie pływanie. I nie ukrywam, że ja jestem takim, powiedzmy, kiedyś ktoś mnie nazwał taką małą perełką w sporcie paralimpijskim. To chyba dobrze byłoby to tak określić, nieskromnie mówiąc. Bo ja mając 13 lat dołączyłam do medalistów Mistrzostw Świata w sporcie paralimpijskim w kategoriach osób niedowidzących. I jakoś taką widocznie musiałam mieć dużą lekkość radzenia sobie z dystansem 100 metrów z tyłem motylkowym, bo po dzień dzisiejszy ta konkurencja cały czas pozwala mi być w światowej czołówce. Albo ocieram się o podium, albo trafiałam na podium i kilkukrotnie miałam tą przyjemność, że wysłuchałam na najważniejszych zawodach Mazurka Dąbrowskiego. I w sporcie paralimpijskim jest z mojego rocznika 89 kilka takich osób. Była Kasia Pawlik, byłam ja i była Natalia Partyka. I tak jakoś zostało, no, że to się wszystko potoczyło. Rzeczywiście super, że to były igrzyska w Grecji, no bo to jest taka kolebka sportu olimpijskiego, tego ducha igrzysk. No i co ciekawe, to te igrzyska były o tyle dla mnie wartościowe, że po raz pierwszy w ogóle na zawodach rangi międzynarodowej wysłuchałam Mazurka Dąbrowskiego, więc myślę, że jako sportowiec, mówiąc, że na igrzyskach olimpijskich pierwszy raz w życiu paralimpijskich, pierwszy raz w życiu wysłuchałam Mazurka Dąbrowskiego, no marzenie każdego.
1: Wiele osób trenuje, uprawia różne sporty, ale właśnie jak to jest właśnie zdobyć taką nagrodę? Czy coś się zmienia po tym, jak się stanie na tym podium i wysłucha się tego Mazurka?
2: Generalnie stojąc na podium, no, multum myśli przebiega przez głowę młodego sportowca albo już dojrzałego sportowca, no bo przypominamy sobie właśnie te czasy życia na walizkach, ten okres, kiedy nie byliśmy w domu, bo był okres świąteczny, a spędzaliśmy go gdzieś na zgrupowaniach czy na wyjazdach na zawody. Było mniej czasu dla znajomych, przyjaciół, rodziny. W szkole też trzeba było wszystko sobie dobrze zgrać, żeby jednak no, wywiązać się ze wszystkich obowiązków, jakie by na nas ciążyły w danym czasie. Mimo wszystko chyba mam szczęście do ludzi, bo udawało mi się to wszystko pięknie zgrać. Zarówno mój trener klubowy, jak i moi najbliżsi zawsze byli dla mnie dużym wsparciem. Miasto Suwałki, no nie ukrywam, że zawsze też bardzo przychylnie pomagało mi chociażby na przykład skończyć szkołę średnią w toku indywidualnej nauki, czy dzisiaj wspierając mnie jako stypendystkę olimpijską miasta Suwałki. Więc tutaj są naprawdę świetne warunki do trenowania. I też szczęście do ludzi chyba pozwala właśnie czuć się spełnionym. Co jeszcze się zmienia? Na pewno traci człowiek trochę anonimowości, w szczególności w tak niedużej społeczności jak miasto Suwałki, ale mam wrażenie, że przez tyle lat jakoś za mocno ludziom nie podpadłam, więc raczej jeżeli ktoś się ze mną spotyka, czy gdzieś tam zaczepia mnie na ulicy, to są raczej takie miłe wyrazy gdzieś tam uznania, szacunku, ciekawości, co teraz i jak sobie radzę, jakieś cele najbliższe, wyzwania i tak dalej. No i mam nadzieję, że tak zostanę też cały czas zapamiętana, bo wydaje mi się, że prowadziłam taką naprawdę i prowadzę taką przyjemną postawę sportową.
1: Wspomniałaś o tym, że no, ludzie zaczepiają cię na ulicach, no i właśnie, i jakie to jest uczucie, gdy idziesz sobie do takiego no, sklepu spożywczego, zrobić zwykłe, codzienne zakupy, tak jak każdy, a po prostu zaczepia cię no, jakaś osoba i mówi, jesteś świetna, czy no, po prostu docenia cię jako sportowca.
2: Ja musiałam to przypracować w sobie, ponieważ chyba w ogóle my jako kobiety mamy problem z przyjmowaniem komplementów albo jakichś miłych wyrazów, jakby takiej sympatii do naszej osoby. Więc na początku czułam się bardzo tym skrępowana, ale nauczyłam się dziękować, bo ktoś chce jakby rzeczywiście wyrazić swoją sympatię i w przyjemny sposób mi pogratulować. Często ta rozmowa bywa na tyle śmieszna, że zdarza się, proszę pani, ja przepuszczę panią w kolejce, bo pani się pewnie spieszy na trening, tak? Raczej staram się wszystko tak zorganizować w swoim życiu, żeby jakby większych komplikacji w ciągu dnia nie mieć, ale tak, takie sytuacje też mają miejsce. Więc fajnie, no tak. to jest bardzo miłe i rzeczywiście, mówię, musiałam się nauczyć przyjmować jakby te wyrazy takiej sympatii.
1: A ja teraz może zapytam o te właśnie trenowanie. Jakie może cechy powinien mieć taki przyszły sportowiec?
2: To jest trudne pytanie. One bardzo często pada, jakie cechy powinien mieć idealny sportowiec i wydaje mi się, że nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi. Bo sportowcy to są ludzie, którzy po pierwsze muszą wychodzić trochę ze swojej strefy komfortu, no bo zmusić młodego człowieka, żeby za to sobie, powiedzmy szczerze, fizyczną taką, fizyczny ból, no bo potem DOMS, czyli ta opóźniona bolesność mięśniowa, potrafi być uprzykrzająca, powiedzmy najbliższe 2-3 dni po ciężkim treningu. To jest często, jeżeli chodzi o pływanie, wstawanie po godzinie 5 rano, co też nie jest łatwe, kiedy mamy nastolatka. Ale nawet teraz w moim już dorosłym życiu, bo ja już jestem panią 30 plus, albo mogłabym powiedzieć przed 40, to też wymaga ode mnie mimo wszystko takiego zaangażowania i ułożenia sobie dnia. No chyba tak. Więc to po pierwsze taka systematyczność, po drugie umiejętność zorganizowania sobie dnia, bo to jest fajne. Umiejętność szybkiego reagowania w razie czego, jak trzeba coś zmienić, jak ktoś pójdzie nie po naszej myśli. I na swój sposób trzeba być wrednym. Ja wiem, że to jest niepolityczne, co powiedziałam, ale wydaje mi się, że na wysokim poziomie w sporcie jest trudno przetrwać, jak nie ma się trochę takiego pazura gdzieś z tyłu i to jest potrzebne.
1: Czyli kolokwialnie mówiąc, trzeba mieć taki trochę twardy tyłek też, jeżeli chodzi o te porażki. Ale właśnie, jak to jest z tymi porażkami? Ciężko je znieść, czy raczej one dają takiego kopa do dalszej pracy, do dalszego trenowania, do dalszego jakby ulepszania siebie?
2: Oj, porażka. Myślę, że to jest wpisane w ten zawód, w zawód bycia sportowcem. I myślę, że to też zależy od sytuacji, w jakiej one się odbywają. Bo jeżeli ktoś jest ciągle na topie, na tym sportowym topie, ląduje na pudle na zawodach i nagle gdzieś się spada, bo poślizgnie mu się noga na zawodach, to może być to bolesne. Jeżeli jest to zawodnik, który skacze sobie z miejsca, nie wiem, 7, 8 na 3, znowu na 6 spadnie, potem znowu wskoczy na podium, wydaje mi się, że jest to trochę łatwiejsze do przekalkulowania i do przetrawienia. Jeżeli mamy też mądry zespół, mądrego trenera, to takie otoczenie, które akceptuje naszą pracę i my sami jesteśmy na to gotowi, że nie jesteśmy idealni, że czasami może nam dana impreza sportowa nie pójść po naszej myśli, no to raczej w moim kontekście bywa to motywujące, ale pozwala też tak złapać taką refleksję, wyciągnąć wnioski, co w danym momencie nie zagrało, co moglibyśmy poprawić, nad czym popracować, ale też trzeba wtedy pochwalić siebie za to, że podjęliśmy wyzwanie, za to, że stanęliśmy na słupku startowym, za to, że podziękować osobom, które z nami do danych zawodów pracowały. Więc w moim własnym takim indywidualnym przekonaniu to były raczej sytuacje, które mnie motywowały.
1: To może teraz wróćmy do tego pływania, od którego zaczęłyśmy, trochę zboczyłyśmy. Może powiedzmy naszym słuchaczom, jak zacząć w ogóle przygodę z pływaniem? Od czego zacząć? Za co się wziąć? Bo wielu z nas się wydaje, o, sportowiec, olimpijczyk, czy właśnie, nie wiem, mistrz Polski, mistrz świata. No i że na pewno wiele lat pracy, na pewno wiele lat treningów, ale w sumie nikt zbytnio się nie zastanawia, od czego to się zaczęło? Właśnie w jaki sposób można zacząć i gdzie postawić ten pierwszy krok?
2: Myślę, że po pierwsze trzeba chcieć. Po drugie trzeba sobie zdać sprawę, że nie nauczymy się pływać po kilku lekcjach, że to jest pewien proces. I tak cierpliwie dać sobie przestrzeń, powiedzmy około roku, półtorej, gdzie rzeczywiście dwa razy w tygodniu, takie minimum dwa razy w tygodniu będziemy mieli jakby możliwość uczestniczenia w zajęciach, w treningach pływackich. Na pewno to jest o tyle specyficzna dyscyplina sportu, że fajnie by było, żeby ktoś nas pokierował, kto od strony technicznej zna dyscyplinę pływanie. Myślę, że w każdym mieście można znaleźć kluby sportowe, które reprezentują daną dyscyplinę sportową. W Suwałkach mamy chyba z 3 czy 4 jednostki klubowe, które się tym zajmują i jakby można w to wejść. Sprzętowo dzisiaj jest mega cudownie, bo można multum kolorowych kostiumów, kąpielówek, okularków, czepków znaleźć, co też urozmaica tak naprawdę jednostkę treningową. Ale jeżeli zdecydują się Państwo jako dorośli ludzie, to warto sobie, mówię, dać tą przestrzeń czasową i trochę cierpliwości, bo paradoksalnie osoby dorosłe, które oswajają się z wodą, bardzo często stoją w miejscu lub pływają do tyłu. Potrafimy wywołać taki wir wsteczny i on powoduje to, że nasze ciało się mimo wszystko w wodzie zamiast poruszać do przodu, porusza do tyłu. Więc ta cierpliwość jest tu wskazana. Jeżeli zdecydują się Państwo, żeby zaprowadzić na przykład młodych obywateli, czyli młodych mieszkańców, na przykład miasta Suwałki, no to tak naprawdę też to jest Państwa praca, czyli to Państwo muszą zawieźć dziecko, to Państwo muszą dziecko odebrać i jakby podkreślać to, że ta systematyczność jest ważna.
3: Wspomniałaś o tym, żeby mieć taką osobę, która troszkę, że tak powiem, pokieruje nami. No i właśnie powstaje pytanie, jak znaleźć taką osobę? Jak znaleźć tą dobrą osobę, tą odpowiednią osobę?
2: Ojejku. Tak jak mówię, no najpierw trzeba pewnie zacząć od kompetencji tej osoby, tak? Czyli sprawdzić, czy rzeczywiście posiada uprawnienia instruktora bądź trenera pływania. To możemy sprawdzić na stronach Polskiego Związku Pływackiego bądź Polskiego Związku Sportu Osób Niepełnosprawnych Start. Czy ktoś takie umiejętności i kompetencje posiada, czyli no, jest licencjonowanym instruktorem, trenerem. A po drugie chyba trzeba trochę dograć się charakterologicznie, czyli ta druga osoba musi ci pasować i ta komunikacja powinna być w miarę płynna, ale to jest kwestia znowu ustalenia pewnych zasad między dwojgiem ludzi, postawienia tego celu i jasno komunikowania sobie potrzeb. No mówię, ja mam to szczęście, że trafiałam w swoim życiu na trenerów, którzy są też jednocześnie świetnymi pedagogami i do tej pory udawało nam się wszystkie jakieś niesnaski wyjaśniać na bieżąco i to była nasza strategia w sporcie i ona po dzień dzisiejszy już jako dorosłych ludzi się nam sprawdza. No poza tym uważam, że w tym teamie musi być też trochę poczucia humoru, czyli trzeba też trochę tego dystansu do pewnych tematów złapać, bo nie da się być cały czas poważnym.
3: Czyli tak w skrócie, trzeba znaleźć sobie miejsce i osobę, która nas pokieruje i tak na dobrą sprawę, mając dobre miejsce, dobre osoby wokół siebie, jesteśmy w stanie zdobywać wyżyny, prawda?
2: Ja się z tym bardzo zgadzam i dla jednych te wyżyny to mogą być medale Igrzysk Olimpijskich bądź Igrzysk Paralimpijskich, a dla innej osoby to będzie umiejętność poprawnego, nie wiem, pływania czterema stylami. Ktoś inny powie, ja bym chciał bez zatrzymania przepłynąć, nie wiem, 100 długości pływalni. Więc stawiajmy sobie cele i tymi małymi kroczkami te nasze cele nazywajmy wprost i mówię, wszystko jest możliwe. Jest wiele osób, które w dorosłym wieku nauczyły się pływać. Jest wiele osób, które jako młodzi ludzie zaczynali przygodę ze sportem, a dzisiaj no, jakby reprezentują nas z orzełkiem na piersiach i reprezentują zarówno miasto Suwałki, jak i nas na arenach krajowych jako Polska. To jest super.
3: Okej, to takie ostatnie, w sumie luźne pytanie. Jaki styl pływania najbardziej lubisz i dlaczego?
2: Paradoksalnie lubię ten styl, którego większość ludzi nie znosi, czyli styl motylkowy. To jest styl pływacki, którego uczymy się w ostatniej kolejności, bo on jest dość siłowy, ale paradoksalnie też jest dość mocno techniczny. I ta trudność tego stylu jest chyba właśnie takim najfajniejszym wyzwaniem. No nie ukrywam, że też w stylu motylkowym osiągałam swoje największe sukcesy sportowe, więc zawsze w moim serduchu będzie najgłębiej i na pierwszą linię się wysuwał. Ale ostatnio zostałam podpuszczona przez trenera przygotowania motorycznego i mojego Michała Surdeja i mojego trenera Edwarda Deca, żeby podjąć jakieś nowe wyzwanie. I rzucili mi pomysł przygotowania się do konkurencji sprinterskiej, czyli 50 metrów stylem dowolnym. I te rękawice zostały jednak podjęte, więc najbliższy ten rok czasu w perspektywie przygotowań do przyszłorocznych Mistrzostw Europy, to mam ochotę spróbować wystartować w takiej nietypowej dla mnie konkurencji.
3: Super, no to myślę, że ja, jak i nasi słuchacze, będziemy trzymać za ciebie mocno kciuki, no i liczymy na to, że pojawisz się za te kilka lat na igrzyskach w Los Angeles.
2: Bardzo dziękuję za kciuki, bardzo dziękuję za miłą rozmowę. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców, sympatyków i tych niesympatyków pływania w Suwałkach. Dbajcie o siebie, bo to najważniejsze.
3: Jak udekorować salę, jak udekorować kościół, jak udekorować podwórko? Na te, ale też na inne pytania odpowiedziała nam Ewa z Event Flowers, z którą rozmawialiśmy na temat dekoracji, tego jak dekorować na różne okoliczności, ale też tego, co do siebie pasuje. Dzisiaj w naszym eskowym studiu jest Ewa z Event Flowers. Cześć Ewa.
4: Cześć.
3: I moje takie pierwsze pytanie, takie na rozgrzewkę. Czy ty lubisz swoją pracę, czyli pracę osoby dekorującej, dekoratorki? Można by nawet chyba w sumie rzec, że trochę i florystki, nie?
4: Florystki jak najbardziej, ponieważ mam szkołę ukończoną na kierunku florysty. Lubić to mało powiedziane, można powiedzieć, że kocham swój zawód. Kocham, bo to jest moja pasja po prostu.
3: Może zacznijmy od tego, chciałabym, żebyś opowiedziała nam, jak wygląda właśnie praca florystki, dekoratorki od momentu otrzymania, nazwijmy to zamówienia, na daną usługę dekoratorską. Jak to wygląda od momentu, gdy ty dostajesz zamówienie? Co dalej?
4: Jest to złożone, ponieważ tak naprawdę od momentu złożenia zamówienia, tak, czyli spotkania z klientami, mija zwykle albo kilka miesięcy, albo i nawet ponad rok, tak, więc to jest dosyć odległy czas. Wiadomo, z młodymi parami, ponieważ głównie dekoruję wesela, śluby, plenery, mija ten czas, prawda, ale dziewczyny w trakcie odzywają się co do bukietu, tak, czy może stylu zmiany aranżacji, więc mamy non-stop ze sobą kontakt, jak najbardziej, do czasu całego eventu, tak, ślubu, wesela. No i wtedy wiadomo, tydzień przed realizacją mamy już stały kontakt ze sobą, dopinamy wszystkie szczegóły ze sobą odnośnie dekoracji. Tak to wygląda.
3: Mhm, a później już, tak, jeżeli dobrze rozumiem, to już w dzień samego wydarzenia pewnie wstajesz w nocy wręcz.
4: To jest różnie. Wstaję albo o świcie, albo zdarzały się eventy, wydarzenia, na których w ogóle nie zasypiałam, tak, ponieważ przyjeżdżałam z dekoracji i przygotowywałam kolejną, prawda? Więc jak najbardziej i od świtu praca do popołudnia, ponieważ z rana załóżmy dekoracja sali weselnej, po południu dekoracja kościoła.
3: Mhm. I później jakby po tej całej imprezie oczywiście chyba w twojej gestii, tak, jest zebranie dekoracji.
4: Tak, tak, tak, oczywiście. Zwykle jest to 5-6 rano, nieraz 7. To wszystko zależy od sali, którą dekorujemy, ale przeważnie są to godziny poranne.
3: Aha, czyli tak na dobrą sprawę, jak masz taką imprezę, to 2 dni nie śpisz.
4: To nie śpisz cały weekend.
3: Nie śpisz cały weekend. No dobra, to idąc dalej, trzymamy się może na razie tematyki właśnie pracy, samej jakby pracy, tych szczegółów bardziej technicznych. No i właśnie, jak masz takiego klienta, to o czym on najczęściej zapomina albo po prostu nie zdaje sobie z czegoś sprawy, gdy do ciebie dzwoni i mówi, chciałbym dekorację?
4: Z czego nie zdaję sobie sprawy? Z wielu rzeczy tak naprawdę. Musiałabym sobie tak naprawdę przypomnieć taką sytuację, ale być może dobór kwiatów nieraz, prawda, jest abstrakcyjny dla wizji klienta. Nieraz wyprowadzam z błędu ich, prawda, że mieszanka niektórych kwiatów może wyglądać, załóżmy, źle, ale po rozmowie ze mną zmieniają koncepcję i wszystko jest okej.
3: Czyli tak na dobrą sprawę jesteś osobą, która pomoże od A do Z.
4: Oczywiście, po to jestem.
3: To może teraz przejdźmy do takich fajnych rzeczy, myślę, bo o kwiatach fajnie się rozmawia. Bo są różne kwiaty, są tak kwiaty, no mamy róże, tulipany, lilie i tak dalej, no ale z jakimi kwiatami się pracuje najłatwiej? Które są, że tak powiem, wdzięczne, które są najbardziej wytrzymałe, a które jednak są tak delikatne, że trzeba uważać, jak się je, jak się ich używa, że tak to nazwę.
4: Mhm. Na pewno najbardziej wytrzymałym kwiatem, według mnie oczywiście, jest perelowski, no bo to głównie w czasach PRL-u te kwiaty były mega modne. Goździk. Po prostu goździk. Są to bardzo trwałe kwiaty. Uwielbiam je. Może nie wszyscy, prawda, ale za trwałość naprawdę duży plus dla nich. Pięknie wygląda w aranżacjach. Z trwałością pozostałych kwiatów. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak obchodzimy się z kwiatami, prawda? Wiadomo, odżywki, odpowiednie podcinanie kwiatów, tak, ma wielkie znaczenie później w tym, jak one wyglądają finalnie, prawda, na sali, tak naprawdę. Więc tak naprawdę głównym takim top numer jeden z kwiatów wytrzymałych dla mnie goździk.
3: No dobra, czyli tak jak mówisz, no goździk jest takim w sumie kwiatem wdzięcznym i przyjemnym. No ale może teraz porozmawiamy o tym, co klienci lubią najbardziej, co jest teraz modne, na co jest teraz po prostu hype.
4: No co jest hype? Przede wszystkim na kwiaty, powiedziałabym, artystyczne kompozycje. Według mnie takie małe dzieła sztuki. Jest to mieszanka kwiatów typu kalia, anturium, orchidea, amarantus. Kalia i w połączeniu z tych kwiatów powstaje taki, no tak jak mówiłam na początku, taka mała rzeźba, są to kwiaty układane asymetrycznie, co nie znaczy, że mają być nieestetyczne, one są estetyczne. To takie po prostu dzieła sztuki w połączeniu ze zwisającym amarantusem naprawdę tworzą prześwietną kompozycję, nowoczesną przede wszystkim. Do tego drapowane ścianki pięknie współgrają, więc to jest taki teraz topik, można powiedzieć, na wesela. Mhm. Ale to wszystko, wiadomo, rzecz gustu, ponieważ ile osób, tyle gustów, prawda, więc ale to jest topka taka w tym momencie.
3: Mhm. A jeśli chodzi właśnie, już jak mówimy o tych topkach, a jak to jest z kolorami? Są jakieś kolory, które teraz są najczęściej wybierane?
4: Standardowo biel. Biel przeważa, dziewczyny kochają biel, tak, kochają śluby w bieli, kochają sale weselne przepełnione białymi kwiatami, kochają biel, więc chyba to jest taki numer jeden. Chociaż tak wiadomo, no są też klasyki, prawda, czyli klasyczna zieleń w połączeniu z bielą, z jakimś tam pudrowym różem jak najbardziej, ale wydaje mi się, że biel to jest ten główny kolor przewodzący co do dekoracji ślubnych i weselnych.
3: Mhm. To teraz może poproszę cię o jakąś taką anegdotkę, jeżeli oczywiście taką znajdziesz. Czy zdarzyło ci się na przykład taka sytuacja, że klient chciał naprawdę jakiś taki dziwny kolor, że nawet w hurtowniach nie byłaś w stanie znaleźć takiego kwiatka? Albo było po prostu bardzo ciężko?
4: Próbuję sobie przypomnieć, ale nie, chyba nie było czegoś takiego. Zawsze próbuję się wbić w ten kolor, który mam, załóżmy, otworzyć, więc chyba wszystkie kolory znajduję.
3: Czyli mamy wszystkie kolory tęczy, więc dokładnie. Możecie wybierać sobie, w czym chcecie. No dobrze, a jeszcze tak mi wpadło do głowy takie pytanie, w sumie trochę techniczne, no bo tak, no nie oszukujmy się, ceny dekoracji są naprawdę, widełki są naprawdę, naprawdę szerokie, no ale od czego to w ogóle zależy, bo niektórzy mogą być szokowani, że nie wiem, jakaś dekoracja, jakieś dekorowanie kosztuje, nie wiem, 10 tysięcy, 20 tysięcy, gdzieś nawet czytałam, szykując się do naszego wywiadu, że niektóre dekoracje potrafią osiągnąć nawet 100 tysięcy złotych, to jest bardzo dużo, no i pytanie, dlaczego jest aż taka różnica cenowa, co o tym decyduje?
4: No przede wszystkim kwiaty. Wiadomo, cena najwyższa jest za kwiaty żywe. Oczywista sprawa. Później kwiaty mieszane, prawda? Ewentualnie mieszane, czyli mieszanka sztucznych i żywych razem w jednej kompozycji. No i na końcu kwiaty sztuczne premium, które będąc w jakości premium są naprawdę świetne i coraz więcej par. W zasadzie u mnie można powiedzieć, że 90% decyduje się właśnie na takie kwiaty. Z domieszką żywych oczywiście, gdzie wygląda to pięknie, a jest to dekoracja, no nie ma co mówić, budżetowa, tak? Ponieważ, no wiadomo, kwiaty żywe, tutaj domieszka, wygląda to super, a pieniądze zostają w kieszeni na podróż poślubną.
3: No tak, no w sumie tak jak cię słucham, no to faktycznie, no bo sztuczne kwiaty tak na dobrą sprawę kupujesz raz, nie?
4: Nie do końca. One też się zużywają. Są to drogie kwiaty. Kwiaty w jakości premium są drogimi kwiatami i one też się zużywają. To nie jest tak, że kupi się taki kwiat i on jest i jest. Nie. Nie, nie ma czegoś takiego.
3: No ale jakby może źle to ujęłam. Raczej chodzi mi o to, że to nie będzie, że tak powiem, na jedną dekorację, tylko już na
4: tak, kilka... Tak, na kilka tak, jak najbardziej. Na kilka tak, jak najbardziej. Co jeszcze składa się na cenę? No przeważnie wybór ścianek, tak? Ścianki mogą być mniejsze, większe, dobór postumentów, ilość świec, prawda, obrusy, serwety. To wszystko składa się na finalną cenę, prawda? I te widełki naprawdę tam są duże.
3: No i pewnie jeszcze robocizna tak zwana.
4: No i tak zwana robocizna, trudne warunki, prawda? Załóżmy dekoracja, powiedzmy, pleneru, który, no wiadomo, przy, załóżmy, porywach wiatru jest to praca trudniejsza, no nie ma co mówić, niż załóżmy w kościele, prawda? No, więc wszystko się na to składa.
3: No to już o cenie powiedzieliśmy, no ale w sumie tak na dobrą sprawę przez całą naszą rozmowę nie zapytałam cię o to, czy trudno wykonywać ten zawód. Czy to jest ciężki kawałek chleba?
4: Bardzo ciężki, jest to ciężka branża. No i przede wszystkim przeogromna odpowiedzialność. W końcu dekoruję jeden z najważniejszych dni moich klientów. No i wszystko od początku naszego projektu, prawda, po finalny koniec, no musi być dopięte na ostatni guzik, prawda, więc... Odpowiedzialność jest tutaj ogromna. Stres, prawda, przed wydarzeniami, przed eventami, żeby wszystko wypadło jak najlepiej, jak najpiękniej, żeby wspomnienia moich klientów były najpiękniejsze później na zdjęciach również.
3: Mm-hmm. A jeśli właśnie chodzi o tą trudność, to w ogóle trudno się wbić na rynek? Tutaj u nas w województwie podlaskim?
4: Tak, konkurencja jest duża. Z tego, co widzę po grupach, prawda, ślubnych, chociaż możecie mi wierzyć lub nie, nie obserwuję żadnej mojej konkurencji tak naprawdę. I nigdy tego nie robiłam od początku, po prostu, nie wiedzieć dlaczego. Po prostu, nie? I tyle, ale przyglądając, załóżmy, grupki ślubne, widzę, że jest tego dużo, prawda, więc, myślę, że przez konkurencję, jeśli ktoś nie ma tej siły, takiej zaparcia, prawda, determinacji, żeby przebić się, no to będzie mu po prostu ciężko, tak.
3: Chciałam cię zapytać o to, jak to jest na przykład z dojazdem, no bo nawet tutaj przed nagraniem rozmawiałyśmy, że masz tak na dobrą sprawę realizację do zrobienia, no powiedzmy sobie tak szczerze, 100 kilometrów od, że tak powiem, siedziby. No i czy jak ciężko jest zaplanować właśnie tego typu pracę? No bo teoretycznie pewnie tak myślę, że albo wstajesz bardzo, bardzo wcześnie, żeby tam dojechać, albo nocujesz, tak?
4: Nie nocuję. Nie zdarzyło mi się jeszcze, aby nocować, prawda? Ale fakt, wstaję wcześniej, przeważnie

0: wiadomo, kończy nam się dzień, prawda? Wracamy do domu.
1: Ale właśnie jak masz te dekoracje, właśnie te, powiedzmy właśnie te 100 kilometrów, no to, że tak powiem, robisz ten kurs właśnie między jedną miejscowością a drugą już jakby, bo robisz dekoracje i później musisz się tak jakby no zwinąć, nie? Więc robisz znowu ten kurs?
0: Tak, z rana jak najbardziej, na drugi dzień na salę weselną, gdzie muszę te dekoracje po prostu zabrać, tak? Jak najbardziej, oczywiście, więc dwukrotny kurs.
1: Okej. Nie myślałaś o tym, żeby nocować? Zawsze dodasz możliwość, żeby spędzić fajny wieczór.
0: Wiesz co, gdybym miała dojechać nad morze, to pewnie bym tam nocowała.
1: No może zawsze w cenie.
0: Oczywiście.
1: No dobra, a w ogóle... W sumie takie, myślę, że jedno z ważniejszych pytań dla naszych słuchaczy, szczególnie którzy są zainteresowani tego typu zawodem, co zrobić, żeby zostać dekoratorem, florystą?
0: Powiem ci tak, no przede wszystkim pasja i talent. No bo tego akurat nie da się wyuczyć. Oczywiście szkoła i kursy nauczą podstawy i techniki, prawda? No, ale nie nauczą talentu, prawda? To tkwi w środku człowieka i to po prostu trzeba mieć, prawda, żeby iść w to dalej. Więc to taka podstawa, pasja i talent. To raz. Dwa, cierpliwość. Stalowe nerwy czasem. Przede wszystkim. I co jeszcze? No, silna determinacja w dążeniu do celu przede wszystkim, tak? To myślę, że to.
1: No w sumie stalowe nerwy to chyba są niezbędne, patrząc na to, że jest konkurencja, czasami są wymagający klienci i czasami mogą się nie zgadzać z tym, co proponujemy, prawda? No ale moje pytanie jest takie, jak dobrać dobrego dekoratora i jak go znaleźć?
0: Ojej. Okej. Jak? No przede wszystkim portfolio, tak? Jest bardzo ważne w tym, więc zasięgamy sobie mediów, Facebook, Instagram i patrzymy po prostu, tak, dekoracje, które wykonuje dekorator. To raz, dwa, myślę, że opinie też są ważne, prawda? Opinie też są ważne. Poczta pantoflowa to jest, myślę, coś, co jest super, czyli znajomi, którzy mieli ślub, prawda, rodzina, która miała ślub i chętnie poleci dekoratora, to też działa. Przynajmniej ja tak mam i bardzo chętnie korzystam często z poczty pantoflowej, bo to się przeważnie sprawdza.
1: No a czy miałaś jakąś wpadkę w swojej karierze?
0: Tak, miałam i wspominam tą wpadkę do dzisiaj razem z panną młodą. To było włoskie wesele, w ogóle kocham stylowe wesela. Klasyki mniej wiadomo. Kocham się w stylowych w ogóle aranżacjach, więc kiedy dowiedziałam się, że jest opcja dekoracji stylowego wesela włoskiego, jest to teraz małżeństwo włosko-polskie w ogóle, więc z wielką chęcią się zgodziłam. Mhm. To była, słuchaj, czwarta aranżacja, czwarte wesele w ten weekend. Ja latałam w ogóle z wywieszonym wiązorem od sali do sali po prostu. Ta sala miała być końcowa. Przyjechałyśmy cudownie, piękny klimat po prostu, zieleń pachnąca, cytryny pachnące, no eukaliptus, coś pięknego po prostu. I miałam do zawieszenia napis, on był w trzech jakby częściach, La Dolce Vita. I co zrobiłam? Zrobiłam tak na szybko, nie wiem dlaczego, chyba pośpiech, że założyłam go w odwrotnym jakby, odwrotnie, Dolce La Vita.
1: No to nieźle.
0: Słuchaj, ale spokojnie, wszystko zostało skorygowane przed wyjściem gości. Oczywiście panna młoda o tym wiedziała, ponieważ widziała wcześniej zdjęcie, szybko poprawiłam, jak najbardziej emocji było wtedy co niemiara, ale wszystko się udało, młodzi zadowoleni, zachwyceni dekoracją do dzisiaj tak naprawdę i no to wspominam jako taka fajna wpadka, śmieszna wpadka, ponieważ skorygowana na

0: czas. La Dolce Vita, to zapamiętam do końca życia. W tym roku lecimy do Włoch, więc śmieję się pod szkole swój język włoski.
1: I wtedy już wpadli z dobrą kolejnością nie będzie.
0: Nie.
1: No dobra, to takie luźne w sumie, tak uważam, że luźne pytanie do ciebie, no bo jednak już masz trochę tych realizacji ze sobą i jesteś florystką z zawodu, to może powiedz mi, które kolory do siebie nie pasują?
0: Powiem ci tak, jestem artystką, wszystkie pasują do siebie, jak się je ułoży pięknie.
1: No i tym akcentem po prostu zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Ja ci bardzo dziękuję. No i mam nadzieję, że językowych wpadek już nie będzie.
0: Oczywiście.
1: Podpisano umowę na budowę kolejnego odcinka Rail Baltiki Białystok-Ełk. To największa inwestycja w historii polskiej kolei. O szczegółach mówią poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztof Truskolaski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak, wicewojewoda podlaski Paweł Krutul, zastępca prezydenta miasta Białegostoku Tomasz Klim, prezes zarządu Polskich Linii Kolejowych Piotr Wyborski, członek zarządu Polskich Linii Kolejowych Marcin Mochocki oraz prezes zarządu Traktek Construction Marita Szustak.
2: To historyczny dzień dla polskiej oraz podlaskiej i warmińsko-mazurskiej kolei. Dzisiaj PKP PLK podpisze rekordowy kontrakt na budowę linii Rail Baltica Białystok-Ełk. 94 km nowoczesnej kolei. 94 km szybkiej kolei. 94 km kolei bezpiecznej. I o to właśnie chodzi. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj wszyscy, aby ogłosić tą dobrą wiadomość dla naszego kraju. Linia Białystok-Ełk Rail Baltica właśnie rusza. Już za ponad 30 miesięcy będzie można właśnie tą linią przejechać. Jest to niesamowita wiadomość dla mieszkańców Białegostoku, Ełku, ale również dla mieszkańców Suwałk czy innych części naszego kraju. Jesteśmy dumni, że właśnie ta inwestycja startuje i czekamy na to, aż będziemy mogli wykonać pierwszy przejazd. Ja bym chciał bardzo serdecznie podziękować panu ministrowi Piotrowi Malepszakowi, który od początku monitorował tą inwestycję, aby jak najszybciej ona się rozpoczęła. Panie ministrze, zaczynamy.
3: Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Szanowni państwo, trzeci raz w tym roku w Białymstoku. Oczywiście cele kolejowe. Oczywiście tradycyjnie pociągiem. Przyjechałem, odjadę pociągiem. I też warto mówić o tym, co się dzieje w infrastrukturze, bo dzisiaj faktycznie rekord, jeśli chodzi o kontrakt PKP PLK, taki kontrakt z jednym konsorcjum, z jednym wykonawcą, to jest nasz nowy rekord na poziomie 5 miliardów złotych. Nie mieliśmy jeszcze kontraktu o tak dużej wartości, ale też inwestycja zacna i bardzo ważna z perspektywy kraju, z perspektywy Podlasia, z perspektywy połączeń międzynarodowych. I taki jest nasz cel, żeby sumą wielu różnych działań podnosić rangę kolei, znaczenie miejscowości, znaczenie miasta, znaczenie regionu i żeby za infrastrukturą szła oferta dla pasażerów. I taka ciekawostka też związana z Białymstokiem, z Podlasiem. Nowy rekord w liczbie przewozów na trasie Warszawa Białystok staje się faktem. W tym roku zrobimy tylko na tej trasie i tylko w tej relacji 1,5 miliona pasażerów. Nigdy tyle nie było. To są wartości zupełnie rekordowe. To są skoki na poziomie 100% w 3 lata. I to pokazuje, jak warto rozwijać kolej, gdzie infrastruktura jest wypełniona pociągami, jest wypełniona pasażerami i po to ją tworzymy. Infrastruktura nie jest celem samym w sobie, jest niezbędnym elementem do tworzenia oferty dla pasażerów i znaczenia kolei w regionie, w kraju, w wielu różnych aspektach. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do dzisiejszego podpisania.
2: Z panią prezes mamy różne dyskusje o różnych kwestiach. Dzisiaj można powiedzieć, co się odwlecze, to nie uciecze. Mamy kilka też innych dodatkowych spraw, które troszeczkę nam się odsuwają, ale finalnie idą w dobrym kierunku. Dlatego też dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili i życzę wykonawcy sprawnej, szybkiej roboty. Liczę też tutaj, że będą społeczni inspektorzy nadzoru oczywiście, bo takich też potrzebujemy, żeby patrzeć, jak postępują prace. Cieszę się z tego efektu, który planujemy. 55 minut do Ełku. Chociaż najszybsze pociągi, jak będzie już prędkość 200 km na godzinę, pojadą nawet w okolicach 45 minut. 2,5 godziny do Olsztyna, poniżej 5 godzin do Gdańska. I przede wszystkim rozwój, jeszcze raz rozwój. Rozwój rozumiany jako, podkreślam to jeszcze raz, suma różnych, bardzo różnych działań. W tym roku mamy jeszcze pewne niespodzianki dla Podlasia. Spotkamy się zapewne pod koniec roku, a może nawet trochę wcześniej, żeby jeszcze na Podlasiu trochę kolejowo powiedzieć o kolejnych sprawach, ale dzisiaj cieszmy się z tego aspektu naprawdę w wymiarze i wojewódzkim, i krajowym, i nawet międzynarodowym, rekordowej inwestycji. Życzę sprawnej roboty.
4: Dzień dobry Państwu. Kolej, Panie Ministrze, jest bardzo ważnym krwiobiegiem całego kraju, całej Europy, województwa podlaskiego. Jest to dla nas Podlasian bardzo, ale to bardzo wyczekiwana przez długie lata inwestycja i z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim osobom, firmom zaangażowanym w jej realizację. Zrobiliście kawał dobrej roboty. Zależy nam na tym, żeby te połączenia były jak najszybsze, bezpieczne mieszkańcom Białegostoku, okolicznych miejscowości i sąsiadującemu z nami województwa warmińsko-mazurskiego. Kolej łączy, ale również daje bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo dla mieszkańców, bezpieczeństwo dla turystów podróżujących z całymi rodzinami, ale również nie zapominajmy o tym, że mamy coraz większe nasycenie jednostek wojskowych na terenie województwa podlaskiego i bez kolei byśmy sobie nie poradzili. Coraz więcej ciężkiego sprzętu, nie chcemy niszczyć dróg, które powstają, także ta kolej jest bardzo, ale to bardzo wyczekiwana i cieszy fakt, że możemy się tutaj spotkać i ta realizacja będzie realizowana i po 30 miesiącach będziemy mogli tą koleją jeździć. Robicie dużą konkurencję dla motocyklistów. Sam jestem motocyklistą, 40 minut do Ełku naprawdę robi wrażenie. Oczywiście zgodnie z przepisami. Także cieszymy się bardzo, Panie Ministrze, i te niespodzianki, które jeszcze Pan powiedział przed chwilą, będą dla Podlasia. Bardzo je wyczekujemy. Trzeci przyjazd do Białegostoku, a dopiero mamy wrzesień. Także jeszcze cały kwartał, Panie Ministrze, przed nami. Czekamy na dobre wieści, wiadomości.
5: Szanowni Państwo, rozwój kolei to jest przede wszystkim również rozwój regionu i rozwój miasta. W związku z czym bardzo serdecznie dziękujemy zarówno spółce PKP PLK, jak i panu ministrowi Malewczakowi i całemu ministerstwu za to, że ten przetarg, że ta umowa w końcu została podpisana. Między innymi dzięki temu, że ta linia zostanie zmodernizowana, ta linia powstanie w Białymstoku również będzie się działo dzięki tej dobrej współpracy między miastem Białystok a spółką PKP PLK. Powstaną nowe dworce kolejowe, ale przy dworcach również musi powstawać infrastruktura, w związku z czym już teraz, tak jak zapowiadaliśmy, również możemy powiedzieć, że przy dworcu Zielone Wzgórza zaczniemy robić nowe parkingi, stworzy się nowa pętla autobusowa i mam nadzieję, że już na koniec tego lub na początku przyszłego roku rozpoczniemy stosowne przetargi, ponieważ dokumentację już mamy, aby ten dworzec niejako domknąć i jeszcze bardziej otworzyć na mieszkańców miasta. Ale to będzie również szereg inwestycji wzdłuż tej linii. Oczywiście kończąc dworcem na Bacieczkach, gdzie również już szykujemy się z dokumentami. Są one praktycznie gotowe, a cała inwestycja będzie robiona równolegle ze spółką PKP. Bardzo cieszymy się jako miasto Białystok, że ta inwestycja rusza. Cieszymy się z tego, że PKP się rozwija i tak jak mówił pan minister Malewczak, kolej rośnie, liczba pasażerów rośnie, a dzięki temu rośnie również znaczenie i regionu, i miasta.
6: Szanowni Państwo, Polskie Linie Kolejowe podpisują dzisiaj umowę na modernizację odcinka od Białegostoku do Ełku. Jest to największa jednostkowa umowa, która jest podpisywana na prace inwestycyjne przez Polskie Linie Kolejowe. Jest to umowa większa niż toczące się aktualnie umowy na modernizację węzła katowickiego, na modernizację stacji Warszawa Wschodnia, czy na zakończoną już modernizację odcinka od Czyżewa do Białegostoku. W ramach tej inwestycji całkowicie zmodernizujemy linię. Ona będzie w standardzie dwutorowym, umożliwiająca jazdę prędkością do 200 km na godzinę. Na całej trasie zmodernizujemy 8 stacji, 10 przystanków. Powstaną 32 przejazdy dwupoziomowe kolejowo-drogowe. Jest to pierwszy kontrakt, pierwszy przetarg, na którym zastosowaliśmy zasadę, że dopuszczamy do uczestnictwa w niego wyłącznie podmioty z krajów Unii Europejskiej lub z innych krajów, które są w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Umowę zrealizuje konsorcjum, którego liderem będzie firma Tractec Construction. W ramach konsorcjum są również spółki Unibep, Intop i Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczne Torowe, które jest spółką z grupy Polskich Linii Kolejowych. Wykonawca będzie miał 39 miesięcy na realizację prac, czyli koniec kontraktu to grudzień 2029 roku. W okresie początkowym przez najbliższe miesiące będą prowadzone prace nie wpływające na ruch torowy. Na początku przyszłego roku pierwsze ograniczenia w prowadzeniu pojawią się pomiędzy Ełkiem a Grajewem, a w drugiej połowie roku prace przejdą na odcinek od Białegostoku do Grajewa.
7: Przede wszystkim nareszcie. Nareszcie doszło do dnia, w którym podpisujemy umowę na projekt Białystok-Ełk. Przetarg ogłoszony kilkanaście miesięcy temu zdecydowanie za długo trwały wszelkie procedury administracyjne, które doprowadziły do dzisiejszego dnia. Mierzyliśmy się z precedensowymi przypadkami protestów wykonawców, z bardzo długo trwającym procesem rozpatrzenia tych protestów przez właściwe sądy, ale znów nareszcie doszło dzisiaj do podpisania umowy. Wierzę, że lektura, badanie tego przypadku, tego przetargu będzie przyczynkiem do dyskusji o tym, jak można dalej usprawniać proces przetargowy w Polsce. Wielokrotnie mówiłem, że rok 2025 był rokiem przetargów w PKP Polskich Liniach Kolejowych. Rok 2026 to rok podpisywania umów. Od pierwszego kwartału 2024 roku do dzisiaj podpisaliśmy umowy na łączną kwotę ponad 55 miliardów brutto. Przetargi o wartości mniej więcej 14 miliardów brutto dalej w toku. Wczoraj podpisaliśmy dwie umowy na kompleksową modernizację linii kolejowej nr 8 o wartości blisko 1,5 miliarda złotych. Dzisiaj umowa o wartości blisko 5 miliardów złotych. Jak wspomniał prezes Wyborski, chciałem też jeszcze dodatkowo przypomnieć, że te kilkanaście miesięcy temu, jak zaczynaliśmy to postępowanie, po raz pierwszy w Polsce, jako pierwszy podmiot w Polsce, jako jeden z pierwszych w Europie, wykorzystaliśmy nowe możliwości dane przez prawo ustanowione na poziomie europejskim i wykluczyliśmy wszystkie firmy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego uczestnictwa w tym postępowaniu. Tak się potoczyły losy tego przetargu, że dzisiaj podpisana umowa jest dobrym ucieleśnieniem zasady local content, zasady właśnie wdrożonej przez wyrok TSUE, który umożliwił wykluczenie firm spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który wtedy jeszcze nie był w polskim prawie. Na bazie przykładu, który zastosowała PKP Polskie Linii Kolejowe, wdrożono zmiany w polskim prawie zamówień publicznych i ta zasada obowiązuje już dzisiaj powszechnie. Dzisiaj pozostaje życzyć nam wszystkim i wykonawcom i nam powodzenia w realizacji tego trudnego, bardzo dużego projektu, ale projektu, który przyniesie cywilizacyjną zmianę dla dużych obszarów Podlasia i pogranicza województwa warmińsko-mazurskiego.
8: My też bardzo cieszymy się, że procedura wyboru wykonawcy dobiegła szczęśliwie do końca, że dzisiaj podpiszemy kontrakt jako polskie konsorcjum polskich firm reprezentowanych przez Unibep, Intop, Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe i Traktek Construction, który jest liderem tego konsorcjum i który mam zaszczyt reprezentować. Tak, to historyczny kontrakt z wielu względów. Kontrakt największy w historii PLK-i, największy w Polsce. Pewnie nie ostatni, ale na pewno pierwszy tak duży kontrakt. Ale jest to też kontrakt wymagający. To jest kontrakt wymagający wiedzy, doświadczenia i potencjału. I to konsorcjum te wszystkie wartości reprezentuje. Ale wymagający też współpracy. Współpracy wykonawcy, zamawiającego, inżyniera kontraktu, ale też współpracy z państwem, z władzami lokalnymi, bo tylko tak jesteśmy w stanie osiągnąć wspólny sukces. Chciałabym też przeprosić wszystkich mieszkańców, bo zapewne będziemy w wielu momentach państwu przeszkadzać, ale takie są reguły prowadzenia budowy, a zwłaszcza budowy kolejowej. Ale liczymy na państwa wyrozumiałość, bo wiem z doświadczenia, że taką wyrozumiałość, a nawet większą, macie dla wykonawców wykonujących budowę dróg. Więc mam nadzieję, że będziecie dla nas równie tolerancyjni, dlatego że my to budujemy dla was, dla pasażerów. I tu nie chodzi tylko o to, że będzie krócej, szybciej, bezpieczniej, ale będzie też bezpieczniej dla użytkowników dróg, dla kierowców, ponieważ jest to kontrakt, gdzie likwidujemy przejazdy w poziomie szyn, o których teraz tak głośno w ostatnich dniach było. Oczywiście zapraszamy wszystkich do współpracy. Mamy nadzieję na duży udział lokalnego przemysłu, lokalnych wykonawców. Jesteśmy otwarci na współpracę z państwem. Pracy na pewno wystarczy dla wszystkich. Ze swojej strony mogę zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, żeby wykonać ten kontrakt w terminie, tak żeby środki z Unii Europejskiej zostały wykorzystane. No i niestety pan minister mnie trochę sprowokował, a miało nie być dzisiaj tego tematu, bo proszę państwa, gdyby był fundusz kolejowy wzorem funduszu drogowego, to dzisiaj martwilibyśmy się tylko, jak tą robotę wykonać. Natomiast my musimy się walczyć z czasem, żeby wykorzystać maksymalnie środki z Unii Europejskiej. Ale w tym miejscu dziękuję i panu ministrowi Klimczakowi, panu ministrowi Malepszakowi, bo wiem, że walczą z Ministerstwem Finansów o fundusz kolejowy i stabilne finansowanie dla kolei. I ja wierzę, że w przyszłym roku ten fundusz uzyskamy. Mamy odmienne trochę zdania z panem ministrem, ale myślę, że na koniec dnia oboje kochamy kolej i będziemy o tą kolej walczyć.
1: Coraz mniej czasu zostało do złożenia wniosku o 300 zł na dobry start. O szczegółach mówi Katarzyna Krupicka z podlaskiego ZUS-u.
9: Początek roku szkolnego oznacza dla rodziców sporo wydatków. W ich częściowym pokryciu może pomóc 300 zł z programu Dobry Start. Wniosek na ten rok szkolny można złożyć jeszcze do 30 listopada. Nie trzeba przy tym odwiedzać placówki ZUS-u, ponieważ dokumenty przyjmowane są wyłącznie elektronicznie. W województwie podlaskim ZUS wypłacił już w ramach programu ponad 35,5 miliona zł. W całym kraju do ZUS-u wpłynęło ponad 3 miliony wniosków o świadczenie Dobry Start, obejmujących 4,4 miliona dzieci. Do tej pory ZUS wypłacił łącznie 1,208 mln zł, a kolejne środki sukcesywnie trafiają na konta rodziców i opiekunów. W województwie podlaskim do 11 września złożono blisko 84,5 tysiąca wniosków na 128 tysięcy dzieci. ZUS przekazał już rodzicom i opiekunom w regionie blisko 35 538 tysięcy zł. Rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o świadczenie Dobry Start od 1 lipca. Ci, którzy zrobili to do końca sierpnia, mają zagwarantowaną wypłatę świadczenia do 30 września. Wnioski, które wpłyną we wrześniu, ZUS rozpatrzy w terminie do 2 miesięcy. Jeśli dokument jest poprawnie wypełniony i nie wymaga dodatkowych wyjaśnień, świadczenie może trafić na konto znacznie wcześniej. Dobry Start to program, który wspiera rodziców i opiekunów w sfinansowaniu wyprawki szkolnej dla ucznia szkoły podstawowej, ponadpodstawowej i policealnej. Świadczenie przyznawane jest na dziecko do 20 roku życia, a w przypadku ucznia z niepełnosprawnością do 24 roku życia. Wsparcie wypłacane jest raz w roku na każde uprawnione dziecko. Nie zależy od dochodów rodziny, ani od sytuacji zawodowej rodziców czy opiekunów. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, sprzęt oraz inne rzeczy potrzebne do nauki. Co ważne, wiek ucznia ustalany jest rocznikowo. Oznacza to, że 300 zł mogą otrzymać również uczniowie ostatnich klas liceów, techników oraz szkół policealnych, którzy ukończyli 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością 24 lata przed rozpoczęciem roku szkolnego, ale w tym samym roku kalendarzowym. Warto pamiętać też o tym, że świadczenie 300+ nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tzw. zerówek, ani dla studentów. Rodzice i opiekunowie, którzy nie złożyli wniosku o 300+ przed rozpoczęciem roku szkolnego, nadal mogą to zrobić. Ostateczny termin mija 30 listopada. Po tej dacie wniosek będzie można złożyć tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy dziecko po ukończeniu 20 roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności wydane po 30 listopada. W pozostałych sytuacjach prawo do świadczenia wygasa. Wnioski o świadczenie Dobry Start przyjmowane są wyłącznie elektronicznie. Można je złożyć przez aplikację mZUS, portal eZUS, bankowość elektroniczną czy portal Empatia. W wniosku należy podać m.in. numer rachunku bankowego, adres mail, numer telefonu, dane dziecka oraz informacje o szkole, do której uczęszcza. 300 zł nie jest wypłacane w gotówce. Pieniądze trafią na rachunek bankowy wskazany we wniosku. Informacja o przyznaniu świadczenia pojawi się na profilu eZUS, także wtedy, gdy wniosek został wysłany za pośrednictwem banku lub portalu Empatia.
10: SK Suwałki News.
1: Rozpoczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. W dzisiejszym magazynie sport w Suwałkach. Ślepsk Malow przed nowym sezonem. Edukacja w Suwałkach. Co zrobić, by zostać pielęgniarzem, pielęgniarką? Otwarto kładkę nad kanałem augustowskim. Ślepsk Malow Suwałki podsumował miniony sezon i przedstawił plany na kolejny. W rozmowie z prezesem klubu Wojciechem Winnikiem poznaliśmy także nowych zawodników. Kolejny sezon za Wami na 10 miejscu. No i jak wrażenia po tym sezonie?
11: Bardzo trudny sezon, bardzo wymagający sezon, w którym musieliśmy znaleźć rozwiązanie na bardzo słaby początek. Nie udało nam się zestroić tej naszej maszynki do wygrywania setów, meczów na samym początku sezonu. I to spowodowało, że ten miniony sezon naprawdę wymagał dużo, dużo pracy, dużo stresu. Jeszcze nigdy w historii naszego klubu nie byliśmy tyle kolejek na miejscu spadkowym, tym ostatnim. Ale szczęśliwie w grudniu udało się wszystko poukładać, znaleźć klucz, w jaki sposób zawodnicy powinni, że tak powiem, współpracować, kooperować ze sobą na boisku, organizować tą naszą taktykę po naszej stronie siatki. No i od grudnia ta gra wyglądała dużo lepiej, zaczęliśmy punktować regularnie, nawet był moment, że w lutym myśleliśmy o fazie play-off, żeby troszeczkę może więcej zdrowia było, bo w tej końcówce ostatnie mecze odpadł nam Heniu Honorato, który był jednym z liderów minionego sezonu. To, żeby nie może ta kontuzja, to te play-offy nawet byłyby realne, ale sezon niestety sportowo na minus. Wszyscy przed sezonem wierzyliśmy, zawodnicy, trenerzy, kibice, sponsorzy, właściciele, że to jest sezon, w którym mamy naprawdę ogromny potencjał. No, przypomnę tylko, że świeżo upieczony wicemistrz świata Asparuchow do nas dołączył, także liczyliśmy na to, że przy takich mocnych zawodnikach jak David Smith, Janek Nowakowski, Bartek Filipiak, Gaszego czy wspomniana Asparuchow Honorato, no to już przy takiej szóstce, siódemce naprawdę zawodników na poziomie światowym, reprezentantów kraju, że te play-offy są bardzo realne i uda nam się je zrealizować. Tak się nie stało, wyciągnęliśmy wnioski, no i nasz zespół w tym okresie transferowym, no dotknęła bardzo głęboka przebudowa.
1: To jeszcze pozwolę sobie dopytać właśnie o ten początek sezonu. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, tak jakby, no, co zawiniło w tym, że po prostu na ten początek był, no, słaby, no nie kryjmy, on był po prostu słaby. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to, nie wiem, czy to była taktyka, czy może po prostu zgranie zawodników, czy może jakieś ich blokady, że tak powiem, psychiczne właśnie pod kątem tej współpracy z innymi, tak? No bo jednak mimo wszystko, no, nie kryjmy, że większość z nich pochodziła, no, jakby, no,
12: nie oszukujmy się, jest kilka osób z innych krajów i są osoby, które tak przyszły, że tak powiem, takie świeżaczki, więc no co tutaj zawiniło?
11: Mieliśmy problem na w dwóch elementach. Pierwszy to jest przyjęcie zagrywki. Tutaj nowa postać wspomniana Sparucho, nowy libero Bartosz Mariański, no i Honorato, który już występował w poprzednim sezonie. Niestety stało się tak, że i Honorato, i Asparuchow przyjechali bardzo późno po Mistrzostwach Świata i tak naprawdę ta trójka, która odpowiadała za przyjęcie, za naszego przyjęcie serwisu w naszym zespole, nigdy wcześniej ze sobą nie grała. Oni się totalnie nie znali. No i to było widać, że potrzebowali procesu, potrzebowali czasu, żeby się poznać, swoje przyzwyczajenia, ustalić sobie taktykę, trochę poczuć się na boisku, zbudować takie wzajemne zaufanie. No i drugi element, no dokonaliśmy takiej bardzo mocnej, głębokiej zmiany, bo dwójka rozgrywających, nowych w naszym zespole, no i to spowodowało, że no, szukaliśmy klucza, który z tych, czy to Kamil, czy Karol, który ma z nich być pierwszym, który lepiej pasuje to, co wydawało się nam przed sezonem, czy po tym momencie turniejowym, okazało się w sezonie diametralnie inaczej i te dwie pozycje bardzo nas bolały i nawet gdzieś jak były te mecze z początku sezonu, przeciętne, ale graliśmy na styku z przeciwnikiem, to mimo wszystko tutaj te dwa techniczne elementy siatkarskie bardzo nam kulały, bardzo dużo błędów przy nich było i to nie pozwalało nam wygrywać. Trzecim, to już jeżeli miałbym, teraz możemy tylko pogdywać sobie, sport to dynamika, sport to szybkość działania, decyzje szybkie, trudne, zdecydowane. Można zastanowić się teraz po upływie czasu, czy zmiana na pozycji rozgrywającego nie powinna nastąpić troszeczkę szybciej, bo jednak 7 spotkań, 7 porażek to jest jednak trochę dużo, to jest przeszło 1,5 miesiąca gry. Z Karolem zespół czuł się troszeczkę lepiej, trochę lepiej wyglądał. I tu można sobie już teraz pogdybać, ale ja to zostawiam kibicom. My takie dwa nasze techniczne problemy wyciągamy, czyli element przyjęcia trójka nowych zawodników, która ze sobą się nie znała, i ten element rozegrania, który wymagał jakby no, ilości powtórzeń po prostu czy ze strony Karola, czy Kamila, żeby ten zespół zaczął lepiej funkcjonować taktycznie.
12: Przejdźmy teraz no, do tych zmian kadrowych, tak? Co się zmieniło? No bo mamy nowego trenera oczywiście, mamy tak nowych zawodników, no i czym się kierowaliście pod, właśnie tak wybierając trenera, zawodników, na co zwracaliście uwagę przy ich wyborze? Co zdecydowało właśnie o tym, że to akurat oni trafili do Ślepska Malowsuwałki?
11: Przez ostatnie 4 lata przebudowywaliśmy zespół wspólnie z tym samym sztabem szkoleniowym. Mam tu na myśli pierwszą dwójkę trenerów siatkarskich, bo oni i moja osoba jesteśmy głównymi kreatorami tego naszego zespołu, jak on wygląda. I po tych 4 latach stwierdziliśmy, że no, mieliśmy w minionym sezonie dobry zespół, się nie udało. Wcześniej mieliśmy bardzo dobry zespół, gdzie przypomnę Paweł Halaba, Mateusz Czunkiewicz, wszyscy zawodnicy Sanchez, wszyscy ci zawodnicy byli naprawdę takim w prime time, najlepszym swoim czasie gry, takie doświadczenie, zdrowie, umiejętności i też te playoffy były blisko, ale nie dojechaliśmy. I wspólnie z zarządem podjęliśmy decyzję o tym, że musimy sięgnąć głębiej, czyli dokonamy zmiany na pozycji pierwszego trenera, bo być może potrzeba nam, to nie jest tak, że Dominik był zły czy dobry, tylko potrzeba nam nowego impulsu, czegoś nowego, czasami takiej świeżości, jak to się mówi, trzeba otworzyć drzwi, wywietrzyć szatnie. I w tym miejscu nastąpiło, że tak powiem, decyzja i zmiana na pozycji pierwszego trenera. Czego szukaliśmy? Szukaliśmy innej charyzmy, szukaliśmy człowieka innego. Szukaliśmy człowieka, który jako trener już ma doświadczenie z pracą z zawodnikami na najwyższym poziomie, który grał w pucharach europejskich, który grał o medale w naszej Plus Lidze. No i było kilka kandydatur. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Piotrek Graban zdecydował się na naszą współpracę. My też jesteśmy zadowoleni z tego. No i zaczynamy pracować. Jeśli chodzi o zawodników, to modelowo przemeblowaliśmy zespół, że po raz pierwszy przez 7 lat zawsze mieliśmy zawodników zagranicznych na środku siatki, albo 2, albo 3. tym roku postanowiliśmy, żeby poradzić sobie z limitem obcokrajowców, bo maksymalnie może być 3 zawodników na boisku. Postanowiliśmy, że środek siatki będzie polski. I to wymagało dużej aktywności na rynku transferowym, żeby no jednak pozyskać, został z nami Janek Nowakowski, został Kuba Macyra, no ale pozyskanie 2 wartościowych, bardzo dobrych środkowych wymagało dużej aktywności na rynku transferowym. Bardzo się cieszymy, że trafił do nas Paweł Piedraszko, bardzo doświadczony środkowy, który już chyba 2 nasz klub próbował go zakontraktować. Teraz przychodzi do nas Strefla Gdańsk i przychodzi do nas po bardzo dobrym sezonie Łukasz Musowicz, który w minionym sezonie w Perugii wygrał Ligę Mistrzów. Teraz reprezentował barwę Jastrzębskiego Węgla, był jednym z najlepiej blokujących polskiej ligi siatkówki, także bardzo się cieszymy. Jest to fajna 4 ludzi, która myślę, że będzie mocno rywalizować ze sobą. Dzięki temu, że mamy polski środek, mogliśmy zakontraktować zagranicznego rozgrywającego, bo to był nasz kierunek. I do Karola Jankiewicza, który przedłużył z nami umowę, dołączył do nas Trinidad de Haro, to jest hiszpański rozgrywający, reprezentant. Ostatni sezon grał w lidze francuskiej, ale także kibicom polskim jest dobrze znany z występów w projekcie Warszawa. Wspólnie z projektem wywalczył srebrny medal, na pewno nie wiem, czy też nie brązowy. Także Trinidad dołączy do nas jako doświadczony rozgrywający i myślę, że z Karolem, który jest też już doświadczonym rozgrywającym, który w minionym sezonie dźwignął ciężar prowadzenia naszego zespołu, stworzył fajny duet do rywalizacji i dla dobra naszego zespołu. Zmiany na ataku. Zostaje nasz lider Bartek Filipiak i tu zmianą skończyła się umowa z Damianem Wierzbickim, której nie przedłużyliśmy, a poszliśmy w kierunku młodego zawodnika i się ogromnie cieszymy, że dołączy do nas MVP Mistrzostw Polski Juniorów, reprezentant naszego kraju w rozgrywkach wszystkich po kolei U17, U19, teraz jest na kadrze U22 trenera Piotra Grabana, Maksymilian Łysoń. Młody, obiecujący się zawodnik, 2,7 wzrostu, także liczymy na to, że w naszym klubie się pięknie rozwinie pod rękoma naszego sztabu szkoleniowego. Nauczy się od Bartka Filipiaka, jak trzymać poziom, ciśnienie w tych trudnych momentach i w tej trudnej lidze i w niedalekiej przyszłości wejdzie w rolę tego pierwszego atakującego. No i tak naprawdę duże zmiany na pozycji przyjmującego. Troszeczkę zaskoczyła nas decyzja Henryka Honorato, bo liczyliśmy po pierwszej rozmowie, że zostanie u nas, jednak postanowił odejść, postanowił pójść w kierunku swojego domu, wrócić do Brazylii. No i musieliśmy tutaj dokonać dość mocnego przemeblowania tej naszej pozycji. Zostaje Asparuch Asparuchow, a dołącza do nas reprezentant Niemiec, który też już występował w Polsce, Moritz Reichert. Dołączy do nas reprezentant Argentyny Ignacio Luangas, który obecnie występował w lidze francuskiej, a możemy go razem z Moritzem podziwiać też obecnie na WNL-u, który wystartował, bo obaj są powołani do swoich reprezentacji. I z Lechii Tomaszów Mazowiecki, zawodnik młodego pokolenia, który nasz trener bardzo dobrze zna, bo miał w kadrze młodzieżowej go u siebie, Marcel Hędzelewski. I ta czwórka będzie w przyszłym roku odpowiadać za przyjęcie. Jeśli chodzi o pozycję libero, tutaj ostatnia już pozycja, to mamy sytuację dość ciekawą, bo skorzystaliśmy trochę z sytuacji, która zaistniała w Jastrzębskim Węglu. Pojawiła się możliwość zakontraktowania wybitnego rozgrywającego Maksymiliana Granicznego, który obecnie jest polską pierwszą reprezentacją na WNL-u, obecnie w Chinach. Cieszymy się bardzo, że tak wybitny zawodnik młodego pokolenia, ale już grający w pierwszej reprezentacji, przyjął naszą ofertę, zdecydował się dołączyć. No i Maksymilian w przyszłym roku będzie odpowiadał za tą pozycję w naszym klubie, także zespół mocno przemeblowany od sztabu poprzez zawodników. Jest nowa krew, nowa energia. Uważam, że mamy kilka perełek, które wzmocnią ten zespół. No i to, czego Suwałki, całe województwo podlaskie pragnie od siatkówki najbardziej. Brakuje nam sukcesu. Także mam nadzieję, że ten nadchodzący sezon, do którego jeszcze co prawda daleko, bo rozpoczniemy go dopiero 16-17 października, sezon ligowy, ale mam nadzieję, że spełni nasze oczekiwania wspólników, zarządu, sponsorów, kibiców, wszystkich osób, które przychodzą do Suwałki Areny albo kibicują nam przed ekranami telewizorów, żeby w końcu nasz ten suwalski zespół dojechał do fazy play-off i sprawił miłą niespodziankę swoim kibicom.
12: A czy nie boicie się, że tak duże przemeblowanie w zespole nie zaburzy, że tak powiem, zgrania zespołu? Czy raczej myślicie, patrzycie na to bardzo pozytywnie?
11: Patrząc analogicznie, to co wspomniałem do minionego sezonu, jest to zagrożenie oczywiście, ale nie wszystko od nas zależy. Tak jak wspomniałem, odejście jednego, dwóch zawodników, których chcieliśmy pozostawić w naszym klubie, nie było zależne od nas. To była decyzja zawodnika, lepszej propozycji, lepszej oferty, lepszego miejsca do jego rozwoju. Także jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. My oceniamy potencjał zespołu. Potencjał zespołu jest bardzo wysoki, z czego się bardzo cieszymy i teraz jakby tu już po stronie sztabu szkoleniowego, żeby wiedząc o to, co pani zapytała, czyli o te mocne przemeblowania, jesteśmy tego świadomi, wiemy o tym, no to teraz już teraz my rozpoczęliśmy pracę, jak poukładać te klocki, jak tych zawodników ze sobą zintegrować, jak zrobić szybciej, żebyśmy nie czekali do początku grudnia, a żebyśmy już dobrą siatkówkę prezentowali, nie wiem, w połowie października i cieszyli oko naszych kibiców.
12: No to takie ostatnie pytanie. Co chcecie osiągnąć w przyszłym sezonie?
11: Sportowo, bo myślę, że to jest najważniejsze dla wszystkich kibiców. Sportowo chcemy grać w play-offach. To jest nasz cel. Chcielibyśmy, żeby sezon nie kończył się w marcu, a w kwietniu. Chcielibyśmy bardzo sprawić tą radość naszym kibicom. Klub oczywiście jako firma, jako struktura ma kilka innych mniejszych celów po drodze. Chcielibyśmy poprawić jeszcze, podnieść sobie wyżej poprzeczkę i jeszcze lepiej współpracować z Polską Ligą Siatkówki, a także z Polsatem Sport, żeby te godziny i dni meczów były lepsze dla naszych kibiców. Co za tym idzie, chcielibyśmy też podnieść poziom średniej liczby osób w hali. Miniony sezon zakończyliśmy cyfrą prawie 1600 kibiców na każdym meczu średnio. Marzy nam się, żeby to było 1800-1900, bo uważamy, że Suwałki, Suwalszczyzna, całe tutaj nasze województwo podlaskie kocha piłkę siatkową, tylko wiemy, że czasami te godziny, terminy nie były dopasowane i wiemy, że też ta nasza gra w zeszłym roku nie zawsze rozpieszczała kibiców. Jak poprawimy te dwa elementy, liczę, że te cele sportowe i te cele organizacyjne jesteśmy w stanie zrealizować, bo jesteśmy do tego już na ten moment przygotowani. Kwestia, jak to teraz mądrze poukładamy wspólnie ze sztabem szkoleniowym, żeby ta maszynka zaczęła, tak jak wspomniałem, pracować już od października, a nie od grudnia, bo no niestety stracone punkty ciężko bardzo później się odrabia w tak wyrównanej i bardzo mocnej lidze, jaką jest ta nasza Liga Mistrzów Świata.
12: No dobrze, to nie pozostało mi nic innego, jak po prostu życzyć wam powodzenia i myślę, że razem z naszymi słuchaczami trzymamy za was kciuki, żebyśmy mogli was zobaczyć w tych play-offach. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
11: Dziękuję bardzo i życzę wszystkim udanych urlopów, wakacji, odpoczywajcie. My będziemy na plaży w Ustce, który wszystkich zapraszamy. 7-9 sierpnia jesteśmy w Ustce, tam jest letnie Grand Prix. W minionym sezonie wygraliśmy te letnie Grand Prix. Teraz wszyscy, którzy gdzieś planują swoje trasy wakacyjne, popatrzcie, zaplanujcie. 7-9 sierpnia widzimy się w Ustce, a później już w Suwałki Arenie na rozgrywkach ligowych.
12: A teraz coś dla uczniów i przyszłych studentów, którzy jeszcze nie wiedzą, jaką drogę życiową wybrać. Jednym z takich ciekawszych zawodów, które są przede wszystkim newralgiczne w naszym społeczeństwie, jest pielęgniarstwo. Co zrobić, by rozpocząć pracę jako pielęgniarz-pielęgniarka? O tym rozmawialiśmy z pielęgniarzem, wykładowcą Karolem Misiewiczem. Pielęgniarstwo. Może zaczniemy od tego, co to jest za zawód? Bo, no okej, okay, wszyscy wiemy, tak, pielęgniarz, pielęgniarka jest w szpitalu, tak, nie wiem, daje kroplówki, czy pobiera krew. No ale to nie jest tak, że ten zawód ogranicza się tylko do tego, prawda?
13: Jest to bardzo szerokie spektrum, tak, czym jest pielęgniarstwo, bo myślę, gdybyśmy tu posadzili którąkolwiek z moich koleżanek czy kolegów z innych oddziałów, to każdy miałby i zadali pytanie, tak, czym się zajmują, to każdy miałby, udzieliłby zupełnie różnych odpowiedzi, tak, bo jeśli chodzi o pielęgniarstwo, możemy po ukończeniu szkoły, tak, możemy wybrać naprawdę szeroki szeroki zakres oferowanych zawodów, ponieważ praca pielęgniarki, pielęgniarza nie kończy się tylko na szpitalu, tak, ale chodzi także tutaj o nauczanie, o pracę w przychodniach, w poradniach, w miejscach, w których zajmujemy się dokumentacją medyczną, tak? Więc de facto, tak, pielęgniarz, pielęgniarka mogą nawet nie pracować z chorymi jako takimi, tylko zajmować się zupełnie rzeczami pobocznymi, jak dydaktyka, tak, albo administracja.
12: No to bardzo szerokie spektrum. A no, jak takim pielęgniarzem zostać? No, jesteśmy tak na dobrą sprawę taką pierwszą decyzję w swoim życiu o tym, w jaką stronę chcemy iść, w jaką stronę się kierować, już podejmujemy tak na dobrą sprawę w podstawówce, wybierając sobie liceum czy technikum, profil w szkole. No i właśnie, jaki profil wybrać, jakie przedmioty, na jakich przedmiotach się skupiać, żeby finalnie dotrzeć do momentu, w którym możemy powiedzieć, jestem pielęgniarką, pielęgniarzem.
13: Myślę, że nikogo to nie zaskoczy, ale na pewno takim pierwszym przedmiotem, na którym warto się skupić, jeśli chodzi o wybór liceum czy profilu liceum, czy też klasy, do której chcielibyśmy chodzić, jest na pewno biologia, tak, czyli profil biologiczno-chemiczny. I myślę, że to jest taka podstawa, tak, bo osoby, które przychodzą i widzimy, tak, na pierwszym roku pielęgniarstwa, tuż po skończeniu szkoły, osoby, które były na takich profilach, mają zdecydowanie łatwiejszą drogę przed sobą, tak, bo pierwszy rok pielęgniarstwa jest to anatomia, fizjologia, tak, czyli przedmioty stricte biologiczne, biologiczno-chemiczne. Na pewno ułatwi wszystko matematyka, jeśli ktoś jest, ma większe zdolności matematyczne niż inni. Ja na przykład należę do tej drugiej kategorii, więc miałem trochę pod górkę, co nie znaczy, że jest to niemożliwe, tak? Ale tak, jeśli chodzi o wybór przedmiotów, tak, skupić się na biologii, bo to jest absolutna podstawa, chociaż warto pamiętać, że język polski jest również istotny, ponieważ pielęgniarstwo i wszystkie zawody zresztą medyczne opierają się na efektywnej komunikacji, pracy zespołowej, więc komunikacja i rozmowa z drugim człowiekiem, sprawne przekazywanie komunikatów jest również bardzo ważne.
12: Okej, czyli tak w skrócie musimy się skupić na biologii, która jest podstawą. Chemii również tutaj nie zabraknie, matematyka, no i oczywiście język polski, żeby przekazywać zrozumiałe komunikaty dla drugich osób, ale również odczytywać komunikaty od nich. No dobrze, no ale tak, napisaliśmy maturę, poszło nam całkiem spoko, no i chcemy wybrać uczelnię. No i jaką uczelnię wybrać? Znaczy, w jaki sposób w ogóle dobrać uczelnię, jeśli chcemy właśnie iść na to pielęgniarstwo? Na co musimy zwrócić uwagę? Na czym się najlepiej skupić? Może na jakich informacjach, które przekazuje uczelnia, właśnie się skupić? I no, co obrać po prostu za kryterium, tak, wyboru uczelni?
13: Z perspektywy czasu myślę, że najważniejszym kryterium, jeśli ktoś myśli o tym zawodzie, jest wybór takiej uczelni, która prowadzi większość swoich zajęć praktycznych i praktyk zawodowych z ośrodkiem zdrowia, który jest blisko niej, tak? Im większy ośrodek, tym lepiej, ponieważ jest to równoznaczne z dostępem do dużej ilości oddziałów, tak? Można zobaczyć więcej rzeczy, nauczyć się i doskonalić szerszy zakres umiejętności, które poznajemy na uczelni, tak? Ale które dopiero w warunkach klinicznych możemy doskonalić, więc bliskość tego ośrodka klinicznego, czy jest to szpital wojewódzki, jak w przypadku Suwałk, czy UMK w Białymstoku, tak, na pewno decydują o tym, czy ktoś, którą uczelnię powinniśmy wybrać. W przypadku Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach bliskość szpitala wojewódzkiego jest zdecydowanie na plus, ponieważ ośrodek ten, mówię tutaj o szpitalu, ma szeroki zakres bardzo kliniczny, tak? Bo są to nie tylko podstawowe bloki, tak jak chirurgia, interna, pediatria, ale jest to także bliskość szpitala psychiatrycznego, który również pełni istotną funkcję i rolę w nauczaniu na Państwowej Uczelni Zawodowej.
12: Jeżeli już wybierzemy uczelnię, tak, no pójdziemy na te studia, no to czego możemy się spodziewać? Tak, jakie zajęcia mogą nas czekać? Czego będziemy się uczyć? No bo jednak studia to już jest coś tak naprawdę w ogóle innego niż nauka w liceum czy w podstawówce. W ogóle w inny sposób są prowadzone zajęcia. No i w ogóle inne jest podejście, tak, do osoby, która tak na dobrą sprawę tak zaczyna studiować, studiuje, uczy się. Więc no, co nas czeka?
13: Studiowałem już kilka kierunków i mogę zdecydowanie powiedzieć, że pielęgniarstwo i studiowanie pielęgniarstwa jest niesamowitą przygodą, ponieważ są to studia, na których student ma poczucie, że nie traci czasu, tak? Gdzie każdy dzień wypełniony jest zajęciami, które naprawdę dają nam taki wgląd w to, co możemy robić, ale także dają poczucie, że naprawdę się czegoś uczymy, tak? Warto także pamiętać, że trzyletnie studia pierwszego stopnia pielęgniarskie to ponad 2000 godzin praktyk zawodowych i zajęć praktycznych, tak? Więc jest to ogrom czasu, który spędzamy nie tylko na oddziałach, tak? Czyli w szpitalu, ale także zajmujemy się symulacjami medycznymi na naprawdę zaawansowanym sprzęcie medycznym, na trenażerach, w warunkach symulowanych, więc każdy dzień jest wypełniony momentami, w których faktycznie czegoś się uczymy, które czasami stawiają nas przed trudnymi momentami, tak, bo musimy przełamywać swoje własne bariery, nie tylko komunikacyjne, tak, ale także osobiste, więc są to studia niesamowite, gdzie taka typowo nauka akademicka łączy się z praktyką i przeplata, tak? Bo czasami jest tak, że po zajęciach akademickich jedziemy do szpitala, po szpitalu wracamy na uczelnię, tak? Więc są to dni wypełnione po brzegi, co jest bardzo zaskakujące i co bardzo zbliża także osoby tutaj studiujące ze sobą, tak? Bo kiedy zaczynamy studia na pierwszym roku, jesteśmy w grupie, no, około 10-osobowy, która tak naprawdę do samego końca studiów przebywa razem, tak? I ta grupa bardzo się zżywa i sam wiem po sobie, że te kontakty zostają po latach, na długie, długie lata.
12: Czyli oprócz samego zdobywania wiedzy możemy też zdobyć przyjaciela. Więc to bardzo fajne, że mimo, że tak na dobrą sprawę, tak jak mówisz, jest nawał tej nauki tak na dobrą sprawę, no bo tego jest dużo, 2000 godzin to mało nie jest, ale jednak jest ten moment, w którym możemy znaleźć tą sobie bliską osobę, która no, razem z nami tak na dobrą sprawę studiuje, uczy się. Co po studiach? No bo dostajemy dyplom, no i co? No i co dalej?
13: Co po studiach? Więc tak, na chwilę obecną, tak, studia pielęgniarskie pierwszego stopnia kończą się obroną pracy licencjackiej, zdaniem egzaminu klinicznego, tak, i potem można ubiegać się o uzyskanie prawa wykonywania zawodu. Z tym, że tak ścieżka ta już będzie powoli ulegała zmianie, ponieważ nowy program nauczania zakłada, że obrony pracy licencjackich na studiach pierwszego stopnia już nie będzie, tak, studia będą kończyły się egzaminem strukturyzowanym klinicznym, tak, i dopiero po zdaniu tego egzaminu będzie można ubiegać się o uzyskanie prawa wykonywania zawodu. Kiedy już mamy prawo wykonywania zawodu, mamy tak naprawdę wolną rękę, tak? Czyli możemy składać swoje dokumenty do wszelkich ośrodków ochrony zdrowia w Polsce. De facto, tak, no, osoby, które studiują w Suwałkach, tutaj na Państwowej Uczelni Zawodowej, zdecydowana większość składa swoje dokumenty do suwalskich ośrodków, tak, czyli jest to szpital wojewódzki, szpital psychiatryczny, ośrodek rehabilitacyjny, wszystkie przychodnie i poradnie. Więc tak naprawdę droga już po uzyskaniu tego dokumentu, na który czeka się bardzo krótko, tak, bo jest to około miesiąca, czasami nawet szybciej, tak naprawdę świat staje przed nami otworem.
12: Jeżeli chodzi o pielęgniarstwo, o studia, no to są studia pierwszego i drugiego stopnia. No i jeżeli ukończymy studia pierwszego stopnia tylko i wyłącznie, a jeśli pójdziemy na magisterkę, no to czym się różnią nasze kwalifikacje? Czy są jakieś rzeczy, które na przykład możemy robić po magisterce, ale już po licencjacie nie? No po prostu czym to się różni i czy warto właśnie iść na te studia magisterskie?
13: żeby pracować w zawodzie, czyli być pielęgniarką, pielęgniarzem, studia magisterskie nie są wymagane, tak? Bo jeśli już mamy prawo wykonywania zawodu, to możemy podjąć taki zawód. Studia magisterskie są dla tych osób, które chcą wyjść na ten trochę wyższy szczebel, tak? Wyższy szczebel, bo to są studia, te dwuletnie studia są bardziej nakierowane na dydaktykę, tak? Na komunikację, na zarządzanie, czyli są to funkcje często dla osób, które myślą o karierze naukowej, tak, albo o karierze, która pozwala objąć funkcje kierownicze w szpitalach, w placówkach ochrony zdrowia, ale także jest to zgumianie, czyli wchodzenie na ten wyższy poziom umiejętności zawodowych, tak, bo w starym systemie było tak, że wiele z tych czynności i kwalifikacji pielęgniarek było porozbijanych w różnych kursach, tak? A studia magisterskie dążą do tego, aby to wszystko połączyć w całość, tak? Czyli osoba, która kończy studia magisterskie, co się w czymś zmienia, bo dochodzi tam coraz więcej elementów, tak? Które wchodzą w skład efektów nauczania się i jest tego coraz więcej, ale osoba taka może myśleć o rozwijaniu swoich także umiejętności praktycznych, tak, na oddziałach, czyli jest odpowiedzialna za edukację pacjenta, jest odpowiedzialna za kontakty z pracownikami socjalnymi, tak, czyli jest to rozbudowany system, który ma za zadanie jakby pomóc pacjentowi w takim bardzo szerokim spektrum.
12: Jasne, no to może takie, myślę, że luźne pytanie. Jaka powinna być osoba, która chce zostać pielęgniarzem, pielęgniarką? Jakie cechy są ważne przy wykonywaniu tego zawodu?
13: Myślę, że wbrew temu, co większość sądzi, tak, nie chodzi o żadne zdolności manualne. Bo zdolności manualne tak ma każdy z nas, tylko niektórzy mają trochę... Je trochę w mniejszym zakresie, niektórzy są trochę sprawniejsi, ale myślę, że takim numerem jeden jest tutaj zdecydowanie otwartość na drugiego człowieka, otwartość na zmiany i na naukę, tak? Bo studiowanie pielęgniarstwa i późniejsza praca w tym zawodzie zakłada, że chcemy się zmieniać i że chcemy się zmieniać zarówno dla siebie, jak i dla drugiego człowieka, tak? Bo żeby pomóc drugiemu człowiekowi, musimy trochę, chociaż troszkę, tak, wczuć się w jego sytuację i znaleźć w sobie tą odrobinę empatii. Więc myślę, że ta otwartość to zdecydowanie numer jeden. Osoby, które potrafią skupić się na jednym zadaniu i wykonać je do końca pomimo presji czasu, pomimo presji środowiska zewnętrznego, również jest istotne, tak? Hierarchizacja zadań, czyli co możemy zrobić w tej chwili, co jest mniej istotne, tak? Czyli takie radzenie sobie w trudnych sytuacjach, czasami stresowych, ponieważ tak, praca w środowiskach klinicznych, tak, jeśli na tym nam zależy, jest bardzo wymagająca, bo jest to kontakt z człowiekiem, tak, czasami człowiekiem cierpiącym, czasami umierającym, oczywiście zależy od oddziału, tak, i od pracy, jaką wykonujemy, ale jest to bardzo ważne, tak, i jeśli osoba myśli poważnie o tym zawodzie i czuje, tak, że chce coś takiego robić, to jest to już taka iskra, która może być początkiem wspaniałej pielęgniarki, wspaniałego pielęgniarza w przyszłości, tak, bo wiem to po sobie, jak był mały, tak zawsze, także myślałem o tym, że chciałbym pomagać innym, tak naprawdę, i zrobiłem to tylko, poszedłem na pielęgniarstwo głównie dzięki swojej mamie, która dała mi tą iskrę, tak, iskrę, która wskazała mi, że to może być to, tak, co chciałbym robić w przyszłości. I rzeczywiście tak jest i każdego dnia, kiedy zarówno pracuję w szpitalu, jak i nauczam studentów, którzy są dla mnie niesamowitą inspiracją, czuję, że jest to ta właściwa droga, tak? Że jestem na dobrej ścieżce i to jest to, co chciałem robić.
1: Jak mogliśmy usłyszeć, aby zostać pielęgniarzem, warto już w szkole średniej skupić się na przedmiotach takich jak biologia, chemia czy matematyka, by już na studiach mieć trochę łatwiej. Pielęgniarze i pielęgniarki to osoby, które muszą zachowywać zimną krew w stresujących sytuacjach, ale też być osobami empatycznymi i pełnymi optymizmu. Już od jakiegoś czasu mieszkańcy Augustowa mogą się cieszyć nową kładką nad kanałem augustowskim. To przede wszystkim ułatwienie dla pieszych i kierowców jednośladów. O inwestycji mówią poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztof Truskolaski, marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Malinowski, członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk, przewodniczący sejmiku województwa podlaskiego Cezary Cieślukowski, burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk, dyrektor biura wojewody Mateusz Ziemblicki oraz dyrektor podlaskiego zarządu dróg wojewódzkich Krzysztof Barbachowski.
14: Bardzo piękny dzień w Augustowie. Otwarcie inwestycji za ponad 6 milionów złotych, ponad 4 miliony to dofinansowanie z rządowego funduszu. Cieszę się, że rowerzyści, piesi w Augustowie będą mieli ułatwiony przejazd właśnie przez tą kładkę. No, kładka jest, widać, bardzo nowoczesna, standardy europejskie.

0: Tylko będą mogli właśnie w sposób ciągły i stały tą drogę przez ten most pokonywać. Jest to świetny przykład współpracy samorządu województwa podlaskiego z polskim rządem. Tych przykładów jest wiele, one dotyczą różnych dziedzin życia, bo nie tylko tych infrastrukturalnych, ale też i opieki zdrowotnej, też i szeroko rozumianej kultury, tworzenia nowych ośrodków kultury. My jako władze województwa bardzo mocno wspieramy Augustów jako naszą jedną ze stolic turystycznych. Chociażby w tej edycji już kolejny raz wspieraliśmy i festiwal biegowy, który będzie za kilka tygodni, i festiwal jazzowy, festiwal bluesowy, ale także dzięki działalności pana marszałka Bohdana Dyjuka za ponad miesiąc w Augustowie odbędą się Krajowe Dni Turystyki. To wszystko po to, aby ten turysta w województwie podlaskim był jak najdłużej, było jego jak najwięcej. Cieszę się, że też takie małe inwestycje, jak ta dzisiejsza, którą otwieramy, małe, ale niezwykle ważne, spowodują, że ten sezon turystyczny jest dłuższy i ten turysta będzie mógł w sposób wygodniejszy i bezpieczniejszy poruszać się po ścieżkach rowerowych Augustowa.
1: Bardzo się cieszę, że kolejna ważna inwestycja dla samorządu województwa podlaskiego została wykonana. Przypomnę, całość tej inwestycji kosztowała nas 6 280 000 zł, 4 320 000 to dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, reszta to środki pochodzące z budżetu województwa. Została tutaj na kanale wykonana ścieżka dla pieszych i rowerów i oprócz tego jeszcze 235 metrów właśnie drogi pieszo-rowerowej. Na pewno w tym miejscu to zwiększy przede wszystkim komfort i bezpieczeństwo w ruchu pieszych i rowerowych. I myślę, że też, no cóż, Augustów jest naszą perełką turystyczną w okresie wiosenno-letnim. Porusza się tutaj wielu, głównie oczywiście mieszkańców Augustowa, ale również turystów. Przy okazji, będąc przy głosie, chcę powiedzieć, że jako samorząd województwa podlaskiego dbamy o równomierny rozwój naszego regionu. Między innymi wcześniej otwieraliśmy wiosną drogę w miejscowości Płaska wraz z infrastrukturą. Kosztowało nas to 19,5 miliona złotych. To my całościowo ponieśliśmy ten koszt jako samorząd województwa. A oprócz tego otrzymaliśmy około 20 milionów złotych z programu Interreg. Jesteśmy teraz w czasie przetargu. Myślę, że umowa z wykonawcą będzie podpisana jeszcze w tym roku. Mam tu na myśli po drugiej stronie Augustowa most dla pieszych i rowerów na rzece Klonownica, ale także remont starego mostu i 700 metrów drogi. Także myślę, że powiat białostocki, przepraszam, augustowski i miasto Augustów rozwija się i niezmiernie mnie to cieszy.
2: Kolejna inwestycja w ciągu drogi wojewódzkiej Augustów-Lipsk. Kilka lat temu otwieraliśmy kładkę nad Kanałem Bystrym, która poprawiła bezpieczeństwo przejazdu trasą Green Velo. Ta poprawia w tym miejscu nad Kanałem Augustowskim. Pamiętam, jak organizując rozpoczęcie sezonu turystycznego na początku maja, przed laty wraz ze Stowarzyszeniem Ergiet Kanał Augustowski, kiedy przejeżdżaliśmy rowerami przez to miejsce, akurat w którym stoimy, kilkudziesięciu rowerzystów, ile wywoływało zagrożeń, bo przejeżdżające samochody, rowerzyści, brak możliwości przejścia przez ciągu kilku minut zajęcia, jakby przejścia dla pieszych, to wywoływało niepokój. Dlatego ważne, że decyzja o budowie tej kładki nad Kanałem Augustowskim zapadła. Cieszę się, że dzisiaj możemy to w sposób uroczysty finalizować i kładka, która poprawi bezpieczeństwo wzdłuż tej drogi. Ale brakuje jeszcze jednego elementu i stąd moja prośba kierowana do... Gdzieś, o, tu jest pan dyrektor Krzysztof Bachowski, dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, aby jeszcze jeden element poprawić, już nie poprzez budowę kładki, ale umożliwienie przejazdu, bezpiecznego przejazdu rowerem właśnie spinające i wzdłuż Green Velo przy tej drodze między Sajenkiem a przejazdem za jeziorem Sajno w prawo, tam gdzie ścieżki leśne prowadzą. To jest bardzo niebezpieczny moment na drodze. Mnóstwo rowerzystów, wzniesienie, które uniemożliwia

0: bezpieczne obserwacje poruszania się. Przydałoby się tam poszerzenie tej drogi poprzez dodatkowy metr, który wraz z poboczem już istniejącej drogi asfaltowej dałby możliwość bezpiecznego poruszania się na tej drodze. Byłem świadkiem, przejeżdżając rowerem wielokrotnie, jakie zagrożenie przy wyprzedzaniu, mimo podwójnej ciągłej, jednak z naprzeciwka samochody i wyprzedzający zmuszali rowerzystów do zjazdu całkowicie na pobocze do rowu. To jest kolejne zagrożenie i mam nadzieję, że za jakiś czas, panie dyrektorze, spotkamy się i na tamtym odcinku, żeby już ten ciąg Green Velo w naszym tutaj regionie wzdłuż drogi Augustów Lipsk był poprawiony.
1: Szanowni Państwo, jak widzieliście, w ciągu naszego krótkiego spotkania już kilkadziesiąt osób na rowerach i pieszych skorzystało z tej ścieżki, więc myślę, że wszyscy jesteśmy przekonani do tego, że jest to inwestycja potrzebna, niezbędna i która przyczyni się do tego, że warunki komunikacyjne w mieście Augustowie, w naszej stolicy turystycznej województwa, będą zdecydowanie lepsze. Podpisywaliśmy umowę na remont śluzy w Augustowie, także można powiedzieć, że troszczymy się o tych, co jeżdżą, chodzą i pływają. I oby tak było dalej.
2: Dzień dobry Państwu. Pan Przewodniczący trochę mnie uprzedził. W ciągu dwóch dni dwie inwestycje związane z kanałem augustowskim. Jak widać, rzeczywiście o te atrakcje turystyczne i władze województwa, miasto również bardzo zabiega. Szanowni Państwo, w powiecie augustowskim ścieżek rowerowych jest około 70 km, w Augustowie około 16. Z każdym rokiem ta ilość się zwiększa. Ja cieszę się bardzo, że ten element, który do tej pory niedobrze funkcjonował, po prostu chodnik na moście nad kanałem augustowskim był bardzo wąski, musiały go dzielić zarówno osoby piesze, jak i rowerzyści. Dzisiaj mamy piękną, funkcjonalną kładkę, można powiedzieć, że dwukierunkową, po której będą mogli i piesi, i rowerzyści się świetnie przemieszczać. Cieszę się bardzo, że kolejny element infrastruktury rowerowej w naszym mieście został dzisiaj otwarty.
3: Kolejny dobry dzień dla Augustowa, kolejny dobry dzień dla mieszkańców ziemi augustowskiej, mieszkańców, turystów. Podpisanie umowy z wykonawcą modernizacji śluzy Augustów, inwestycja opiewająca na blisko 13 milionów złotych, 4 miliony złotych, podkreślam, pochodzące z środków Ministerstwa Infrastruktury i otwarcie ciągu pieszo-rowerowego. Również inwestycja ponad 6 milionów złotych, z czego 4 miliony złotych pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. No to pokazuje, szanowni Państwo, że rząd premiera Donalda Tuska, reprezentowany na terenie naszego województwa przez wojewodę podlaskiego, pana doktora Jacka Brzozowskiego, stara się trzymać tą rękę na pulsie, dbać o rozwój infrastruktury, zrównoważony rozwój infrastruktury na terenie naszego województwa.
4: Wiemy, że tych punktów, które w jakiś sposób są problematyczne, są potencjalnie niebezpieczne, jest wiele. Staramy się na nie reagować i między innymi dzisiaj otwierając jakby tą inwestycję. Natomiast jeżeli chodzi o to miejsce, oczywiście jakby mamy je na uwadze. Musimy mieć jakby na względzie to, że jesteśmy na terenie, gdzie poruszanie się tylko i wyłącznie w pasie drogowym nie ogranicza nam pewien zakres inwestycji. Niemniej jednak na pewno podejmiemy działania i przeanalizujemy tą sytuację pod względem organizacji ruchu, tak żeby wyeliminować te zagrożenia skręcających pojazdów, znaczy wyprzedzających pojazdów rowerzystów i ewentualnie skręcanie w lewo. Także na pewno nie pójdzie to na półkę, także zgodnie z wnioskiem marszałka postaramy się nad tym pochylić. Jeżeli chodzi o tą inwestycję, to mamy 275 metrów jakby drogi rowerowej pieszej, w ciągu której leży most nad kanałem augustowskim w długości ponad 30 metrów, niezależnie oczywiście od mostu, który jest w ciągu drogi. Droga dla rowerów standardowej szerokości 3 metry, oznakowanie poziome, oświetlenie i infrastruktura towarzysząca. Wiemy, że z uwagi na ten ruch turystyczny i nie tylko, przejazd przez kanał augustowski, zarówno tutaj, jak i kanał Bystry, który wcześniej został jakby też w ten sposób rozwiązany, na pewno stwarza to zagrożenie, bo rowerzyści wyjeżdżający na jezdnię no niestety powodują te potencjalne punkty kolizji, więc pozostawienie tego i odseparowanie ich od pojazdów na pewno to poprawi. No, ograniczenia 40 wynika jakby z ukształtowania jakby drogi, także nie z uwagi na poprawienie jakby tego bezpieczeństwa, także zachowajmy tą czujność. Na pewno kierowcy będą czuli się spokojniejsi.
5: Chyba każdy z nas ją zna, chyba każdy z nas ją kiedyś przygotowywał i chyba każdy z nas ją chociaż raz w życiu pił. A o co chodzi? O kawę. Kawa to aksamitny, czarny napój, który chyba nieraz niektórych dosłownie stawią na nogi. No właśnie o tej kawie porozmawiamy ze specjalistką Martą Gertner.
6: Kawa ma być przyjemnością i parzymy ją ma być parzona z przyjemnością. A co do błędów? No, tak jak już mówiłam, świeża kawa, świeżo palona, świeżo zmielona przede wszystkim też. To jest ważne, żeby kawa była świeżo zmielona. Używamy do tego takiej metody, jak lubimy. Tak? Ja na przykład lubię kawę z kawiarki, parzoną w kawiarce, czyli wydobywamy wtedy z kawy więcej smaku i aromatu. A czy będzie błędem, jeżeli tą kawę zalejemy metodą przelewową, ją sobie zaparzymy? Nie, po prostu wydobędziemy wtedy z kawy inne nuty smakowe, zapachowe, parząc w ten sposób. Ojczyzną kawy w ogóle jest Afryka, Etiopia. Kawa pochodzi z Etiopii. I mniej więcej w VI wieku została odkryta. I od tego czasu zaczyna się wędrówka ziarna kawowego po świecie. Trafiła ona na Półwysep Arabski, właśnie do Jemenu, skąd z portu Mokka. Wyjeżdżała na rynki europejskie, tak, już mniej więcej w XVI wieku. Dopiero później trafiła w XVII-XVIII wieku do Ameryki Południowej, do Indii również. I tam się te drzewka kawowe przyjęły, zaczęła być uprawiana. Także kawę uprawiamy w tej chwili w pasie całym międzyzwrotnikowym, także są to kraje Ameryki Południowej, Kolumbia, Brazylia, także w Ameryce Środkowej, nie wiem, Kuba też jest producentem kawy, to nie każdy wie, że kawę uprawia się na Kubie. W tej chwili są odradzane te plantacje. Bardzo dobra jest kawa z Kostaryki, tam się uprawia kawę bez środków ochrony roślin. Również w kraje afrykańskie uprawiają kawę. No i przejdziemy teraz dalej na wschód, czyli to jest kawa uprawiana w Indii. Nasze kawy smakowe powstają na bazie arabiki brazylijskiej i ona powstaje podczas palenia. Podczas palenia dodawane są ekstrakty smakowe, zapachowe, roślinne, właśnie naturalne. I co powoduje, że kawa nabiera od środka takiego smaku i aromatu. To nie jest taka kawa, powiedzmy, moczona w olejkach smakowych, tylko palona z dodatkami i przez to nabiera smaku i aromatu. Czyli po zmieleniu mamy w dalszym ciągu kawę, dobrej jakości kawę i z takim lekkim posmakiem i aromatem, który nam nie przeszkadza, a uprzyjemnia picie kawy. Są ludzie, którzy lubią ciemno palone kawy, są ludzie, którzy lubią jasno palone kawy, ale też są już klienci, którzy szukają takich wyjątkowych kaw, tak jak Jamajka, na przykład Blue Mountain, czyli taka kawa niszowa, nazywana szampanem wśród kaw. Kawa to jest temat rzeka, tak w ogóle możemy opowiadać bardzo dużo o tej kawie. Możemy powiedzieć o rodzajach kawy, że jest arabika i robusta, tak? Także lepszą tu gatunkowo kawą jest kawa arabika. Ma więcej smaku, aromatu, jest taka szlachetniejsza, subtelniejsza, ale robusta ma też swoich zwolenników z racji tego, że ma więcej kofeiny. Ma około 4% kofeiny, w związku z tym jest bardziej pobudzająca. Jeżeli szukamy kawy, która nas bardziej pobudzi, wybieramy wtedy robustę. Ale jeżeli chcemy wypić tej kawy, powiedzmy kilka filiżanek dziennie, już sięgamy po arabikę, która jest przyjemniejsza w smaku, subtelniejsza. Dobra kawa to jest taka kawa, którą też po wypiciu czujemy ten smak długo, utrzymuje się nam ten smak w ustach, czyli taka pełna w smaku. Nie taka obojętna, że wypiliśmy kawę, ale za, nie wiem, 10 sekund, gdybyśmy nie widzieli, że trzymamy ten kubek z kawą, nie wiemy nawet, że ją piliśmy, tak? Także to wtedy świadczy też o tym, że ta kawa była takiej słabej jakości, powiedzmy. Także kawa jest używką, ale używką bardzo przyjemną, bo ona się nam kojarzy ze spotkaniami. Zawsze jak się gdzieś, co mówimy, jak kogoś spotkamy? Umawiamy się na kawę, tak? To taka przysłowiowa kawa. Także picie kawy jest też przyjemnością. Zdrowy człowiek może wypić około 3 czy 5 filiżanek kawy dziennie, ona nie szkodzi. Są też kawy, które mogą pić ludzie z nadciśnieniem. To są kawy bezkofeinowe, czyli kawy pozbawione tej kofeiny. Także też jest alternatywa dla osób, które no, nie tolerują kofeiny. Jakość kawy tak jest ważna, ale też poznajemy smaki kawy, jakie mogą być kawy. Także nabieramy doświadczenie w momencie, gdy pijemy tą kawę właśnie. Gdy próbujemy arabiki z różnych stron świata, gdy próbujemy sobie kawę z Kostaryki, która ma aromat bardziej orzecha, bardziej korzenna. Kawy afrykańskie są już takie wytrawniejsze, tak? No, klienci boją się takiego słowa kawa kwaśna. To nie jest kwaśna kawa. Kawa ma pewną wytrawność. I na przykład kawy afrykańskie są kawami takimi wytrawnymi, gdzie wyczuwamy nuty mandarynki, czy takie bardziej owocowe nuty, a kawy z kolei takie indyjskie, czy właśnie z Jawy, z Sumatry, są to kawy, które mają większą już goryczkę w sobie, takie są o niższej kwasowości. Także to wśród arabik każdy znajdzie coś dla siebie, co lubi, ale to trzeba próbować. Trzeba próbować różnych kaw, żeby znaleźć dopiero co lubimy, bo gdy poznajemy różne smaki, zaczynamy dopiero odkrywać, co może nam smakować. Jak próbujemy kawy, to bardzo często sięgamy po też nasze początki, to sięgamy po kawy smakowe. Żeby kawa smakowała czy czymś jeszcze dodatkowo. A w momencie, gdy zaczynamy próbować już różnych kaw i różnych właśnie tradycyjnych kaw, różnych arabik, wtedy nam się ten gust wyrabia, jak gdyby, no, wtedy wiemy, co może nam smakować. I wtedy bardzo często już odchodzimy od kaw smakowych, a zostajemy wierni kawom tym, zostajemy wierni tym kawom tradycyjnym właśnie.
5: Są zarzuty dla mężczyzny, który w niedzielę zabarykadował się w piwnicy, rozpylił gaz i groził, że wysadzi budynek. Chodzi o dramatyczne wydarzenia, do których doszło w Olecku w Warmińsko-Mazurskiem. Decyzją sądu mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu. O szczegółach mówi oficer prasowy oleckiej policji Damian Rytwiński.
7: W niedzielę po godzinie 19 policjanci interweniowali wobec 38-letniego mężczyzny, który zabarykadował się w piwnicy budynku mieszkalnego przy ulicy Gołdapskiej w Olecku. Mężczyzna groził podpaleniem rozszczelnionej butli z gazem. Miał być także agresywny wobec interweniujących funkcjonariuszy. Natychmiast podjęto decyzję o ewakuacji mieszkańców. Na miejscu działania prowadziły służby, a teren został zabezpieczony. Mężczyzna został zatrzymany i obecnie przebywa w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Ostatecznie ewakuowano około 100 osób, którzy wrócili do swoich mieszkań. Nikomu nic się nie stało. Podczas czynności okazało się, że 38-latek był poszukiwany. Ma do odbycia karę 150 dni pozbawienia wolności. Dalsze czynności w tej sprawie są wykonywane pod nadzorem prokuratora. Od wyników zebranego materiału dowodowego zależą dalsze decyzje w tej sprawie, w tym jakie mężczyzna usłyszy zarzut. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie 3 zarzutów. Dotyczą one m.in. sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób, czynnej napaści na funkcjonariusza oraz kierowania wobec funkcjonariuszy gruźb bezprawnego pozbawienia życia i uszkodzenia ciała. Dzisiaj sąd rejonowy w Olecku zastosował wobec 38-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Mężczyzna najbliższy czas spędzi w areszcie.
5: Mężczyzna najbliższy czas spędzi w areszcie, oczekując na proces. Miasto Suwałki zachęca swoich mieszkańców do tego, by odwiedzać ich social media i tam zgłaszać swoje propozycje gwiazd na przyszłoroczne Dni Suwałk. O szczegółach mówi Kamil Sznel z Urzędu Miejskiego.
8: Już po raz trzeci z rzędu oddajemy w ręce mieszkańców decyzję o tym, kto wystąpi podczas Dni Suwałk z koncertem głównych. 2 lata z rzędu takie akcje, ankiety już były realizowane. Po raz pierwszy był to Dawid Kwiatkowski, w tym roku była to Agnieszka Chylińska i teraz mieszkańcy mogą po raz kolejny zgłaszać to, jakie gwiazdy widzieliby podczas występu w przyszłorocznych dniach miasta. Na razie czekamy tylko i wyłącznie na zgłoszenia na naszych social mediach, a później z tych zgłoszeń wytypujemy kilka bądź kilkanaście zgłoszeń, które powtarzały się najczęściej i skonstruujemy na tej podstawie specjalną sondę internetową, w której już ostatecznie mieszkańcy wybiorą, kto w przyszłym roku zagra podczas Dni Miasta.
5: W Marynowie koło Sejn powstanie magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Tarczy Wschód. Inwestycja będzie kosztować prawie 3,5 miliona złotych, a prace mają zakończyć się do końca tego roku. I to by było na tyle w magazynie Radia SK Suwałki. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Towarzyszyła Wam Ewa Chorosz. Do usłyszenia w kolejnym magazynie Radia SK Suwałki.
9: Радіо СК Сувалки. Цим живе місто.
10: У студії Марта Радіо і це випуск новин українською мовою. Незвична ситуація у Сувальському ворді. Мешканець міста хотів скласти теоретичний іспит на водійські права замість свого знайомого. Для цього він скористався його посвідченням особи. Але обман помітив екзаменатор. На місце викликали поліцію. Чоловік пояснив, що просто хотів допомогти товаришеві, який мав проблеми з іспитом. Тепер поліціянти з'ясовують відповідальність обох чоловіків. У Сувальській лікарні починається ремонт пошкодженого фасаду. Роботи мають стартувати вже цього тижня. Одна зі стін почала відшаровуватися ще на початку травня, а сильний вітер згодом ще більше пошкодив фасад. Ремонт довелося відкласти, оскільки будівля перебуває на гарантії. Лікарня проводила переговори зі страховою компанією. На днях сторони підписали мирову угоду, і тепер ремонт можна розпочинати. Rail Baltica переходить до наступного етапу. Польські державні залізниці підписали угоду на модернізацію майже 95 кілометрів колії між Білостоком та Елком. Вартість інвестицій – понад 4 мільярди злотих без ПДВ. Побудують другу колію, нові станції та зупинки. Частину залізничних переїздів замінять віадуки та тунелі. Після завершення робіт потяги зможуть рухатися зі швидкістю до 200 кілометрів на годину. Завершити інвестицію планують у 2029 році. Зміни у громадському транспорті Сувалк. З 16 вересня тимчасово перенесено зупинку Шпітальна школа підставова номер 11. Через реконструкцію тротуару та автобусної кишені автобуси тепер зупиняються біля кільцевої розв'язки на вулиці Шпітальна. Змінився також розклад на маршрутах номер 3 та 8. Водночас автобуси маршрутів 8, 11, 18, 19, 20 і 21 повернулися на попередні маршрути. Вони знову зупиняються на вулицях Колийова та Północна, зокрема біля залізничного вокзалу. Сувалки інвестують у відновлювальну енергетику. Сонячні панелі та накопичувачі енергії встановлять у 18 міських об'єктах, зокрема у школах, аквапарку та на Сувалки-арена. Вартість проєкту – це майже 9 мільйонів злотих. Ще один проєкт реалізують на території підприємства комунального господарства. Там встановлять понад 1200 сонячних панелей та накопичувачів енергії. Система має використовуватися, зокрема, для заряджання міських електробусів. Обидва проєкти отримали фінансування Євросоюзу. У Сувалках завершили будівництво нового парку між вулицями Грунвальдська, Ягеви та Трактористов. Там облаштували пішохідні доріжки, освітлення та зони відпочинку. Також висадили місцеві види дерев і облаштували газони. Водночас тривають роботи на ще одній рекреаційній території між вулицями Ягеви та Філіповська. Обидва проєкти співфінансуються з європейських фондів. 4 компанії подали пропозиції на ремонт вулиці Пуаскіго у Сувалках. Йдеться про ділянку від кільцевої розв'язки біля об'їзної дороги до меж міста. Найдешевша пропозиція – це близько 5,5 мільйона злотих. Зараз триває перевірка заявок. Ремонт має тривати 3 місяці та завершитися не пізніше середини грудня. Разом із дорогою побудують пішохідно-велосипедну доріжку, 6 автобусних кишень та освітлення перехресть. Цю частину робіт планують завершити у квітні наступного року. Міський центр соціальної допомоги в Августові збирає заявки на програму «Особистий асистент людини з інвалідністю» на наступний рік. Учасники програми можуть отримати допомогу у повсякденних справах, пересуванні та участі в суспільному житті. Заявки приймають в Августівському центрі соціальної допомоги на вулиці 3 Мая 60 до 22 вересня. Подання заявки не означає автоматичного зарахування до програми. Гміна Віжайни придбала 2 генератори. Один має потужність 5 кВт, другий – 20. Загальна вартість обладнання – понад 48 тисяч злотих. Купівлю профінансували з державного бюджету за рахунок цільової дотації, яку надав Підляський воєвода. Генератори використовуватимуть під час перебоїв з електропостачанням та інших незвичних ситуацій. Вони мають забезпечити безперервне постачання електроенергії та допомогти у виконанні завдань цивільного захисту. У Сувалках відбулася екологічна конференція. Її головною темою було формування екологічної свідомості у школах та дитячих садках. Зустріч організували Сувальський центр підвищення кваліфікації вчителів та міський відділ комунального господарства і охорони довкілля. Вчителі та учні ознайомилися з освітніми програмами міських комунальних підприємств, В'ярського національного парку та Сувальського лісництва. Заступник мера Марчін Боніславський наголосив, що місто інвестує у відновлювальну енергетику, зелені зони та місця відпочинку. У Сейнах свою роботу розпочинає нова пані консул Литовської Республіки. 14 вересня свої обов'язки розпочала Ліна Жукаускайте. Вона працює у Міністерстві закордонних справ Литви ще з 1995 року. Раніше, зокрема, вона очолювала департамент глобальної Литви, який займається питаннями литовської діаспори. Нова пані консул добре знає Сейненський край. Вона неодноразово приїжджала до цього регіону, зокрема до Пунська та Сувалк. За її словами, вона хоче бути близько до місцевої громади та підтримувати збереження литовської мови, культури та традицій. У неділю у Сувалках відзначатимуть Європейський день без автомобіля. О 10:00 від торгового центру «Бік Сувалки» стартує велопробіг. На учасників чекають розминка та лотерея. Серед призів – три велосипеди. Фініш запланований у парку Конституції 3 травня. Там відбудеться фестиваль із додатковими розвагами. Ті, хто подолає весь маршрут на велосипеді «Сувер», отримають на фініші безкоштовні шоломи.
9: СК Сувалки News.
5: Розпочинаємо магазин радіа СК Сувалки. При мікрофоні Ева Хорош. Kierowca z województwa podlaskiego wziął udział w rajdzie Dakar. O tej wyprawie mówił prezydent miasta Białystok Tadeusz Truskolaski, marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym oraz rajdowiec Jarosław Kazberuk.
11: Niedawno żegnaliśmy pana Jarosława Kazberuka, życząc mu przede wszystkim bezpieczeństwa, żeby po pierwsze dojechał do mety, a drugiej, żeby odbyło się to bezwypadkowo. I tak się stało. Gościmy, witamy po eskapadzie, która na pewno przyniosła wiele wrażeń. Szanowni Państwo, miasto z dumą wspierało pana Jarosława Kazberuka, no bo po pierwsze rajd Paryż-Dakar to taka tradycyjna, tradycyjna, stara nazwa, już po raz chyba 48 w tym roku wystartował. Pan Jarosław po raz 10, też jubileuszowy, ale też trzeba dodać, że w tym roku Polskę reprezentowała rekordowa liczba załóg, bo łącznie 15 załóg, 29 osób, z czego 14 załóg dotarło do mety. To jest bardzo fajne. No ale właśnie logo miasta Białegostoku, województwa podlaskiego było przy tym pojeździe, którym podróżował Jarosław Kazberuk. Jest to dla nas bardzo duża promocja. Fajnie, że mamy takiego utalentowanego, ale też odważnego zawodnika, bo to nie każdy wsiadłby do takiego pojazdu. Ciągle młodego. Także gratulujemy ukończenia. Jest medal za ukończenie. Tam leży gdzieś tak. No i cóż, no i to tyle ode mnie. Cieszę się, że możemy się spotkać po rajdzie Paryż-Dakar.
12: Bardzo cieszę się, że województwo podlaskie mogło dołączyć do grona partnerów naszego wspaniałego sportowca. Myślę, że wszyscy siedzieliśmy, czy to w telewizji, czy to poprzez stronę facebookową zmagania pana Jarosława. Pan prezydent wymieniał te wszystkie te liczby tych rajdów. Myślę, że wszyscy się pamiętamy ten pewnie chyba najbardziej znany występ Jarka Kazberuka razem z Martyną Wojciechowską, kiedy codzienne relacje pokazywały o tym życiu rajdowym. Dzisiaj te relacje możemy albo oglądać na Facebooku, albo w internecie, albo w telewizji, albo chociażby w książce Marzyciel, która tutaj również autorem jest nasz bohater. My jako województwo podlaskie bardzo doceniamy taki sposób promocji właśnie chociażby w postaci uczestnictwa w rajdzie Dakar. To pokazuje, że jesteśmy województwem otwartym, że mamy wspaniałych, odważnych mieszkańców. Jest to pierwsze nasze wspólne działanie Ride Dakar. Pani rzecznik przedstawiała różne inne osiągnięcia naszego dzisiejszego bohatera. Na pewno będziemy myśleli o tym, jak możemy jeszcze w tym roku chociażby współuczestniczyć w jakichś w zawodach, w regatach czy wyścigach regatowych, bo uważamy, że to jest świetny sposób na pokazywanie, mówienie o naszym województwie właśnie w kontekście naszych mieszkańców, ich odwagi, ich pomysłowości. Jeszcze raz panu, panie Rosławie, bardzo, bardzo dziękujemy za tą promocję naszego województwa. Jestem przekonany, że nie tylko Ride Dakar, ale także różne wspólne działania jeszcze są przy nami.
13: Przede wszystkim chciałbym podziękować za te piękne słowa na mój temat. Jak robię takie rzeczy, to nigdy nie myślę o tym, że będą zasługi na koniec. Startując w tym roku w rajdzie Dakar, wioząc logo województwa, miasta województwa, byłem z tego bardzo dumny i powiem państwu, że na samym starcie najważniejsze było, żeby jak najdłużej wytrzymać. Myślałem sobie, bo oczywiście można odpaść już na prologu. Były takie załogi, które miały bardzo ciężkie wypadki na prologu. Te odcinki są bardzo długie. Startujemy często w ladym świcie, jedziemy te 700-900 kilometrów i na każdym kilometrze można się wywrócić, można zakończyć rajd, można się popsuć. A ja cały czas myślałem, jak najdłużej z tymi naszymi znakami, które określają tą moją tożsamość, czyli Białystok Podlaskie, jestem stąd, za każdym razem dumnie wiozę logo, za każdym razem pamiętam o tym, że jestem, że mam tu kibiców, że mam tutaj Białostoczan, którzy trzymają mocno kciuki. Reprezentantów tych dwóch rzeczy, tylko, czyli województwa i miasta, którzy trzymają za mnie kciuki. I myślałem o tym, żeby przejechać jak najwięcej i na koniec była meta. Z tej mety zawsze jesteśmy bardzo dumni. Kiedyś taki nasz, jeden z najlepszych naszych kierowców rajdowych i najstarszy teraz, Sobiesław Zasada, powiedział tak, że nie jest ważne to miejsce, ono się po prostu na koniec wykreuje. Że trzeba jechać swoje, trzeba jechać tempem najlepszym, jak się da radę. Trzeba się naprawiać po drodze, bo kiedyś takie czasy były, że jak w Dakarze, oni też musieli jeździć i sami naprawiać to auto. I po tych rozmowach zawsze było takie fajne, bo on mówi, panie Jarku, ja bym chciał pojechać w tym rajdzie, ale ja się trochę boję. Ja bałem się kiedyś, bo to był ciężki rajd i wydawało mi się, że nie dam rady. Więc już teraz jest za młody na to, żeby jechać w rajdzie Dakar, ale my reprezentujemy Polskę. Ja w tym roku też, bo trzeba powiedzieć, że zaczynamy od tego, że reprezentujemy Polskę dumnie. I w tym roku na tych wszystkich moich rzeczach, kask, jak widać, kombinezon, wszędzie nasze loga były. Proszę państwa, pojechaliśmy w bardzo dobrym stylu, nad możliwości sprzętu, którym dysponowaliśmy i myślę, że to miejsce jest naprawdę fajne. Każdego dnia trzeba było sportowo stanąć na starcie. Cały zespół musiał się mocno zmobilizować do tego, żeby zapracować na tą naszą metę na koniec. Potem, pomimo tego, że to był 10 raz, już mówiłem wcześniej, mocno ścisnęło za gardło, bo jednak dojechanie do mety tego rajdu i wyjście na rampę to jest wielka rzecz. Medal, jakby mała rzecz, ale potwornie cieszy. Te medale się wam wszystkim należą. Dziękuję za wsparcie, panie prezydencie.
14: A może jakieś taką sytuację?
13: Ekstremalną. I panie marszałku. Tak, oczywiście takie sytuacje są i czasami mówiłem już wcześniej, że staną te włosy dęba pod tym kaskiem, ale trzeba jechać dalej. Są takie sytuacje, kiedy w tym roku mieliśmy z tego powodu, że bardzo sportowo jest teraz i coraz później się startuje, więc wjeżdża się w noc. W Ameryce Południowej do 21 była lampa, czyli było słoneczko, a w Arabii Saudyjskiej niestety o godzinie 17.30 ta lampa gaśnie i zaczyna się noc. I ta jazda po nocy jest horrorem. Jeszcze jazda szybka, a nie zwalnia się, bo mamy limity czasowe. Jak nie złapiemy się w limicie, to takiego medalu się nie dostaje, tylko tabliczkę finisher. Więc walczymy też o to, żeby dostać medal. I proszę państwa, w tym roku była taka sytuacja, że Zamienialiśmy się z Piotrkiem. Piotrek jechał tego dnia dość sprawnie, ale dojechał do bardzo ciężkich przeprawy przez takie jakby góry piachu. To nie były nawet wydmy, tylko porośnięte w niektórych miejscach zieleniną taką. Były jakieś oczywiście trawy tak zwane, na których jak się podjeżdża pod górę, to podbija i może też auto wydechować łatwo. A trzeba naprawdę napędzić się i często mieć te 150 na godzinę, żeby wejść pod wydmę w terenie. Więc sytuacja była taka, że Piotrek jadąc za kierownicą, ja tutaj patrzyłem w te papiery, żeby dobrze, mówię, słuchaj, no musisz to dołożyć, bo taka górka do pokonania. I on w pewnym momencie nie dojechał do końca, tylko przed samym szczytem auto zaczęło się już zwalniać na tyle, że mogło się zakopać. Więc on skręcił w prawo i czujemy, jak nasze auto rośnie i zaczyna się toczyć. Ale przetoczyło się raz, przetoczyło się drugi raz i stanęło na kołach. No zdziwiłem się, że stanęło na kołach, no bo przecież miało się toczyć jeszcze co najmniej 20 razy, bo taki było, taka górka była. I proszę Państwa, co się okazało, takie, jedna z tych traw takich, kęp traw, to są potężne wielkości samochodu, on się zatrzymał na tym. No i w tym momencie, no, oczywiście drobaśka i to się mówi tak, no. Mogło być gorzej, jak się teraz stąd wyzwolić, jak się wykopać, no bo to bardzo duża taka łata piachu była, za łopatki i do roboty. I to są takie momenty, kiedy mówię, no kiedy wydaje się przez chwilę, że się kończy rajd. No ale takich zdarzeń jest pełno. Mieliśmy też zderzenie ze stadem wielbłądów, bo wjechaliśmy w duży kurz. I w pewnym momencie w tym kurzu nic nie widać i zwalnia się wtedy prawie do zera i patrzymy, stado, ściana wielbłądów. Takie lekkie uderzenie, te wielbłądy się pozakręcały, nikomu nic się nie stało. No ale też myśli człowiek o tym, że za chwilę coś ciężkiego może wjechać w nas, bo jeżdżą też ciężarówki. Ścigałem się tymi ciężarówkami przez lata z powodzeniem, więc jak najszybciej zaczęliśmy trąbić i te wielbłądy się rozpierzchły. To są dzikie wielbłądy, bo w takich miejscach często są dzikie stada, takie półdzikie może, no bo wiadomo, że już w takiej Arabii Saudyjskiej wszystko jest ogarnięte. No takich przygód jest bardzo dużo, panie prezydencie. To są takie przygody, które tak, można by było tutaj rozpalić ognisko, siedzieć i opowiadać. Nie, ale mówię, że takie ognisko, w sensie, no, w cudzysłowie, wirtualne, usiąść i rozmawiać o takich rzeczach do białego rana. Ale czasu nie mamy aż tyle. Także jeszcze raz ze swojej strony wielkie dzięki, to jest wielki ukłon. Chciałem podać rękę. Dziękuję bardzo. Kawałek tego, co tam się działo, możecie zobaczyć z tyłu. To są zdjęcia z tego rajdu, to są zdjęcia, to są tylko urywki tego, co przeżyliśmy. Przed tego rajdu, start, no właśnie może trochę warto by było się zainteresować, ile to kosztuje, bo budżet tego rajdu to jest 450 tysięcy euro. I tak naprawdę miasto i Podlaskie po raz pierwszy nam dołożyło cokolwiek do startu. Proszę zobaczyć, to jest 10 Dakar i to jest od 96 roku, kiedy wystartowałem w rajdzie Camel Trophy, prawda, panie prezydencie? I reprezentuję to miasto, więc traktujemy to też trochę jako wizerunkowo, że jednak jest taki człowiek z Podlasia, z Białegostoku, który przez wiele lat reprezentuje to miasto i po raz pierwszy zwróciłem się tak naprawdę z prośbą o te dotacje, prawda? Takie większe, można powiedzieć. One nie są, bo też trudno porównać Mistrzostwa Świata w karate w Japonii do rajdu Dakar, który jest najbardziej spektakularną imprezą na świecie. I po obok F1 nie mamy nic porównywalnego do tego. Więc to są moje takie dwa zdania. Ja za to jeszcze raz dziękuję, ponieważ to nie jest koniec naszej promocji. Ja dalej będę reprezentował to moje małe państwo. Ojczyznę, dobrze. Właśnie potrzebowałem takiego słowa. Ja będę dalej reprezentował tą małą naszą ojczyznę na największych imprezach na świecie. Tak jak powiedziałem, nie tylko w rajdach, ale też w żeglarstwie, bo pływa w najmocniejszej klasie, jaka jest, dywizji Maxi, największymi łódkami. i zawsze podkreślam, że jestem stąd. Więc chylę czoła, że się w tym roku, pan prezydent co prawda zapraszał mnie wielokrotnie, jak kończyłem rajd Dakar i wręczał mi medale. Teraz jest fajna atmosfera powiązana. Więc jeszcze raz dziękuję i myślę, że to wystarczy w ramach wytłumaczenia, dlaczego od czasu do czasu trzeba pomóc takim gościom jak ja, żeby dalej mogli reprezentować tą naszą małą ojczyznę.
15: Ja akurat śledziłem i poprzez media, i poprzez przez telewizję, ale także przez media. Pan, nasz dzisiejszy bohater, występował w największych telewizjach światowych i zawsze się przyznawał i do województwa podlaskiego, i do miasta Białystok. Myślę, że to jest świetna właśnie droga, aby ci fani z całego świata, którzy śledzą Rajd Dakar, bo jest to kibice są na całym świecie, jest to sport, który ma fanów na całym świecie, właśnie poprzez takiego ambasadora i województwa, i miasta, jak pan Jarosław Kacberów, dowiadują się właśnie z jego historii o pięknym województwie podlaskim i właśnie dzięki takim bohaterom, odważnym ludziom, mogą pomyśleć, aby przyjechać do naszego województwa i tutaj chociażby zobaczyć Puszczę Białowieską czy Augustowskie Jeziora. Na pewno w mojej ocenie jest to świetny sposób na promocję naszego województwa i chociażby czy rajd, czy też te największe regaty. Myślę, że to jest świetny sposób, aby trafiać do nowych turystów, nowych osób, które będą chciały odwiedzić województwo podlaskie.
16: Z jednej strony doświadczony, ale ciągle młody Jarosław Kacberuk, a z drugiej strony Igor Ponichtera, który w tym roku będzie miał dopiero 7 lat i też już jakby jest w kadrze Polski, mama z orzełkiem, ale też ciągle to logo i Białegostoku, i województwa podlaskiego. Proszę Państwa, ja wychodzę z założenia, że ważna jest pasja i trzeba pomagać ludziom w rozwijaniu pasji. No akurat tutaj rozmawiamy o motorowej. Niedługo będziemy rozmawiać o innej, prawda, bo to jest przecież i lekkoatletyka, którą bardzo mocno wspieramy. Miasto to jest organizm, tak jak organizm ludzki, składa się z wielu różnych narządów i bez każdego z nich ten organizm nie funkcjonował. Tutaj właśnie musi też być promocja. My jesteśmy akurat regionem, który teraz może jest na ustach wielu z uwagi na to położenie, ale raczej chodzi nam o innego rodzaju osiągnięcia, nie samo położenie, ale osiągnięcia naszych ludzi, bo bogactwem każdego miasta, każdego regionu są ludzie, są obywatele. Jeżeli są tacy, którzy z narażeniem również, tak, z poświęceniem, to nie jest tak, że to jest bułeczka z masłem, uczestniczą w różnego rodzaju imprezach i osiągają sukcesy, to jest to sukces jednocześnie i miasta, i regionu. Promocja jest niewymierna. To nie da się tego tak zmierzyć. Oczywiście można policzyć, bo to proste policzenie, ile powiedzieli, ile sekund kosztuje każda transmisja, ile napisali, ile to by kosztowało. To oczywiście od tej strony tak, ale od tej strony, prawda, czy liczby turystów, bo trzeba było każdego zobaczyć. A dlaczego pan przyjechał, tak? Bo co? Jeden mówi, że przyjechał, bo przeczytał o Sopoćce, tak? Drugi, że usłyszał o żubrach, a trzeci czy piąty może powiedzieć, że przyjechał dlatego, że usłyszał to, że mamy tak wspaniałych ludzi. I dlatego trzeba działać na wielu frontach promocyjnych. Dopiero wtedy ten będzie ten właściwy efekt. I to postaram się po prostu w miarę naszych skromnych możliwości robić.
15: Pełnie wypowiedź naszego pana prezydenta. Myślę, że panie rektorze, mając taką osobę jak Jarosław Kacberów, uczestnika rajdu Dakar, grzechem by było, żeby województwo nie było partnerem. Igor Ponichtera, o którym mówił pan prezydent, którego mentorem jest Jarosław Kacberów, to też to jest pewna perełka w skali kraju i myślę, że to też jest świetny sposób, że taki młody zawodnik jeździ czy do Włoch, czy do Japonii i pokazuje, że jest taki region jak województwo podlaskie, gdzie właśnie ten sport motorowy jest wspierany. Planujemy w roku 2026 wspierać i pana Kacberuka, i Igora, i też ten rajd, który odbywa się w Białymstoku, ale też sport jest dla nas jednym z głównych narzędzi promocji, tak jak w minionym roku mieliśmy rekordowe wydatki na promocję sportu, też planujemy i Jagiellonię, i Żubry, i Ślepsk Malów, i te wszystkie ważne, ważne miejsca sportowe w naszym regionie z naszego budżetu wspomagać.
13: Powiem, że my jesteśmy wszyscy ambasadorami i tak naprawdę ambasadorami w różnym wieku, jak widać. Ja powiedziałem o tym mentorstwie i o tym, że wspieram tych zawodników, jestem na wszystkich spotkaniach, często dzwonią do mnie, rozmawiamy o tym, co zrobić, jak poradzić sobie z ogromnymi kosztami, które tak naprawdę wiszą przy tej dyscyplinie sportu. To jest najdroższa dyscyplina sportu na świecie, proszę Państwa, i powiem prawdę, że te wsparcie przede wszystkim w tym roku, te, które dostałem wsparcie, to mnie mocno podbudowało, bo ja, tak jak mówię wcześniej, nie występowałem o takie wsparcie, jakby nie było takiej potrzeby. Natomiast w tym roku te parę złotych, które Państwo dołożyli, które dołożyło miasto podlaskie, to jest przede wszystkim mentalnie dla mnie mocnym, mocnym wsparciem, oprócz tych pieniędzy konkretnie, które zostały dzisiaj tutaj podane. Jesteśmy ambasadorami, będziemy ambasadorami, jest jeszcze Cerber, Politechnika sobie z tym radzi, to jest jeden z najfajniejszych też, jakby, bo studenci budują takie małe F1 w kategorii studenckiej i też chłopakom pomagam, zawsze jestem gotowy do tego, żeby powiedzieć, gdzie można pojeździć, czasem tor im załatwiam, czasem jakieś tam, powiedzmy, karbonowe części, z którymi sobie nie radzą. Proszę Państwa, cały czas twierdzę, że jestem ambasadorem i będę, dopóki uprawiam sport. I będzie siła, dokładnie, a jak nie, no to będę mentorem wtedy, tak, dla kogoś, kto nie wie, jak przejść przez te trudne, jakby przez te trudy zbierania budżetu nawet, żeby wystartować w jakimkolwiek rajdzie, a takim jak Dakar, to jest, powiedziałem, to i tak jeden z niższych budżetów, bo tam mamy taką załogę Energylandię, którą stać, żeby zapłacić z własnych, bo jeżdżą właściciele. Nie chcą Państwo nawet wiedzieć, ile kosztował w tym roku start, bo to się mówi, że to są wydatki rzędu 10 milionów euro. I jeden był 13, drugi był 19, 18, a trzeci był 19. Więc to nawet nie ma wielkiego znaczenia, jakie miejsce, ale gdzieś tam zespoły najlepsze na świecie muszą wydawać dużo, dużo więcej. My zbieramy ten budżet, staramy się za każdym razem te 10 startów w różnych warunkach, z różnymi budżetami. Ten był, nie był zły i w dobrym stylu pokonaliśmy ten rajd. Dojechaliśmy do mety, mamy medal. I reprezentowaliśmy przez 14 dni rajdu. Przed rajdem i po rajdzie reprezentowaliśmy nasze województwo, nasze miasto piękne. Oczywiście cały czas jest forma. Dobrze bardzo zniosłem to fizycznie, bo tutaj jesteśmy z dobrych roczników. To są roczniki takie, które nie pękają na takiej robocie, jak to się mówi. Więc oczywiście już jestem spakowany. Kombinezon jest, kask jest, dobry też przyjechały. Proszę zobaczyć, jeszcze przypominam, jak wyglądał nowy kask, a jak wygląda dzisiaj. No, jest zakurzony, pooklejany, różne ma tam swoje, tak, dostosowany do takiej wojny rajdowej. A kombinezon uprany wygląda jak nowy.
5: Sławosz Uznański-Wiśniewski to drugi Polak w kosmosie. Opowiedział nam o swojej karierze, ale też o tym, jak ta dyscyplina wypada w skali światowej.
17: Zdecydowanie ja myślę, że mamy ogromny potencjał naukowy, technologiczny, co zresztą bardzo mocno zademonstrowaliśmy przez ostatnie 30 lat naszego rozwoju. Tak jak dzisiaj Polska wyglądała te 30 lat temu, jednak zupełnie inaczej wygląda kraj, mamy ogromny, ogromny rozwój. Teraz z kolei jest takie pytanie, jak będzie wyglądała za kolejne 10 lat. I myślę, że tutaj to wszystko zależy od nas, w jaki sposób wykorzystamy potencjał młodych ludzi, potencjał polskich uczelni, polskiego sektora prywatnego, który chce budować technologię. Jesteśmy gospodarką, która jest innowacyjna w Europie, natomiast uczymy się tej innowacyjności, w jaki sposób budować coraz bardziej skomplikowane projekty, produkty technologiczne, w jaki sposób budować gospodarkę opartą o naukę, o technologię, o dużą wartość dodaną tych produktów, które my produkujemy i jesteśmy jeszcze na początku tej drogi. Natomiast z drugiej strony pierwsza polska misja naukowo-technologiczna na Międzynarodową Stację Kosmiczną pokazuje, że należymy do najbardziej rozwiniętego świata. Jesteśmy w stanie wykonać misję załogową na to najbardziej niesamowite laboratorium technologiczno-naukowe, które zbudowała kiedykolwiek ludzkość. Jesteśmy w stanie używać tego laboratorium naukowego dla wykonania 13 eksperymentów przygotowanych przez polskie firmy. Nad polską misją kosmiczną w Polsce pracowało ponad 500 osób. To dane Polskiej Agencji Kosmicznej. Natomiast ogólnie na świecie wraz z Europejską Agencją Kosmiczną, firmą Axiom Space, SpaceX, NASA, Japońską Agencją Kosmiczną, to przeszło 1000 osób, które dzieliły się swoją wiedzą, pracowały z zakresu części operacyjnej polskiej misji kosmicznej, implementacji polskich eksperymentów, logistyki transportu z Polski przez Europę do Stanów Zjednoczonych na orbitę. I wiemy, że możemy wykonać tak skomplikowaną misję z ogromnym sukcesem, z wieloma międzynarodowymi partnerami. Należymy do tego globalnie najbardziej, jednego z najbardziej rozwiniętych krajów na świecie. Teraz pytanie, jak wykorzystamy te szanse, które mamy w przyszłości. Ja jestem przekonany, że mamy ten ogromny talent i innowacyjność do zagospodarowania, żeby budować naszą polską myśl technologiczną, polską naukę, jak również polską autonomię w budowaniu przemysłu i technologii w najbliższych latach. Ja mam nadzieję, że będę mógł się dzielić swoją wiedzą z jak najszerszą grupą osób, ale mam nadzieję, że przede wszystkim to ci studenci będą później inwestować w siebie, swój czas, w swoją przyszłość i w swoją karierę. Być może niektórzy z nich będą budować kolejne stacje kosmiczne, sprzęt kosmiczny, medycynę kosmiczną ze strony naukowej albo bardzo praktycznej. I mam nadzieję, że to jest dopiero początek rozwoju Polski właśnie w tym zakresie. A wiemy, że przemysł kosmiczny niesamowicie szybko rozwija się wszędzie na świecie. Jest tą branżą gospodarki, jedną z branż technologicznych, która rozwija się najszybciej. Oczywiście to jest część pracy astronauty. Ryzyko jest wliczone w tą karierę, w pracę astronauty. Ja jestem też przyzwyczajony i z tej strony osobistej, i z tej strony zawodowej do ryzyka. Ze strony zawodowej dlatego, że całe moje życie poświęciłem budowaniu niezawodności systemów kosmicznych, systemów działających w trudnych środowiskach, więc mogę to ryzyko niepowodzenia w pewien sposób policzyć. Z drugiej strony, ze strony osobistej, oczywiście jest dużo lęku i ten lęk może być albo paraliżujący, albo motywujący. I w moim przypadku zawsze jest motywujący do tego, żeby budować wiedzę, minimalizować ryzyko, podejmować jak najlepsze decyzje analityczne w trudnych warunkach i psychologicznie sobie z tym lękiem radzić. Wydaje mi się, że nabyłem te umiejętności przede wszystkim podczas moich ekspedycji wysoko w górach, na lodowcach, na wysokości, gdzie jest pewne niezerowe ryzyko, że ktoś wpadnie do szczeliny lodowej, będzie trzeba go ratować, a być może ktoś zapadnie na chorobę wysokościową, być może to będę ja, i wtedy będę musiał polegać na moich członkach załogi, na ich kompetencjach, a być może ja będę musiał nieść pomoc innym. I to jest coś, co zaobserwowałem też tutaj na Uniwersytecie Medycznym, z ratownikami medycznymi, studentami w kołach naukowych, którzy kształcą się, dzielą swoją wiedzą i jednocześnie budują te zespoły, które tak naprawdę pchają tą swoją część zainteresowań mocno do przodu. I wydaje mi się, że to połączenie jest takie bardzo naturalne pomiędzy misją kosmiczną a prawdziwym życiem tutaj na Ziemi. Tak jak powiedziałem, to jest jeden z najszybciej rozwijających się rynków technologicznych dzisiaj na świecie. Dzisiaj z taką globalną ekonomią kosmiczną wartą około 700 miliardów dolarów. Raport McKinsey estymuje wartość tego globalnego rynku na 1,7 biliona dolarów w roku 2035, czyli 2,5 razy więcej. Pytanie jest takie, czy stać nas na to, żeby nie zainwestować w przyszłość i nie być częścią tak ogromnej ekonomii i gospodarki technologicznej w przyszłości. Ja uważam, że przede wszystkim musimy zainwestować w ludzi, w nasz kapitał ludzki, w talent dzisiejszych studentów, młodych inżynierów, naukowców, lekarzy, właśnie po to, żeby kształtować tą przyszłość i dzielić się naszą wiedzą, naszymi usługami, naszymi produktami technologicznymi w niedalekiej przyszłości. Wydaje mi się, że to jest jedyny prawdziwy, dobry kierunek rozwoju, który zapewnia nam nie tylko naszą przyszłość, ale przede wszystkim naszą autonomiczność Polski, a nie zależność technologiczną, od której dzisiaj staramy się mimo wszystko nie tylko jako Polska, ale jako Europa uciec. Warunki pracy i życia na stacji kosmicznej są trudne, ale i nikt tego nie ukrywa. Natomiast jednocześnie to jest piękne w życiu, żeby móc robić trudne rzeczy, osiągać rezultaty, budować i technologię i osiągać wyniki naukowe, które później służą setkom czy tysiącom ludzi na Ziemi po to, żeby mogli kontynuować swoją pracę. To jest tak ogromna z jednej strony odpowiedzialność, ale ogromny przywilej dla mnie, ale jednocześnie możliwość uczestniczenia w życiu zawodowym tysięcy osób. Dla mnie jest to ogromną dumą i przywilejem i cieszę się, że miałem taką możliwość i liczę na to, że jeszcze w przyszłości będę miał taką możliwość. Z jednej strony oczywiście nauka w pewien sposób przeżywa kryzys. Myślę, że nie tylko nauka, ale i edukacja. I ta trasa dla mnie jest możliwością dotarcia do szerokiej grupy osób w Polsce, podzielenia się swoim doświadczeniem, opowiedzenia o nauce, o technologii, o mojej karierze zawodowej, o tym, jakie systemy budowałem i dlaczego. I tak naprawdę powrotu być może z szerszą grupą do takiej twardej wiedzy technicznej, naukowej, medycznej po to, żebyśmy kształtowali naszą przyszłość. Nasze rozwiązania, czy z zakresu medycyny, tomografy komputerowe, rezonansy magnetyczne, nowe możliwości diagnostyczne, precyzyjna medycyna, one nie biorą się znikąd. One biorą się dzięki pracy setek i tysięcy osób, którzy doskonale wiedzą, jak działa nasza biologia, chemia, fizyka, po to, żeby móc diagnozować nowe choroby w nowy, czy bardziej nowoczesny sposób. Ja jestem, dla mnie to jest ogromna część mojego życia, być częścią tak naprawdę polskiej nauki, światowej nauki, jako osoba, która spędziła całą swoją karierę zawodową, ostatnie 17 lat budując sprzęt kosmiczny i pracując w największych organizacjach naukowych i technologicznych Europy. Oczywiście lot w kosmos zmienia pewną perspektywę i myślę, że jest dla mnie był ogromną osobistą szansą doświadczenia przestrzeni kosmicznej, pracy w tym laboratorium naukowym. Dla mnie Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest najbardziej niesamowitym laboratorium naukowym, które zbudowała ludzkość, a nasz dostęp do tego laboratorium jest po prostu zaszczytem, ale też ogromną możliwością, która stoi przed nami, przede mną jako astronautą. Ja wierzę bardzo mocno w to, że i mam nadzieję, że Państwo tutaj na Ziemi mogli to poczuć podczas polskiej misji kosmicznej, chociaż na moment spojrzeć w górę, spojrzeć w niebo, spojrzeć być może na gwiazdy, a być może na przelatującą stację kosmiczną i pomyśleć, że dzisiaj mamy swojego reprezentanta w przestrzeni kosmicznej. I po raz drugi w naszej historii mieliśmy kogoś przez 20 dni wykonującego badania, pracującego w przestrzeni kosmicznej, pracującego w zespole międzynarodowym, widocznego, tak naprawdę badania, które były widoczne na całej planecie. To nasza pozycja nie tylko technologiczna, ale to też percepcja Polski za granicą jako kraju rozwiniętego, kraju, który może wykonać misję kosmiczną, kraju, który ma szansę tak naprawdę kształtować przyszłość technologiczną. Mam nadzieję, że tą szansę wykorzystamy. Natomiast mam nadzieję, że również z takiego czysto ludzkiego odczucia każdy mógł chociaż na chwilę poczuć tej dumy narodowej, że rzeczywiście jesteśmy w stanie wykonać misję kosmiczną. Z mojej perspektywy ten pierwszy widok na Ziemię był niesamowitym odczuciem z ogromną ilością emocji, z wzruszeniem, ze spojrzeniem z powrotem na planetę, która z jednej strony z perspektywy kosmicznej nie widać granic, nie widać krajów, widać kontynenty, widać linię brzegową europejską, natomiast rzeczywiście trzeba się doszukiwać tych terenów, gdzie przebiega granica i za dnia jej nie widać, nocą widać naszą infrastrukturę naziemną w postaci świateł. Patrząc troszeczkę z boku w stronę atmosfery, zdałem sobie sprawę, jak niesamowicie cienka z tej perspektywy kosmicznej, z wysokości 400 km i kilku tysięcy metrów w stronę tego horyzontu, jak niesamowicie cienka jest nasza atmosfera, jak niesamowicie delikatna i wrażliwa jest nasza planeta. I mam nadzieję, że jestem w stanie przekazać chociaż trochę tych emocji dla Państwa, dla naszego społeczeństwa, żeby opowiedzieć o tych moich doświadczeniach, ale mocno wierzę w to, że trochę my wszyscy, jeszcze przed lotem kosmicznym miałem takie przeświadczenie, że my wszyscy patrzymy z powrotem na Ziemię oczami astronautów. To oni przywożą zdjęcia z kosmosu, które wyrażają pewne emocje, które pokazują nas we wszechświecie i mam nadzieję, że każdy z nas mógł chociaż na moment te emocje poczuć.
5: Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Wielu z nich mieszka w schroniskach, o czym rozmawialiśmy z właścicielem schroniska Sianożyń w Suwałkach, Bogdanem Laurynem. Ile macie tutaj psów?
18: Na dzień dzisiejszy to około 200 psów.
5: 200 psów to dosyć dużo. Jak radzicie sobie z ogarnięciem ich?
18: Nie, to jak na schronisko to nie jest aż tyle dużo, bo znam schronisko, co mają po 2-3 tysiące, u nas 200, chociaż mamy miejsca na 800 psów. To nie jest dużo. Psów nabrać nie sztuka, do adopcji oddać to nie sztuka i nam zależy bardzo na adopcji.
5: A jak można zaadoptować takiego psa?
18: No u nas w zasadzie każdy może, pełnoletnia osoba, zaadoptować pieska. Wystarczy mieć dowód osobisty i chęci posiadania psa.
5: A Suwalczanie, jakie psy najchętniej wybierają?
18: Różne, od szczeniaka do staruszka. Czasami nie tylko Suwalczanie, bo kiedyś trafiła do nas pani spod Wrocławia, o tak powiem, z tamtej strony, więc zapytałem, czy nie było w pobliżu

0: 20 lat temu.
1: A właśnie, od ilu lat istnieje tutaj to schronisko?
0: Od 1997 roku.
1: Czyli już 28 lat. Całkiem sporo. Pewnie sporo też się psów przewinęło.
0: O, nie liczyłem, tak? Ale bardzo dużo. Teraz już mniej bywa. Teraz kiedyś miesięcznie to 30 psów, czy ponad 30, a teraz tak do 10 się odwaga. Co w tym są i mieszkańców, którzy tam gdzieś przez otwarte furtkę się wysmurgną. To trafił do nas. Ale za dzień, dwa, trzy zostaje odebrany przez właściciela psa.
1: A w jakim stanie trafiają do was psy?
0: Różny stan. I psychiczny, i tak jak tutaj szczeniaczek, co pani widziała. Wybraliśmy jego z takiego trzonu, rozwalającego się trzonu kuchennego. Psychika jest bardzo słaba tego pieska. Choć też siedzi na froncie, żeby kontakt z ludźmi, jak najczęściej kontakt z ludźmi. Ale trudno powiedzieć, jak on i kiedy z tego wyjdzie.
1: Dlaczego warto mieć psa?
0: To nie do mnie to pytanie. Ja lubiłem od dziecka, bawiłem się z psami. Nieraz jako dziecko, to przez rodziców byłem troszeczkę nękany, o tak powiem delikatnie, że tego. No ale dlaczego? No, to jest przyjaciel, no. I wierny przyjaciel. On nie zawiedzie nigdy.
1: To prawda, zwierzęta mają trochę inne poczucie przyjaźni i przywiązania do drugiego człowieka, ale proszę powiedzieć, jak podejść do takiego psa, którego wzięliśmy ze schroniska?
0: Ja myślę, że to pies i przyszły właściciel muszą się dopasować, a jeden drugiego wybiorą szybciutko. Podchodzi do końca już czuć, że to będzie jego pies. Już widać to taką przyjaźń na spojrzenie czy coś takiego. Od razu widać, że jak piesek się zachowuje i jak. Ja bym proponował przyjść, może pierwszy zapoznać się z pieskiem, nie? Bo z tymi zwrotami tu u nas nie bardzo jest. Nie. Po prostu nie chcemy przyjmować z powrotem, bo te pieski tu już są po jakichś przejściach, nie? I jemu tydzień czy dwa, to znowu potem tragedia jest. Ale chociaż nieraz tak jest, że lepiej wziąć go tutaj, jak ma biegać po ulicy, chociaż teraz z tym po ulicy to nie może, bo każdy piesek wychodzący ze schroniska jest zaczipowany i wtedy mamy już właściciela, kto nim się zajmował, albo kto nim tak niedobrze się zajął, się zaopiekował.
1: Czyli na początku warto po prostu przyjść, zobaczyć psa.
0: Przyjść do nas, są dni, wolontariat działa u nas i jest osoba, która tym się trudni. Jak ktoś tego pieska wybierze, to będzie mógł sobie przyjść, pójść na spacer z tym pieskiem i zobaczyć, jak w terenie się zachowuje, jak tu na miejscu, bo to różnie bywa. W końcu będzie milutki, a poczuje luz i zaraz będzie próbował tego luzu skorzystać z tego luzu.
2: Za nami obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Posłuchajcie, jak to było w Suwałkach. Wypowiadali się prezydent Suwałk Czesław Rynkiewicz oraz poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Jarosław Zieliński.
3: Obchodzimy kolejną 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Dlatego też spotykamy się w tym miejscu, na ulicy Wojska Polskiego, przy pomniku bohaterów września 1939 roku. Wojna, która rozpoczęła się od Polski, II wojna światowa, 1 września od ataku hitlerowskich Niemiec o godzinie 4:40 nalotem na Wieluń i za kilka minut ostrzałem Westerplatte. Niemiecki atak na Polskę, jak wiemy, rozpoczął najstraszniejszą w historii ludzkości wojen, prowadzoną na całym globie, na różnych kontynentach.

0: ze zniszczonymi miastami i spalonymi wsiami. Straty ludzkie i materialne były na niespotykaną dotąd skalę. Straty ludzkie szacujemy, że wynosiły od 50 do 70 milionów ofiar. W tym, szanowni państwo, 6 milionów Polaków, ponad 26 milionów Rosjan, prawie 20 milionów Chińczyków, 7 milionów Niemców, 3 miliony Japończyków zginęło, 600 tysięcy Francuzów, 400 tysięcy obywateli Stanów Zjednoczonych, głównie żołnierze. W Polsce przed wybuchem II wojny światowej panowało narastające napięcie i poczucie zagrożenia. Zagrożenia ze strony głównie hitlerowskich Niemiec. O Rosji jeszcze nie wiedzieliśmy, że doszło kilka dni przed wybuchem II wojny światowej do tajnego paktowania i zawarcia tego paktu rozbioru kolejnego Polski Ribbentrop-Mołotow. Ale również we wrześniu 1939 roku, czy w sierpniu, latem, była taka nadzieja i wiara w armię polską oraz wsparcie ze strony aliantów. Jak się okazało, mało warte. Ale w tych trudnych czasach wprawdzie mieliśmy przyjaciół, ale ci przyjaciele nie spisali się i nie stanęli za, nie przyszli do nas pomocą w obronie naszego kraju. A wśród sąsiadów mieliśmy wrogów. Sowiecko-Rosję i hitlerowskie Niemcy. Marszałek Edward Rydz-Śmigły w lipcu tak mówił: jesteśmy gotowi walczyć o niezawisłość Polski do ostatniego mężczyzny i do ostatniej kobiety, bo gdy mówimy, że będziemy się bili o Gdańsk, rozumiemy przez to, że będziemy walczyli o naszą niepodległość. Walczyliśmy dzielnie i tragicznie, ale wódz naczelny też, można powiedzieć, nie zdał egzaminu, bo z prezydentem Mościckim już 18 września opuścił Polskę i udał się na terytorium Rumunii. Szanowni państwo, nasza armia w 1939 roku była dość armią liczną, bo po mobilizacji mieliśmy około 1 miliona żołnierzy, a Polska liczyła 35 tysięcy obywateli, 35 milionów obywateli. Dzisiaj mamy stan ludności 37 milionów, a żołnierzy mamy znacznie, jak wiemy, mniej. Ale ten milion to stan wojska po mobilizacji. Armia niemiecka przeciwko Polsce wystawiła więcej żołnierzy, bo 1,5 miliona, ale wtedy Wehrmacht liczył znacznie więcej żołnierzy, bo ponad 3 miliony. Natomiast armia radziecka zaatakowała nas siłą 600 tysięcy żołnierzy. I w 1939 roku, dzisiaj z perspektywy może nam to łatwo mówić, ale opieranie się w dużej mierze polskiej armii na kawalerii, a nie na wojskach pancernych, lotnictwie i nowoczesnej artylerii, wiemy, że było błędem. Nie było równowagi na polu walki. Nie ulega wątpliwości. Nasze wojsko, nasza armia właśnie jakby została w tyle za rozwojem takim technicznym, technologicznym i militarnym, szczególnie hitlerowskich Niemiec. I ta kampania oczywiście obfitowała w zacięte walki, ale ona przyniosła nam klęskę. Zginęło w kampanii wrześniowej około 70 tysięcy polskich żołnierzy. Rannych zostało 130 tysięcy, a do niewoli niemieckiej zostało wziętych 400 tysięcy żołnierzy i 200 tysięcy do niewoli sowieckiej. Wyobraźmy, jaka to armia, ile osób. dzisiaj tak naprawdę nie mówi się publicznie o tym, że przegraliśmy kampanię wrześniową. Niby były zapewnienia, że jesteśmy mocni, silni. Niestety, jak przyszło stanąć do walki, szybciutko Polska musiała, zaatakowana oczywiście z dwóch stron, poddać się. Ale duch narodu polskiego, pomimo przegranej tej kampanii, nie opuścił. Polacy, jak wiemy, walczyli na całym świecie, na wschodzie, zachodzie, w bitwie o Anglię i ginęli również. A w kraju powstały struktury państwa podziemnego, konspiracja, partyzantka i walka z okupantem niemieckim, ale również i sowieckim. Wojna w Suwałkach zafunkcjonowała bardzo szybko, bo 2 września 1939 roku już doszło do bombardowania Suwałk, stacji kolejowej i jednostki wojskowej i pojawiły się pierwsze ofiary i wśród żołnierzy, i wśród również cywilów. W końcówce września 1939 roku bez większych siły oporu przyszły do nas wojska sowieckie. Ale respektując pakt Ribbentrop-Mołotow, to były ziemie przeznaczone okupantowi niemieckiemu. Dlatego też 12 października przed Suwalską Konkatedrą doszło do wydania właśnie miasta Suwałki pod władze okupacyjne niemieckie. I wtedy rozpoczęły się prześladowania. Zamiarem oczywiście okupanta było pozbycie się elity narodu polskiego, inteligencji, stąd aresztowania, stąd stracenia i oczywiście przymusowe wywózki, a także skierowanie na roboty przymusowe. Ta walka w podziemiu była naprawdę walką heroiczną. Nasi żołnierze walczyli bardzo dzielnie, czego dowodem jest chociażby powstanie warszawskie. Powstanie, które zostało przygotowane i wybuchło 1 sierpnia, jak wiemy, 1944 roku. Powstanie, które przyniosło bardzo wiele też ofiar. Tych ofiar wśród powstańców było 17 tysięcy. Natomiast ludność warszawska została zabita, stracona, zawalona poprzez walące się budynki w liczbie 180 tysięcy. 10 razy tyle zginęło ludności cywilnej niż powstańców warszawskich. Dzisiaj spekuluje się, czy to powstanie było potrzebne, czy niepotrzebne, bo tyle ofiar, zrujnowana totalnie Warszawa. Ale myślę, że ten duch walki, uporu i niepodległości wśród szczególnie młodego pokolenia był tak silny, że to nasze podziemne wojsko musiało wyjść i walczyć z okupantem w tym czasie, w tym miejscu, właśnie w stolicy Warszawie, kiedy na rogatkach już stały wojska niemieckie. Tutaj w Suwałkach oczywiście też była konspiracja, były pierwsze aresztowania i ten suwalski obwód AK był najliczniejszym obwodem w całym okręgu białostockim. Szanowni Państwo, drodzy suwalczanie, Polska jest krajem, która w swojej historii szczególnie odczuła skutki różnych wojen. Tutaj w kraju nad Wisłą było zbyt wiele wojen. Jeden z wniosków, jaki z tych doświadczeń wyciągnęliśmy, to chyba ten, żeby nie być osamotnionym wśród innych narodów, żeby kraj nasz był krajem silnym, krajem z nowoczesną gospodarką i silną armią. Dzisiaj wprawdzie jesteśmy członkiem Sojuszu Atlantyckiego i Unii Europejskiej, ale wiemy, że nie zawsze te umowy międzynarodowe, te sojusze są realizowane w sytuacji zagrożenia, w sytuacji konfliktu. Najlepiej, jak będziemy mocnym narodem, solidarnym narodem, z sprawnie funkcjonującą, dobrze wyposażoną i liczną polską armią. Bolesna przeszłość wciąż dla nas pozostaje ostrzeżeniem. I również z niepokojem patrzymy dzisiaj na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą oraz na te zmiany, które wynikają z innego podejścia Stanów Zjednoczonych do Sojuszu Północnoatlantyckiego, do NATO. I wszystko to utwierdza nas w przekonaniu, że sprawa niepodległości i obronności naszego kraju nie może być sprawą drugorzędną czy trzeciorzędną. Musi ta kwestia stać na pierwszym planie. Szanowni Państwo, drodzy kombatanci, dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, żeby oddać hołd i złożyć wyrazy wdzięczności i głębokiego naszego szacunku dla wszystkich żołnierzy walczących o niepodległą Polskę na wszystkich frontach II wojny światowej. Przypominamy tę bolesną historię i wznosimy krzyże, pomniki naszym bohaterom, tak jak tutaj, za moimi plecami. Ale niech to będzie również lekcja historii dla tych, którzy nie doznali nigdy wojny, cierpień związanych z wojną, szczególnie dla młodego pokolenia. Niech oddawany dzisiaj hołd będzie właśnie przestrogą. Dbajmy o silną, niepodległą, niezależną, demokratyczną Polskę. Chwała bohaterom, cześć ich pamięci.
1: 1 września, mimo że jest to taki dzień, kiedy młodzież wraca do szkół, a więc jest to dzień radosny, jednak głównie na zawsze pozostanie w naszej pamięci narodowej, ale także w pamięci europejskiej i światowej jako data okrutnego, data najbardziej okrutnej wojny, rozpoczętej najbardziej okrutnej wojny w dziejach świata, jaką była II wojna światowa. Wojna, która trwała potem 5,5 roku i pochłonęła tak wiele ludzkich istnień, przyniosła tak wiele zniszczeń, mówił o tym, nie chcę tego powtarzać, w zarysie pan prezydent. My musimy o tej dacie pamiętać, bo jeżeli zapomina się o historii i nie wyciąga się z niej wniosków, to historia powraca i niestety trzeba ją przeżywać prędzej czy później ponownie. Nie wolno nam do tego dopuścić. Oddajemy dzisiaj hołd i cześć wszystkim obrońcom naszej ojczyzny z września 1939 roku, a także wszystkim żołnierzom, którzy walczyli na wszystkich frontach na całym świecie o to, żeby pokonać hitlerowską III Rzeszę, hitlerowskie Niemcy, żeby Polska odzyskała niepodległość. Włączamy w to nie tylko żołnierzy września, ale oczywiście także żołnierzy podziemnej Armii Krajowej, największej podziemnej Armii Świata i innych formacji niepodległościowych czasu wojny. Włączamy powstańców warszawskich, włączamy wszystkich, którzy brali udział w akcji Burza i także tych, którzy walczyli potem z sowiecką okupacją, już tą powojenną, po 1945 roku, żołnierzy wyklętych, a wcześniej tych, którzy w taki czy inny sposób, mimo wielkich trudności, bo przecież nie można było walczyć na dwóch frontach, jakoś stawiali opór także 17 września, czy po 17 września agresorowi sowieckiemu. Nasz region, szanowni Państwo, doświadczył wojny i tych powojennych wydarzeń w sposób szczególnie bolesny. Bo oczywiście przeżywaliśmy je tak jak cała Polska, ale doświadczyliśmy tutaj zsyłek syberyjskich, nie były one w całym kraju, a tu w Polsce Wschodniej dotknęły naszych przodków syberyjskie zsyłki, te 3 wojenne zsyłki, ale także potem te wszystkie represje już po zakończeniu wojny i doświadczyliśmy podwójnej, bo i niemieckiej i sowieckiej okupacji i tej, która wynikała z 4 rozbioru Polski, gdy działający w zmowie komunistyczny Związek Sowiecki i hitlerowskie Niemcy podzieliły się polskim terytorium. Przypominam, że to był podział po połowie, nawet trochę więcej zajęli Sowieci prawie tyle samo Niemcy. I także myślę o tym, co stało się później na skutek układów jałtańskich. Polska jest krajem dumnym i w miarę silnym. I tak było w dziejach przeszłości była krajem bardzo silnym. Pierwsza Rzeczpospolita była takim państwem, bez którego zgody nie mogły się dokonać jakieś większe wydarzenia w Europie. No ale od tego czasu dzieli nas już dość długi okres. Dzisiaj jesteśmy krajem w Europie jednym z większych jednak, ale krajem o ciężkiej i dumnej historii. I myślę, że każdy, kto miałby dzisiaj zakusy, żeby znowu zagrozić naszej niepodległości, powinien dobrze przeanalizować polską historię. Bo Polacy nigdy nie poddali się żadnemu zniewoleniu. Tak jak pisał Adam Mickiewicz, tylko własne upodlenie ducha ugina wolnych szyję do łańcucha, a Polacy nigdy szyi wolnych ludzi, wolnego narodu do żadnego łańcucha nie ugięli. Przegrywaliśmy różne wojny i powstania, ale powracaliśmy zawsze do tego, żeby walczyć o niepodległość i jej odzyskanie. I nie opłaca się nikomu Polski atakować. Nie opłacało się w przeszłości, mimo że ponosiliśmy ogromne straty, ale i napastnicy ponosili te straty. Zaborcy, napastnicy, agresorzy. I dzisiaj wszyscy muszą wiedzieć, że to się również by nie opłacało. Bo Polska nie podda się nigdy żadnemu agresorowi. Mimo że mamy świadomość dzisiaj zagrożeń, bo odżył rosyjski imperializm na naszych oczach. Wydawało się przez kilkadziesiąt lat, że będziemy już zawsze żyli w pokoju. Niestety doświadczenia ze wschodu są dzisiaj inne. Musimy dlatego i w związku z tym, co się dzieje za naszymi wschodnimi granicami, przyspieszyć nasze działania wzmacniające nasz potencjał obronny. Tutaj w naszym regionie, ale w całej Polsce także, zwłaszcza w Polsce Wschodniej, wypełnić to, co jest dzisiaj potrzebne jako zadanie z tego, żeby nowe jednostki wojskowe zostały w pełni wyposażone i kadrowo wzmocnione, żeby miały odpowiedni sprzęt jak najszybciej, żeby te jednostki, które były odtworzone, jak Suwalski Pułk, który przecież uległ w bezsensownych decyzjach politycznych likwidacji już po pierwszym ataku Rosji przecież na Gruzję, to było 2010, przypominam, a w 8, dwa lata wcześniej Rosja zaatakowała Gruzję. Wtedy rządzili w Polsce ludzie, którzy jeszcze likwidowali jednostki wojskowe. Hańba za to. Ale dzisiaj jest inny czas na szczęście. Dzisiaj mamy dwukrotnie większą armię niż w 2015 roku, kiedy mieliśmy ten ogromny kryzys i wojsko było komprymowane, a mnóstwo jednostek wojskowych zostało zlikwidowanych. Dzisiaj trzeba to wszystko odtwarzać, wzmacniać i to się dzieje. Czy dzieje się w tempie wystarczającym? To niestety powiem Państwu, że może nie czas i miejsce na to, ale jako członek Komisji Obrony Narodowej mam swoje zdanie. Zresztą wizytuję jednostki wojskowe w naszym regionie teraz i próbuję sporządzić raport z tego, jak to naprawdę wygląda. Nie w deklaracjach polityków opcji rządowej, czyli ministra obrony narodowej, a także nawet w deklaracjach generalskich, tylko jak wygląda to naprawdę. Ale trzeba to czynić jak najszybciej. Trzeba wypełnić te zadania, które wynikają z umów na dostawę sprzętu, nie żałować pieniędzy. 25 miliardów złotych zostało w ubiegłym roku niewydanych na wojsko. A przecież mówimy, że trzeba pieniędzy, że inne wydatki są ograniczane, bo na wojsko dajemy dużo. Dajemy dużo, tylko trzeba to dobrze wykorzystać. Nie w pełni jest to wykorzystywane. Ja nie chcę mówić o innych sprawach, bo oczywiście mam świadomość tego, że powinniśmy przede wszystkim mówić o tym, co mocne i dobre. Posłuchają nas różni ludzie, ale i nie tylko tutaj, ale i gdzie indziej na zewnątrz. Ale szanowni Państwo, naprawdę nie ma dzisiaj ważniejszej sprawy jak umocnienie do granic, jakie są możliwe współcześnie polskiego wojska, polskich sił zbrojnych i także oczywiście wzmocnienie potencjału gospodarczego, ale również praca nad podstawą, która zawsze jest gwarancją największą, gwarancją najbardziej, powiedziałbym, fundamentalną gwarancją niepodległości i suwerenności ojczyzny, czyli nad patriotycznym wychowaniem młodego pokolenia. Bez patriotyzmu nie będzie ani wojska silnego, ani nie będzie obrony ojczyzny, kiedy zajdzie taka potrzeba. Trzeba w związku z tym czynić co możliwe, aby patriotyzm Polski był tak silny jak w przeszłości, a może nawet i silniejszy, bo zagrożenia powróciły.
2: I to by było na tyle w magazynie Radia SK Suwałki. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Towarzyszyła Wam Ewa Chorosz. Do usłyszenia w kolejnym magazynie Radia SK Suwałki.
3: Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził w naszym studiu, ten kawałek powstał w Zakopanem.
4: Wyjechaliśmy z zespołem, całym moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca. I zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy muzyczny i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów. I ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
3: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Możemy się poczuć jak na wakacyjnej imprezie na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski, jak się okazuje. I to już tej jesieni, 10 października, odbędzie się kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergor Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. A Irlandia nie wróci na Eurowizję. Tamtejszy nadawca drugi rok z rzędu zamierza bojkotować konkurs ze względu na udział Izraela i dramatyczną sytuację w Strefie Gazy. Irlandia nie tylko nie wyśle swojego reprezentanta, ale też nie będzie transmitować koncertów. Przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii. Shawn Mendes przygotował niespodziankę dla fanów. Artysta świętuje 10-lecie swojej płyty Illuminate. To z tego albumu pochodzą m.in. takie hity jak Treat You Better czy There's Nothing Holding Me Back, które do tej pory gramy w Radiu SK. A Shawn Mendes zapowiedział, że 25 września ukaże się specjalna reedycja płyty, na której znajdzie się m.in. niepublikowane demo piosenek sprzed 10 lat. To już 2 minuty po godzinie 9. Jest niedziela. A wiadomo, że niedziela będzie dla nas i wiadomo, że niedziela to jest taki z zasady i z nazwy i z każdego punktu widzenia trochę inny dzień. Ale hity na czasie w SC będą niezmiennie. Zaczynam Charlie Puth, Attention, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

2011 roku ojciec chrzestny dancehallu, czyli Sean Paul, dał nam ten numer w oryginale. To był 2011 rok, przypomnę. Tymczasem mamy 2026 i Riviera tutaj pięknie nam udowadnia, że można z tego numeru, który pierwotnie stworzony był do twerkowania, zrobić numer taki bardziej pod nóżkę, już niekoniecznie z twerkiem związany, prawda? Ale ten twerk, który nagle nam się pojawił w głowach, może być też świetną rozgrzewką, taką niedzielną, poranną, gdybyście chcieli nieco wcześniej, już teraz 16 po 9 wyskoczyć z łóżka, albo rzeczywistość was do tego już wcześniej zmusiła albo zmusza w tym momencie, no to można potrząsać tym i owym. Może się obudzicie. Nie, nie głową! Nie! Potrząsaniem głową na niedzielny poranek to jest niedobry pomysł. Tym bardziej, jeżeli coś tam się może wydarzyło w nocy z soboty na niedzielę albo w sobotę wieczorem, to wiadomo, to się akurat może źle skończyć. Ale jeżeli ta niedziela to jest dla was taki typowo fajny dzień, że wiecie, nikt nic nie musi, każdy wszystko może, to nawet jak teraz wstaliście, to odczekajcie chwilę, kołdra znowu zrobi się taka przyjemnie chłodna i można do tego łóżka z powrotem. No, już teraz widzę miny tych, którzy poszli w niedzielę do pracy. Spoko, ja też poszedłem. I dla nas wszystkich, tych, którzy pod chłodną kołderką, ciepłą kołderką albo w robocie, mam hity na czasie Lady Gaga, How Bad Do You Want Me, już teraz, później będzie Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret w Radiu SK.

0: Ona do mnie napisała pod 664-402-302, że trochę zepsułem zabawę, bo niby proponuję twerkowanie, ale w takim tempie to się twerkować nie da. No Iwona, przepraszam, postaram się wkrótce naprawić. Majestic i Bonnie M za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w
0: SC. Oczywiście, że tak. Świeżynki gramy, tak jak świeże bułeczki na ścianie smakują zupełnie inaczej niż te konsumowane w ciągu dnia. Tak te nowości, które wam podrzucamy w Radiu SK też są fajne. I teraz numer, który świetnie komponuje się i z porą dnia, jaką mamy, i z dniem tygodnia, czyli właśnie z niedzielą. Daddy 1, 2, 3, 4, 5.

0: 27 minut i będzie 10. Jest niedziela, to będę podkreślał. To jest TSK, to są hity na czasie. Magic System i Magic in the Air już za nami. Słuchajcie, tak sobie siedzę i myślę, jak wam tę niedzielę, no nie zorganizować, ale pomóc zorganizować, jeżeli jakichś pomysłów nie macie, a warto zacząć od samego początku, już od śniadania. Dlatego, że bardzo ładnie nam się te święta, które na dzisiaj przypadają, jakoś tak przeplatają, a właściwie splatają w całość. Otóż mamy dzisiaj ogólnopolski dzień przedszkolaka. Z racji tego święta, wiadomo, chyba dzisiaj przedszkola zamknięte. Mamy też, uwaga, dotrzymajcie się, panowie, chłopaki, uwaga, dzień doceniania żony. Ale idziemy dalej, mamy też dzisiaj dzień parówki i parówkożercy. Więc jeżeli wasz przedszkolak, ewentualnie wasza żona, należą do grona parówkożerców, to możecie zorganizować odpowiednie śniadanie i już wszystkie święta w jednym załatwione. Z drugiej strony, tak absolutnie serio, jestem ciekaw, do którego z tych świąt wam najbliżej. Dajcie znać, czekam na głosówki, czekam też na SMS-y pod 664-402-302.
1: Reklama.
2: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
3: To będzie ostatnia reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły, ludzkie szczątki i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje

Jest we mnie jakaś taka ogromna zazdrość względem tej artystki Sanach, ale to jest dobra zazdrość, żeby nie było. Taka, wiecie, z przymrużeniem oka. Ogromnie zazdroszczę jej tego, że udało się jej być na Formule 1 w Madrycie. No matko jedynakie, to jest moje marzenie. Ja sobie obiecałem, że najbliższe okrągłe urodziny może uda się tam trochę do świnki skarbonki odłożyć. Może ktoś jeszcze tam, wiecie, z bliskich dopomoże, dlatego o tym mówię głośno. Ale jeżeli tylko możecie, realizujcie swoje marzenia. No jak sami widzieliście, fani Formuły 1 pewnie widzieli, Sanach już tam była. W przyszłym tygodniu my też możemy być, przynajmniej wirtualnie, i możemy sobie obejrzeć, bo jeżeli jesteście fanami tego sportu, to wyścig w Azerbejdżanie, w Baku, dokładnie przed nami, to już w przyszłym tygodniu. Ale wracając na ziemię i wracając do święta, które mamy, dzień parówki, dzień parówkożercy, i Szymon wrzucił zdjęcie, że rzeczywiście u niego świętowanie pełną gębą w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jest taki krab, wiecie, jak to mamusie kiedyś niatków kusiły. No chodź, chodź, zjedz. Robiły takiego kraba z parówy. No to u Szymona właśnie taki krab na śniadanie wjechał. I Szymon zgarniał do mnie całą paczkę prezentów, gadżetów Radia SK. A co? Niech ma. Słuchajcie, 6 minut, tylko tyle pozostało do godziny 10. Jak wy gdzieś na 10 w niedzielę, no to ja bym zagęszczał ruchy, żebyście się nie spóźnili.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
6: I po reklamie.
7: SK Suwałki. Na czasie.
8: Teatralna propozycja w Suwałkach. W sali Andrzeja Wajdy wystawiony zostanie Ambasador Sławomira Mrożka. Spektakl w reżyserii Jarosława Gajewskiego w czwartek 8 października o 19:00. A bilety już w sprzedaży. Jesień za oknem, czyli sezon na bluesa. Już pod koniec września w Suwałkach posłuchacie zespołu Bluesfields. Muzycy z Polski i Litwy zaserwują Wam niezapomniane słuchowe wrażenia. To będzie wieczór pełen gitarowy brzmień, bluesowej energii i muzycznych emocji. Rozmarino, czwartek, start o 19:00.
9: Muzyką się żyje.
10: Znamy piosenkę na Eurowizję Junior. W tym roku Polskę będzie reprezentował 14-letni Wiktor Sas, który na konkursie wykona kawałek Gravity. To dla mnie przede wszystkim piosenka o tym, żeby się nie poddawać. Grawitacja może ściągać nas w dół, ale nie możemy pozwolić, żeby odebrała nam to, co w nas najlepsze, podkreśla Wiktor Sas. Za stworzenie tego numeru odpowiada m.in. Trips i Lambery, czyli artyści, których doskonale znacie z Eski, na przykład z hitu Dzięki, że jesteś. Wiktor Sas wygrał tegoroczną odsłonę programu The Voice Kids, co dało mu bilet na Eurowizję Junior. Polska ma na koncie dwa zwycięstwa w tym konkursie. W 2018 roku wygrała Roxy Węgiel, a rok później Vicky Gabor. Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Później Ci opowiem to Wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, no ale w końcu im się udało.
11: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo
12: od lat, tak. Powstało już kilka utworów.
11: Tak, to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
12: Da się to zgrać, że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
10: No i tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness is So Sad. Podium zamyka młoda rapowa gwiazda MJ Deli z hitem Medali Supreme. Cała lista czeka na sk.pl i tam głosujecie na wasze ulubione hity i słuchajcie też gorącej dwudziestki w każdy piątek wcześniej, bo teraz gorąca już od godziny 17:00. Po ponad dwóch dekadach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września, dokładnie za tydzień w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, m.in. za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu. A jeżeli chodzi o początek tej godziny, kolejnej przyjemnej niedzielnej z hitami na czasie, łatwo Ganki Michael, na pewno potem Komodo i Taylor Swift w kolejce, czyli krótko mówiąc, będzie dobrze. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Tak się trochę jesienie zrobiło w Radiu SK, ale z energią. Niespokojnie. Ostatni dzień lata muzycznie przed nami już za chwilę. A tak naprawdę ostatnim dniem lata sprawdziłem będzie, czekajcie, żebym nie pomylił, najbliższy wtorek, 22 września, bo 23 o 2:05 w nocy już powitamy jesień. Tak to dokładnie wygląda. No dobra, to czekając na ostatni dzień lata, ten muzyczny od Gipsa, od Ego i od For Money, jeszcze tylko powiem, że stała się rzecz taka, że ktoś w naszym kraju ma dzisiaj zupełnie inny niedzielny poranek i w ogóle od teraz chyba będzie miał zupełnie inne życie, zupełnie inne chwile, zupełnie inne plany. W końcu zacznie spełniać marzenia, a może, no nie wiem, wyjdzie na prostą z rachunkami, bo moi drodzy, została wielka kumulacja rozbita w Totka i wczoraj padła najwyższa wygrana w historii Lotto. Jedna osoba wytypowała poprawnie szóstkę, zgarnia, uwaga, 45 milionów złotych. Ja wiem, że teraz szukacie kuponu, którego pewnie i tak nie wysłaliście.

0: Wracając do tej gigantycznej wygranej w Totka. Znowu się nie udało, tak? Ja wiem, a człowiek by chciał tylko swoje przyziemne marzenia spełnić. To każdy to zna. Muzycznie mam nadzieję, że nie jedno marzenie teraz spełniliśmy, bo mam nadzieję, że lubicie ten numer tak jak ja go lubię. Reverse Psychology, Temper City w Radiu SK u nas. Hity na czasie. Słuchajcie, a propos tych przyziemnych spraw, spełniania marzeń, być może zrobienia czegoś pierwszy raz, to mamy taką zabawę. Właściwie mają ją Sonita i Koroście u nas każdego dnia po południu. SK po raz pierwszy i właśnie tam dają kasę na takie właśnie pierwsze razy, więc to też może sprzyjać. No może nie jest to kasa na miarę tej gigantycznej wygranej w Totka, ale na pewno marzeniu sprzyjać będzie i jego realizacji. Na przykład byliśmy już na sesji foto z naszą słuchaczką, dowody macie w naszych social mediach, zerknijcie sobie. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne swoje skryte marzenia o jakimś pierwszym razie, to śmiało, śmiało na sk.pl się możecie zgłaszać, ewentualnie w naszej eskowej apce, a Sonita i Korościel jutro znowu te wasze marzenia wrzucą sobie i te wasze pierwsze razy i te plany na nie przede wszystkim na warsztat i czyjś komuś pomogą. Może czyjś pierwszy raz zrealizują.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona

Proszę uważać na tańce w łazience, szczególnie takie z obrotami, bo wiadomo, jak się obroty w łazience skończyć mogą. Żeby nie było. Age Mata, R&B, Ring My Bell, już za nami. 6 minut i będzie godzina 11. Bartek napisał do mnie pod 664-402-302 z taką delikatną pretensją, tak wyczuwam, z takim delikatnym żalem. Po co wspominałem o tym, że dzisiaj dzień przedszkolaka, dzień doceniania żony, dzień parówek i dzień parówkoszercy. Jak teraz to wszystko pogodzić, kiedy nagle w domu zrodził się bunt na pokładzie? Wszyscy chcą parówki na śniadania, a tych w lodówce brakuje. Słuchajcie, jeżeli macie podobny dylemat, rzeczywiście jak Bartek, że nagle jest ochota na parówki z okazji tego święta, a i przedszkolak chce świętować i żona chce być doceniona, nie wiem, może śniadanie na stacji benzynowej, jakieś wspólne rodzinne hot dogi, nie wiem, tak tylko rzucam.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bardzo.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
9: Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: SK odkrywa młode muzyczne talenty. W czwartek po 23 na naszej antenie zadebiutował Span. To początkujący artysta, który zrobił challenge na swoim TikToku. Postanowił sprawdzić, czy uda mu się dotrzeć ze swoim utworem do radia, bez wytwórni czy profesjonalnego studia. A SK udowodniła, że się da. Zagraliśmy jego numer po ostatniej nocy. Span do ostatniej chwili był przekonany, że to jednak niemożliwe.
12: Nie dowierzam, ale się to dzieje.
13: Co czujesz?
12: Czuję na pewno adrenalinę. Nie wiem, czy stres, ale na pewno adrenalinę.
13: Ale miałeś przeczucie, że to się uda? I to tak całkiem
12: szybko. Ja już myślałem o tym, żeby nagrywać, że się nie uda, że się nie da.
13: Okej, do przodu chciałeś nagrywać, że się nie uda, że to jest niemożliwe.
12: Tak, już miałem w planach, żeby za kilka dni nagrywać, że jednak się nie udało.
11: A jednak się udało. Span zadebiutował na antenie Eski. To kolejny dowód, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. W każdy czwartek po 23 mamy dla Was specjalny program, w którym gramy nowe numery od razu w momencie premiery. Artyści często wypuszczają nowe hity właśnie w nocy z czwartku na piątek, a my te hity gramy jako pierwsi. Miley Cyrus zaczyna nowy rozdział swojej kariery. Ukazał się jej 10. album Bass Persuades. Tytułowy kawałek z tego krążka możecie regularnie usłyszeć u nas w Radiu SK. Ten album powstał w mgnieniu oka, ale tak właśnie wygląda moje życie od 20 lat. Tak o krążku mówi artystka. Wraz z premierą Miley zapowiedziała także powrót do występów na żywo. W październiku zagra 2 koncerty w Los Angeles. Bilety wyprzedały się w kilka minut, a Radio SK ma dla Was nowy album Miley Cyrus. Zaglądajcie na naszego Instagrama i tam piszcie w komentarzach, dlaczego taka płyta powinna trafić do Was. Żegnamy lato w imprezkowym stylu. Nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour robi kolejny przystanek. W ten weekend bawimy się w żaganiu, a dzisiaj trzeci dzień imprezy. Na scenie pojawi się m.in. Edyta Górniak. Wstęp jest darmowy. Jeżeli chodzi o to, co pojawi się w tej godzinie w ramach hitów na czasie niedzielnych w Radiu SK, to będzie Temple City na otwarcie, później Tiesto z Jonas Blue i Rita Orą, a także Somp. No i będę ja. Na szczęście nie wokalnie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

taką prima balleriną we wczorajszym meczu polskich siatkarzy z Łotwą. Był fornal? Możemy tak powiedzieć? Się nie obrazi chyba, co? Nie, no generalnie wszyscy się świetnie spisali. Ja tylko chciałem zaznaczyć, że właśnie polscy siatkarze nie zwalniają tempa na Mistrzostwach Europy. I właśnie wczoraj w 1/8 finału pokonaliśmy Łotwę 3-0. Teraz ćwierćfinał. Tutaj będziemy się mierzyć z Niemcami, a ten ćwierćfinał we wtorek w Sofii. No to już wiadomo, że my kibice we wtorek będziemy kibicować. Już tam wtorek zorganizowałem, przypominając o tym, tylko bardzo proszę nie przeoczyć. Margaret Prima, balerina muzycznie za nami, to jest SK, to są hity na czasie. Teraz będzie Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game, a później Teddy Swims. W kolejce jeszcze Clean Bandit z Demi Lovato, a także Livka z nowością. Livka, na której drugi album czekamy, 17 po 11.

0: Ten numer w tym roku staje się numerem pełnoletnim, ma swoją 18, bo premiera była w 2008. Infinity Guru Josh Project w Radiu SK, czyli takie hity też gramy, hity, które zawsze będą na czasie. Uwaga, bo IMGW informuje, że pogoda będzie się zmieniać, a nawet wydało ostrzeżenia dla 6 województw. To jest województwo zachodniopomorskie, pomorskie, część warmińsko-mazurskiego, do tego jeszcze północna część województwa lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Co tam się u was dziać będzie, co się może dziać, moi drodzy? To są ostrzeżenia przed burzami, ale też porywami wiatru, nawet do 80 km na godzinę. Może intensywnie popadać, a miejscami to może być nawet drobny grad. Ten grad, jak ktoś kocha swoje auto i słyszy słowo grad, to od razu przeszywa go takie, ojej, ojej, trzeba by gdzieś schować, prawda? No to może właśnie dzisiaj auto trzeba schować i może właśnie, jeżeli jesteście z tych województw, to jest taka pierwsza, no już prawie jesienna niedziela, którą trzeba by spędzić pod kocykiem.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: I po reklamie.

Alex Uren i Passengery w Radiu SK. To są hity na czasie. 5,5 minuty i będzie południe. No właśnie południe. A jeżeli wy w tym momencie, jeżeli jeszcze jesteście w piżamie, to spokojnie, różnie na to patrzą, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że za niedziela to wszystko jest w porządku. Jeżeli jesteście już z kolei ubrani, o, szanuję, bardzo, bardzo. Jeżeli jest to dres, no to jesteście chyba dokładnie tam, gdzie w niedzielę być powinniście. A jeżeli, nie wiem, coś bardziej klasycznego, albo na przykład dżinsy, to chyba coś wam się wymknęło spod kontroli. Jak tak patrzę na siebie, to u mnie chyba od samego rana już jest wszystko poza kontrolą, ale trzymajmy się i korzystajmy z tego pięknego dnia. Pięknego, jakim jest niedziela, no chyba, że a, wiecie, jak to jest z tym bólem głowy w niedzielę, nie? Zdarza się. I po wczorajszym, i przedjutrzejszym.

0: so don't call me up.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
10: I po reklamie.
11: SK Suwałki. Na czasie.
12: Niezwykły spektakl już w październiku w Suwałkach. Julia Fidelus zaprezentuje monodram 20 den. To poruszająca opowieść o relacji matki i córki. Skomplikowanej, pełnej czułości, miłości, ale i gniewu i zależności. To w piątek 9 października w sali kameralnej SOK. Początek o 18. A w Cinema Lumière 100 dni. Misja Zeus. Kobieca komedia Spa Weekend. Totalna magia 2. Niebo nad Normandią, a dla dzieci Psi Patrol Auta i Marsupilami.
13: Muzyką się żyje.
14: Ten duet podbił wasze serca. Dawid Kwiatkowski i Margaret na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia SK. Największym hitem ostatniego tygodnia jest numer Później Ci Opowiem. A o czym dokładnie jest ta piosenka?
15: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później Ci Opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem.
14: Dawid Kwiatkowski przez wiele lat próbował coś, Dawid Kwiatkowski i Margaret przez wiele lat próbowali coś razem nagrać, ale nie udawało im się zgrać terminów. W rozmowie z Eską zdradzili, że to nie jest ich pierwszy wspólny kawałek, ale tylko ten udało się opublikować. Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju z ekipą The Pussycat Dolls. Dziewczyny zagrały w Warszawie w ramach trasy z okazji 20-lecia debiutanckiego albumu. Gwiazda grupy, czyli Nicole Scherzinger, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała spróbować, jak smakują one w Polsce. Artystka zdradziła też, że ma polskie korzenie. Jej prababcia była Polką. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie z Eski z wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors w Warszawie wystąpią 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży, więc można sobie planować w przyszły rok zdecydowanie. Włosi dokładnie zagrają w warszawskim klubie Progresja. A my już wskoczyliśmy w niedzielne, ojej, powiem to, popołudnie, bo to już 2,5 minuty po godzinie 12. Hity na czasie czekają na otwarcie Offenbach, Jela Henderson, Hurricane, później Dawid Podsiadło, Na Błysk, Rafał Adamczak, dzień dobry.

Śnieżynka od Armina van Buurena i Saszy Everlasting, tak nazywa się ten kawałek. To są hity na czasie, to jest SK18 po 12, niedziela. Słuchajcie, łapię się za głowę, bo wpadłem na takiego newsa, że port lotniczy imienia Króla Fahda to jest pod Dammamem w Arabii Saudyjskiej. Został właśnie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako największe lotnisko na świecie pod względem powierzchni. Co więcej, uwaga, jeszcze szykuje się jego rozbudowa na terenie, który ma zajmować, zmieściłaby się, i to jest najlepsze, cała Warszawa i jeszcze zostałoby miejsce na Poznań. Nieźle, co? Takie wielkie lotnisko. Już w ogóle niedługo dojdziemy do tego, że samolot po wylądowaniu na przykład do gate'u będzie jechał tak długo, że to kołowanie do gate'u będzie trwało dłużej może niż sam lot, albo będzie można zrzemnąć się 3 razy na przykład. Przed startem, w czasie lotu i po wylądowaniu. To jest bardzo dobra opcja. Ale nie, serio, naprawdę, to troszkę muszę jakoś inżynierowie mądrze rozwiązać, no bo jeżeli samolot ląduje i potem jeszcze jedzie tak długo, żeby nas wysadzić, no to jaki to jest sens, jak to trwa dłużej niż samolot na przykład jakiś lokalny, nie? To w ogóle skomplikowana sytuacja. Z drugiej strony, a propos tak wielkich portów lotniczych, może rzeczywiście i u nas ktoś ma podobny pomysł na nasze polskie porty lotnicze, nazywając ten w Modlinie Warszawa Modlin i ten w Radomiu Warszawa Radom, bo jak to wszystko się połączy z Okęciem, to w końcu będzie jedna wielka Warszawa.

0: Jeżeli pomyśleliście sobie, że fajnym pomysłem na niedzielę będzie pójście do lasu na spacer, bo tak tam cicho, pusto, nie ma nikogo, można pobyć samemu z sobą, a jesteście w błędzie, na pewno nie jest pusto i na pewno nie będziecie sami. Mówię tutaj oczywiście o sezonie na grzyby i tym podobne, czy nie, no, chyba raczej tylko grzyby w lesie teraz, o tej porze roku i w tym czasie. Pink, Just Like a Pill, to ja wam życzę, żeby jednak grzybobranie, jeżeli już się na to zdecydujecie, było takie, jak być powinno. A za chwilę muzycznie w Radiu SK. Zalia. Za 25 minut będzie 13.
1: Reklama.
2: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły, ludzkie szczątki i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz. Tajemnica, której nie da się zatopić. Już w księgarniach.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: I po reklamie.

0: Gdybyście chcieli mieć jej nową płytę, takie są do wzięcia na naszym eskowym Instagramie, więc koniecznie się tym tematem zainteresujcie, dajcie znać, jeżeli rzeczywiście nowy krążek Miley Cyrus jest gdzieś tam w rejonie waszych marzeń muzycznych. Nowość od tej artystki Bass Persuades już za nami w Radiu SK, bo u nas wszystkie hity zaczynają się wszyscy oczywiście. Za 5 minut będzie godzina 13, po 13 dalej z wami już Kinga Baryga.
1: SK.

0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Mrozu zrobił to po raz siódmy, wydał nową płytę. Krążyk nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, Odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Mrozu mówi, że ten krążek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałek z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo podczas halowej trasy koncertowej. Start 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Kryzys wizerunkowy Eda Sheerana. Kolejni artyści wycofują się z zaportowania go podczas amerykańskiej trasy koncertowej, a artysta zaczyna się tłumaczyć. To pokłosie wykluczenia z tournée Macklemora, który podczas występów mówił otwarcie m.in. o wolnej Palestynie. Po tym zdarzeniu kolejni muzycy w geście solidarności postanowili zrezygnować z zaportowania Eda Sheerana. Ed Sheeran też zabrał głos, oświadczył, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu Macklemora. Stać się za tym ma agencja organizująca trasę, na którą presję wywierali zarządcy niektórych stadionów, gdzie miały odbyć się kolejne koncerty. Ed Sheeran dodał, że nie chce angażować się publicznie w spory polityczne i że też zależy mu na pokoju. Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził w naszym studiu, ten kawałek powstał w Zakopanem.
9: Wyjechaliśmy z zespołem, całym moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca, i zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów, i ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
8: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Niedziela, godzina 13, 2 minuty po, tak dokładnie, to idealny moment, żeby odpocząć i złapać oddech przed kolejnym tygodniem pracy. To wy odpoczywajcie, a ja będę wam grała hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Gips i Igo, ostatni dzień lata.

David Guetta. 17 minut po godzinie 13 w Radio SK. To są hity na czasie. Mamy niedzielę i dzisiaj mamy 20 dzień września. Ja sprawdziłam w kalendarzu i tutaj obchodzimy, moi drodzy, bardzo ważne święto. Mianowicie dzisiaj dzień doceniania żony. No to proszę bardzo, przychodzę do Was z pytaniem, bo musimy sobie tutaj stworzyć taki poradnik, jak świętować. Jakie są Wasze sposoby na świętowanie? Dlaczego powinniśmy doceniać te nasze żony? No stwórzmy sobie tutaj taki poradnik. Czekam na Wasze wiadomości, głosówki na Messengerze Radia SK. Zostawiajcie tam, a ja mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Na przykład torbę Radia SK albo butelkę. No to co? Piszcie, a ja gram dalej.

0: Robin Schulz, Watermat, Take It Slow. Tak wam gramy w Radio SK, 33 minuty po godzinie 13. To jest dobry moment na obiad, ale to jest też dobry moment, żeby przypomnieć, że dzisiaj 20 dzień września i dzisiaj obchodzimy Dzień Doceniania Żony. No właśnie. Jakie są wasze sposoby, żeby tę żonę docenić? Proszę bardzo, czekam. Tworzymy tutaj poradnik dla wszystkich tych, którzy na przykład całkiem niedawno wzięli ślub i nie wiedzą, jak żonę docenić. Dajcie znać, czekam na wasze głosówki. Oczywiście mam gadżety Radia SK, którymi bardzo chętnie się podzielę. Głosówki zostawiacie na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej kolejne najlepsze hity na czasie. Już za chwilę Sanach i Daria Zawiałow z numerem Eldorado.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
5: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
7: Poleca Radio SK.
8: I po reklamie.
9: SK.

0: 6 minut zostało nam do godziny 14. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Ja pytam was, jakie są wasze sposoby na docenianie żony, bo dzisiaj mamy dzień doceniania swoich żon. Proszę bardzo, Piotrek się do nas odezwał. Halo Piotrku.
1: Najlepszym sposobem na docenienie swojej żony jest po prostu jej nie denerwować na co dzień. Pozdrawiam.
0: Jest to jakiś sposób, ale mamy jeszcze Nikodema na linii.
2: Zawsze po bardzo dobrym obiadku od żony robię jej herbatkę albo kawkę i kroję ciasto.
0: A, kroisz ciasto, tylko zapomniałeś dodać, drogi Nikodemie, że jest to ciasto, które żona przygotowała. Po godzinie 14 wracam do was z kolejnymi hitami na czasie, więc bądźcie z nami.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
3: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
0: I po reklamie.
9: SK Suwałki. Na czasie.
10: Koncert Kultura i Tradycje Niemiec pod koniec września w Suwałkach. Na scenie zobaczymy śpiew, tradycyjną pieśń niemiecką, taniec bawarski, polkę i walca. Wysłuchamy ciekawostek i anegdot. Sala granatowa, piątek, start o 17:00. Teatralna propozycja w Suwałkach. W sali Andrzeja Wajdy wystawiony zostanie ambasador Sławomira Mrożka. Spektakl w reżyserii Jarosława Gajewskiego w czwartek, 8 października o 19:00, a bilety już w sprzedaży.
11: Jest 14:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Jedna osoba nie żyje, a cztery zostały ranne. To po wypadku pod Lesznem. Wczoraj wieczorem niedaleko Rydzyny zderzyły się dwa samochody, mówi Monika Rzymełka z policji w Lesznie.
12: Kierujący samochodem 19-letni mieszkaniec gminy Rydzyna prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego kierunku.
11: Dokładne okoliczności tragedii wyjaśniać będzie teraz policja i prokuratura. Cztery osoby zatrzymane po włamaniu do jubilera w Limanowej. Złodzieje ukradli biżuterię i pieniądze warte blisko 600 tysięcy złotych. Policja zatrzymała podejrzanych w Krakowie. Odzyskano kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. Mike Perkins w Bełchatowie, brytyjski rysownik, znany z komiksów o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami.
13: Trzymam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
11: A podczas spotkania publiczność mogła zobaczyć artystę przy pracy.
14: Minuta po godzinie 14, a my gramy dalej. Kolejne hity na czasie w Radiu SK. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Dzisiaj dzień doceniania żony i ja dostałam wiadomość od Karola, który napisał, że on docenia żonę, zabierając ją na urlop. O tym urlopie we wrześniu to jeszcze sobie pogadamy.

0: Jak oni to robią, jak oni śpiewają. Kuba i Kuba z numerem Chłopaki, czyli to najnowszy numer właśnie od tych artystów. Ale my wracamy jeszcze do Dnia Doceniania Żony. Dostałam tutaj taką głosóweczkę od Patryka. Halo, halo Patryku.
1: Ja dla żony dzisiaj zrobiłem rosołek, właśnie wraca z Torunia od koleżanki. Coś mi się wydaje, że rosołek dzisiaj, oj, wejdzie. Pozdrawiam.
0: No wiadomo jak to jest, w sobotę imprezujemy, a w niedzielę troszeczkę musimy dłużej odpocząć. Ale hity na czasie umilają ten moment, więc ja dalej gram. Już teraz Andrea Bocelli i David Guetta.

0: Dua Lipa, 25 minut po godzinie 14 w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie, a już teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to ja przychodzę do Was z nowym energetycznym numerem stworzonym przez brytyjskiego producenta D.O.D. Oraz wokalistkę i autorkę tekstów I.A.N. No i myślę, że możemy Wam ten numer zagrać. I Will Be There to jest to, co możecie usłyszeć już teraz w Radiu SK w ramach tego, że wszystkie hity zaczynają się właśnie u nas w Radiu SK.

0: Grupson i na szczycie. 17 lat temu, dokładnie w 2009 roku powstał ten numer i gra na naszych tutaj playlistach aż do dzisiaj. Właśnie tak gramy wam w Radio SK, jest niedziela, to są hity na czasie i ja wspominałam wam o tym, że Karol z okazji dnia doceniania swojej żony postanowił zabrać ją na urlop. No i tak się okazuje, moi drodzy, że nie jedyny Karol podjął taką decyzję, bo badania mówią, że aż 51% Polaków wyjeżdża na zagraniczny urlop we wrześniu lub październiku. I są takie top 3 kierunki, które najczęściej obieramy właśnie w tym czasie, w tym jesiennym czasie w Polsce. Jest to na trzecim miejscu Grecja, na drugim Turcja, a na pierwszym Egipt. Tak to wygląda, więc jeśli jeszcze macie trochę dni urlopowych i nie macie na nie pomysłu, to ja tak tylko delikatnie sugeruję. I gram dalej kolejne hity na czasie. Już za chwilę Ed Sheeran między innymi, ale także Thomas Gray.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: I po reklamie.

0: ale to dobrze brzmi, ale to dobrze brzmi, Riviera. Tak wam gramy w Radiu SK dosłownie 5 minut przed godziną 15. Do tej 15 zostało nam jeszcze trochę czasu i my cały czas pytamy się, jakie macie sposoby, żeby doceniać wasze żony, szczególnie w tym wyjątkowym dniu, jakim jest Dzień Doceniania Żony w kalendarzu. No i Marek się odezwał. Halo Marku.
1: Dobrą żonę trzeba doceniać każdego dnia. I najlepiej na 100%. W poniedziałek 5%, we wtorek 5%, w środę 5%, w czwartek 5%, w piątek 5%, w sobotę 6%, a w niedzielę, jak nie ma dzieci, pozostałe procenty. Pozdrawiam.
0: Oj, Marku, to ja nie chcę wiedzieć, co w niedzielę się u ciebie w domu dzieje.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: I po reklamie.
11: Zbliża się 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. NATO gotowe na ewentualną eskalację Rosji. Sojusz ma przygotowane wojska, uzbrojenie i plany działania. Dotyczą one różnych scenariuszy zagrożeń na wschodniej flance. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
12: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i na zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił.
11: 56-latek z powiatu przemyskiego zatrzymany. To po groźbach wobec premiera w internecie. Mężczyzna miał zamieścić w sieci film z groźbami. Sprawą zajmuje się prokuratura, a za groźby karalne mogą mu grozić nawet 3 lata więzienia. 33. edycja Invest in Szczecin Open za nami. Przez tydzień w Szczecinie nie brakowało tenisowych emocji. Jak turniej oceniają kibice?
13: Bardzo nam się podoba.
14: Cała trybuna wypełniona, także to pokazuje właśnie, że chyba nasz turniej ATP góruje w Polsce.
11: A patronem turnieju było Radio SK.
15: Minuta po godzinie 15, a my gramy dalej. Niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, czy w pracy, czy w domu, czy gdzieś w podróży. Radio SK gra już za chwilę. Zalia i Tylko kochaj mnie. Bardzo dobry numer, który podobno działa cuda. Tak jak Radio SK, Kinga Baryga. Witajcie!

Kilka i go 14 minut po godzinie 15. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. A już za chwilę Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z Samolotami. Właśnie z tym numerem do nas zawitają. Ale zanim to nastąpi, no to ja sprawdziłam, co tam u Kaśki Sochackiej się dzieje. Aktualnie wypoczywa, odpoczywa i ładuje baterie. Rzeczywiście ma przed czym, bo już 11 grudnia tego roku w Tauron Arenie w Krakowie jej koncert. Jeden, jedyny, wyjątkowy, niepowtarzalny. Może właśnie tam również będziecie mogli ten numer w tym duecie usłyszeć. A już teraz gramy wam go w Radiu SK. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z numerem Samoloty.

0: to wiesz i ty.
1: 1-8-L, jak zapomnieć, to jeden z tych właśnie hitów zawsze na czasie. 2009 rok, to wtedy właśnie powstał ten numer. Tak, nie, przepraszam, nie 2009, źle powiedziałam, 2003. To właśnie wtedy, czyli 23 lata ma ten kawałek, a cały czas brzmi dobrze. I takie hity na czasie, które brzmią bardzo dobrze, dalej będziemy wam grać, już za chwilę Damiano Dawid, ale będzie też Somber.
2: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
10: Nasza firma ma politykę B2B.
9: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
10: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
9: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
11: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
12: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
13: Poleca Radio SK.
14: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
19: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
18: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
20: I po reklamie.

0: Age Mata, Ring My Bell. Kto by pomyślał, wszystko zaczęło się od koncertu w Białymstoku i tak właśnie powstał ten remiks, który gramy wam w Radio SK. Zbliżamy się do godziny 16. O 16 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne hity na czasie, które umilą wam niedzielne popołudnie. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: I po reklamie.
17: SK Suwałki. Na czasie.
18: Teatralna propozycja w Suwałkach. W sali Andrzeja Wajdy wystawiony zostanie Ambasador Sławomira Mrożka. Spektakl w reżyserii Jarosława Gajewskiego w czwartek 8 października o 19:00, a bilety już w sprzedaży. Jesień za oknem, czyli sezon na bluesa. Już pod koniec września w Suwałkach posłuchacie zespołu Blues Fields. Muzycy z Polski i Litwy zaserwują Wam niezapomniane słuchowe wrażenia. To będzie wieczór pełen gitarowych brzmień, bluesowej energii i muzycznych emocji. Rozmarino, czwartek, start o 19:00.
0: Minęła 16, Paulina Horwatowska, to jest SK News. Będzie wniosek o tymczasowy areszt dla złodziei, którzy okradli jubilera w Limanowej. Sprawcy wpadli już w ręce policji. Ukradli biżuterię wartą blisko 600 tysięcy złotych. Do włamania doszło w piątek w galerii handlowej. O szczegółach z Krakowa Michał Henkel.
16: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 40 i 24 lat. W ręce mundurowych trafiły też dwie inne osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Zatrzymań dokonano w wynajętym apartamencie w centrum Krakowa. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. W trakcie zatrzymania podejrzani wyrzucili przez okno pakunki. Jak się okazało, znajdowały się w nich narkotyki.
0: Teraz śledczy ustalają, jaką rolę w kradzieży odegrały zatrzymane osoby. W Szczecinie w zajezdni spaliły się dwa autobusy. Z ogniem walczyły cztery zastępy. Nikt nie został poszkodowany, a przyczyny pożaru na razie nie są znane. Zielona Góra chce mieć swoją Aleję Gwiazd. Pomysł pojawił się przy okazji przebudowy miejskiego deptaka. Miejsce ma upamiętniać znane osoby związane z Zieloną Górą.
19: Półtorej minuty po godzinie 16. My się nie zatrzymujemy, gramy dalej. Kolejne hity na czasie. W tej godzinie także nowość, no bo przecież wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Coldplay. Tak wam właśnie gramy 18,5 minuty po godzinie 16. Tora jest Radio SK. To są niedzielne hity na czasie. Mam nadzieję, że macie jeszcze trochę energii, żeby z nami pośpiewać, ale też pochillować. No bo niedziela to jest ten dzień przed tym dniem na literkę P, żeby nie powiedzieć po prostu, że zbliża się wielkimi krokami poniedziałek. A jednak, ale zbliża się też jesień. Ta kalendarzowa zaczyna się już 23 września. No ale jeszcze do tej jesieni i do tego poniedziałku mamy trochę czasu, więc korzystajmy z tego lata, które jeszcze trwa. No to tak tematycznie. Gips i Igo. Ostatni dzień lata. Już teraz w Radio SK.

0: Temper City. Tak wam gramy 34 minuty po godzinie 16. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. No właśnie, jako że mamy już niedzielne popołudnie, to ja przychodzę do was z pytaniem, co u was, co robicie? Dajcie znać, piszcie na Messengerze Radio SK 2, bądź wysyłajcie zdjęcia, bądź głosówki. Wszystkie chwyty dozwolone, a ja obiecuję, że już po krótkiej przerwie wracam do was z kolejnymi hitami na czasie, które umilą wam ten dzień, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie. Będzie między innymi MJ Deli, ale będzie też Kygo i Selena Gomez.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
11: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda.
13: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
20: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
19: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
21: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: I po reklamie.
23: Eska.

0: Co za głos, jak ona to robi. Sanach i Cichosza, tak kończymy godzinę 16. Po 17 kolejne hity na czasie, więc zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
7: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
11: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
14: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
16: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
18: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
19: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
19: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
19: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
4: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
13: To będzie ostatnia reklama.
12: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
8: I po reklamie.
3: Jest 17:00, Paulina Chorwatowska, zapraszam na SK News. Na razie nie wiadomo, gdzie spędzili noc. Odnaleźli się dwaj chłopcy, którzy wczoraj uciekli z placówki w Bytomiu. Mówi Paulina Gnietko z bytomskiej policji.
1: Policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta. W mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
3: Na razie nie wiadomo, dlaczego chłopcy opuścili placówkę. Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot 20 euro. Do jutra internauci mogą głosować na jego motyw. Jeśli wygra Kultura Europejska, to na banknocie może pojawić się polska noblistka. Do głosowania zachęca na portalu X premier Donald Tusk.
0: Słuchajcie, głosujemy na Marię Skłodowską-Curie.
20: I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
3: Głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Przed nami hit Ekstraklasy w Białymstoku. Już za pół godziny Jagiellonia podejmie u siebie Legię Warszawa. To jedno z najciekawszych spotkań tej kolejki.
21: Półtorej minuty po godzinie 17. Hity na czasie mamy przygotowane. Mam nadzieję, że wy też jesteście na to gotowi. Już za chwilę. Numer 1 ostatniego notowania gorącej dwudziestki, czyli Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem, ale na dobry początek Andrea Bocelli i David Guetta. Kinga Berga, witam i zapraszam.

Armin van Buuren w Radio SK, 16 minut po godzinie 17. Jest niedziela, a my gramy wam hity na czasie. Swoją drogą pytałam, co u was, jak tam dzisiaj spędzacie to niedzielne popołudnie, i odezwała się Izunia. No, patrząc po wiadomości od Izy, to ona absolutnie nie myśli o poniedziałku. Słuchamy was w słonecznej Hiszpanii na wakacjach i dobrze się bawimy. Do tego dostałam też filmik z plaży. No naprawdę jest czego pozazdrościć. Oczywiście bawcie się dobrze, a my wam będziemy grać tak, żeby ten pobyt w Hiszpanii wam umilać. Ale to nie jedyna wiadomość, odezwała się też Karolina. Karolina napisała tak: robi się winko i grzybki. Czyli domowe roboty trwają, a my gramy tak, żeby wam ten czas umilać. Jest jeszcze Magda. Magda napisała tak: słucham Eski na siłowni, mam 53 lata i formę życia. Gdyby ktoś wątpił w te słowa, to mamy tutaj też zdjęcia i filmiki, które potwierdzają formę Madzi. No to co? My gramy dalej, hity na czasie. Mam nadzieję, że jesteśmy z wami niezależnie od tego, co robicie i gdzie jesteście. Dawid Podsiadło i Sezon już teraz w Radiu SK.

I tak się składa, że przychodzimy do Was jeszcze z takim bardzo wakacyjnym, energetycznym i letnim numerem. Z hiszpańsko-polskim, można by powiedzieć, bo tam jest hiszpańskojęzyczna zwrotka, a mowa o numerze Besos od Jana Marczewskiego i Hugo Torresa. Moi drodzy, nie ma co tu gadać, po prostu posłuchajcie tego numeru, który bardzo, ale to bardzo szybko wpada w ucho.

0: 31,5 minuty po godzinie 17. I mamy niedzielę, mamy hit na czasie i mamy Radio SK. Wszystko się zgadza. Wielkimi krokami zbliża się poniedziałek, ale słuchajcie, otóż okazuje się, eksperci mówią, że do tego poniedziałku to się można przygotować. Są pewne dwie główne zasady. Pierwsza jest taka. Półgodzinny spacer wieczorem w niedzielę przed poniedziałkiem. Druga zasada jest taka. Godzina bez telefonu przed snem. Całe szczęście, że nikt tutaj nie napisał nic o radiu. Radio SK. Bo hity na czasie będziemy grać dalej już za chwilę. PZ i Dom nad wodą.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadają banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
17: I po reklamie.

0: Alex Warren, tak kończymy godzinę 17. O 18 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 18 kolejne hity na czasie. Tymczasem ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
5: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na Amazon.pl.
11: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: O nie! Gdzie moja kasa?
12: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
14: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
16: I po reklamie. SK Suwałki. Na czasie.
17: Niezwykły spektakl już w październiku w Suwałkach. Julia Fidelus zaprezentuje monodram 20 Den. To poruszająca opowieść o relacji matki i córki. Skomplikowanej, pełnej czułości, miłości, ale i gniewu i zależności. To w piątek 9 października w sali kameralnej SOK. Początek o 18. A w Cinema Lumière 100 dni Misja Zeus, kobieca komedia Spa Weekend, Totalna Magia 2, Niebo nad Normandią, a dla dzieci Psi Patrol Auta i Marsupilami.
18: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Uwaga kierowcy, utrudnienia na S7 w okolicach Mławy. Po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Możliwe są burze i silny wiatr. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla Trójmiasta. Porywy na wybrzeżu mogą sięgać 80 km na godzinę. Możliwe są też intensywne opady deszczu i grad. Ostrzeżenia przed burzami wydano także dla województw lubelskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Hiszpańska klątwa przerwana w Szczecinie. Nicolas Sanchez Izquierdo wygrał 33. edycję Invest in Szczecin Open. Hiszpan po 3-godzinnym meczu pokonał Brazylijczyka Thiago Monteiro.
0: So tough.
2: To był ciężki mecz. Jestem bardzo zmęczony. Myślę, że mój rywal zaczął naprawdę dobrze, ale potem ja wprowadziłem kilka drobnych zmian i na koniec to był niewiarygodny roller coaster.
18: Mówił po meczu zwycięzca, a Izquierdo jest pierwszym Hiszpanem, który wygrał szczecińskiego challengera.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
2: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: I po reklamie.

0: Radio SK. Reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
9: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: I po reklamie.

0: Deska suwałki.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: SK Suwałki. Na czasie.
8: Koncert Kultura i Tradycje Niemiec pod koniec września w Suwałkach. Na scenie zobaczymy śpiew, tradycyjną pieśń niemiecką, taniec bawarski, polkę i walca. Wysłuchamy ciekawostek i anegdot. Sala Granatowa, piątek, start o 17. Teatralna propozycja w Suwałkach. W sali Andrzeja Wajdy wystawiony zostanie ambasador Sławomira Mrożka. Spektakl w reżyserii Jarosława Gajewskiego w czwartek 8 października o 19, a bilety już w sprzedaży.
0: SK Suwałki News.
9: Rozpoczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. Pływanie to bardzo ciekawa dyscyplina sportowa. Przede wszystkim daje bardzo dużo możliwości dla pływających, ponieważ można wybierać spośród wielu styli pływania, m.in. kraul, żabka czy motylek. I właśnie o tej dyscyplinie sportowej rozmawialiśmy z olimpijką, suwalczanką Joanną Mendak. Joanna Mendak. Olimpijka, pływaczka, zdobywczyni wielu medali, wielu wyróżnień. Jak to się stało, że dotarłaś do takiego miejsca, w jakim jesteś?
10: Dzień dobry. Bardzo dziękuję za miłe przedstawienie. Droga medalistów w Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Paralimpijskich jest często bardzo podobna. Czyli nasza przygoda ze sportem zaczyna się trochę przez przypadek. Ja jako mała dziewczynka bardzo nie lubiłam zajęć z fizjoterapeutą, które były mi w wieku tam 5-6 lat zalecane, więc jakimś pomysłem na zaktywizowaniem sportowo wdrożenie aktywności fizycznej u kilkuletniego dziecka były właśnie zajęcia na pływalni. I tak posiadając wadę skrzywienia kręgosłupa trafiłam na zajęcia, indywidualne zajęcia nauki pływania i potem ta ścieżka jakoś tak się potoczyła, że całkiem dobrze sobie dawałam radę, mimo tego, że non-stop płakałam w wodzie. Ale tu jakieś pierwsze zawody, tu jakieś przełamanie i więcej śmiałości do prowadzenia tych zajęć. I tak w trzeciej klasie szkoły podstawowej moich rodziców zaczepił jeden z trenerów, z którym potem miałam przyjemność współpracować i po dzień dzisiejszy współpracuję, czyli pan Edward Dec. I w trzeciej klasie szkoły podstawowej trafiłam wtedy do sekcji Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimpijczyk w Suwałkach i zaczęła się moja taka przygoda z systematycznym treningiem, bo byłam już dziewczynką, która potrafiła poprawnie pływać 4 stylami. I później to się wszystko samo potoczyło. Trener dowiedział się, że istnieje taka instytucja jak Polski Komitet Paralimpijski, Polski Związek Sportu Osób Niepełnosprawnych Start, które zrzeszają dyscypliny paralimpijskie, czyli dla osób z dysfunkcją narządu wzroku bądź dysfunkcją narządu ruchu. No i tak pojechałam na pierwsze zawody. Okazało się, że całkiem dobrze sobie poradziłam na tych mistrzostwach Polski i ta przygoda się toczyła. Zostałam powołana do reprezentacji Polski i tak od 2000 roku po dzień dzisiejszy mam przyjemność być członkinią kadry narodowej w sporcie paralimpijskim, dokładnie w dyscyplinie pływanie.
9: Cała ta przygoda, paraolimpiady, jaki to miało na ciebie wpływ jako osobę? Jak wygląda takie życie osoby, która jeździ na zawody, no powiedzmy sobie szczerze, żyje na walizkach?
10: Tak, rzeczywiście, życie sportowca jest trochę dostosowane do pewnego harmonogramu. Będąc już na poziomie kadry Polski, dostajemy jakby zobowiązania do realizowania programu szkoleniowego. W tym programie są rozpisane zgrupowania i wyjazdy na zawody krajowe oraz zawody i zgrupowania międzynarodowe. To jest około 200 dni w roku, kiedy spędzamy na walizkach. I zawsze jest jakaś tam baza, ulubiony obiekt, no, który jest jakby w danym roku okupywany przez konkretne grupy sportowców. Aktualnie to jest ośrodek w Bydgoszczy, więc tam mamy świetne warunki stworzone do tego, żeby móc jakby przygotowywać się do najważniejszych zawodów. Więc tak to mniej więcej wygląda. Między zgrupowaniami, wyjazdami na zawody spędzamy czas w swoich klubach takich macierzystych. Ja na dzień dzisiejszy reprezentuję Integracyjny Klub Sportowy Herkules w Suwałkach i tutaj pracuję z moim trenerem klubowym, panem Edwardem Decem. I tak to mniej więcej wygląda, czyli no, rano jest trening, potem jest czas na jakieś śniadanie albo drugie śniadanie, jest czas na odpoczynek, odnowę biologiczną, później odbywają się drugie jednostki treningowe, która po części składa się z jednostki tak zwanej na lądzie, czyli spotykamy się na salce, gdzie takie przygotowanie do treningu albo wzmocnienie ciała prowadzi trener przygotowania motorycznego. Później mamy drugą jednostkę pływania w wodzie, czyli tą drugą jednostkę pływacką. Czas na wyciszenie, odnowę biologiczną i około 21:30 już nie bardzo wszystkim się chce szaleć po korytarzach, więc grzecznie spędzamy czas w pokojach.
9: A jeśli chodzi właśnie o wyjazdy na zawody, to jak doszło do tego, że wyjechałaś na swoją pierwszą olimpiadę?
10: Ja byłam małą dziewczynką, bo uważam, że mając 15 lat jest się sportowcem, który dopiero wchodzi na ten poziom taki zawodowy w dyscyplinie pływanie. I nie ukrywam, że ja jestem takim, powiedzmy, kiedyś ktoś mnie nazwał taką małą perełką w sporcie paralimpijskim. To chyba dobrze byłoby to tak określić, nieskromnie mówiąc, bo ja mając 13 lat dołączyłam do medalistów Mistrzostw Świata w sporcie paralimpijskim w kategoriach osób niedowidzących. I jakoś tak widocznie musiałam mieć dużą lekkość radzenia sobie z dystansem 100 metrów z celem motylkowym, bo po dzień dzisiejszy ta konkurencja cały czas pozwala mi być w światowej czołówce. Albo ocieram się o podium, albo trafiałam na podium i kilkukrotnie miałam tą przyjemność, że wysłuchałam na najważniejszych zawodach Mazurka Dąbrowskiego. I w sporcie paralimpijskim jest z mojego rocznika 89 kilka takich osób. Była Kasia Pawlik, byłam ja i była Natalia Partyka. I no, tak jakoś zostało, no, że to się wszystko potoczyło. Rzeczywiście super, że to były igrzyska w Grecji, no bo to jest taka kolebka sportu olimpijskiego, tego ducha igrzysk. No i co ciekawe, to te igrzyska były o tyle dla mnie wartościowe, że po raz pierwszy w ogóle na zawodach rangi międzynarodowej wysłuchałam Mazurka Dąbrowskiego, więc myślę, że jako sportowiec, mówiąc, że na igrzyskach olimpijskich pierwszy raz w życiu paralimpijskich pierwszy raz w życiu wysłuchałam Mazurka Dąbrowskiego, no może nie każdego.
9: Wiele osób trenuje, uprawia różne sporty, ale właśnie jak to jest właśnie zdobyć taką nagrodę? Czy coś się zmienia po tym, jak się stanie na tym podium i wysłucha się tego Mazurka?
10: Generalnie stojąc na podium, no, multum myśli przebiega przez głowę młodego sportowca albo już dojrzałego sportowca, no bo przypominamy sobie właśnie te czasy życia na walizkach, ten okres, kiedy nie byliśmy w domu, bo był okres świąteczny, a spędzaliśmy go gdzieś na zgrupowaniach czy na wyjazdach na zawody. Było mniej czasu dla znajomych, przyjaciół, rodziny. W szkole też trzeba było wszystko sobie dobrze zgrać, żeby jednak no, wywiązać się ze wszystkich obowiązków, jakie na nas ciążyły w danym czasie. Mimo wszystko chyba mam szczęście do ludzi, bo udawało mi się to wszystko pięknie zgrać. Zarówno mój trener klubowy, jak i moi najbliżsi zawsze byli dla mnie dużym wsparciem. Miasto Suwałki, no nie ukrywam, że zawsze też bardzo przychylnie pomagało mi chociażby na przykład skończyć szkołę średnią w toku indywidualnej nauki, czy dzisiaj wspierając mnie jako stypendystkę olimpijską miasta Suwałki. Więc tutaj są naprawdę świetne warunki do trenowania. I też szczęście do ludzi chyba pozwala właśnie czuć się spełnionym. Co jeszcze się zmienia? Na pewno traci człowiek trochę anonimowości, w szczególności w tak niedużej społeczności jak miasto Suwałki. Ale mam wrażenie, że przez tyle lat jakoś za mocno ludziom nie podpadłam, więc raczej jeżeli ktoś się ze mną spotyka, czy gdzieś tam zaczepia mnie na ulicy, to są raczej takie miłe wyrazy gdzieś tam uznania, szacunku, ciekawości, co teraz i jak sobie radzę, jakieś cele najbliższe, wyzwania i tak dalej. No i mam nadzieję, że tak zostanę też cały czas zapamiętana, bo wydaje mi się, że prowadziłam taką naprawdę i prowadzę taką przyjemną postawę sportową.
9: Wspomniałaś o tym, że no, ludzie zaczepiają cię na ulicach, no i właśnie, i jakie to jest uczucie, gdy jedziesz sobie do takiego no, sklepu spożywczego, zrobić zwykłe, codzienne zakupy, tak jak każdy, a po prostu zaczepia cię no, jakaś osoba i mówi, jesteś świetna, czy no, po prostu docenia cię jako sportowca.
10: Ja musiałam to przypracować w sobie, ponieważ chyba w ogóle my jako kobiety mamy problem z przyjmowaniem komplementów albo jakichś miłych wyrazów jakby takiej sympatii do naszej osoby. Więc na początku czułam się bardzo tym skrępowana, ale nauczyłam się dziękować, bo ktoś chce jakby rzeczywiście wyrazić swoją sympatię i w przyjemny sposób mi pogratulować. Często ta rozmowa bywa na tyle śmieszna, że zdarza się, proszę pani, ja przepuszczę panią w kolejce, bo pani się pewnie spieszy na trening, tak? Raczej staram się wszystko tak zorganizować w swoim życiu, żeby jakby większych komplikacji w ciągu dnia nie mieć, ale tak, takie sytuacje też mają miejsce. Więc fajnie, no tak, to jest bardzo miłe i rzeczywiście, mówię, musiałam się nauczyć przyjmować jakby te wyrazy takiej sympatii.
9: A ja teraz może zapytam o te właśnie trenowanie. Jakie może cechy powinien mieć taki przyszły sportowiec?
10: To jest trudne pytanie. One bardzo często pada, jakie cechy powinien mieć idealny sportowiec i wydaje mi się, że nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi. Bo sportowcy to są ludzie, którzy po pierwsze muszą wychodzić trochę ze swojej strefy komfortu, no bo zmusić młodego człowieka, żeby za to sobie też, powiedzmy szczerze, fizyczną taką, fizyczny ból, no bo potem DOMS, czyli ta opóźniona bolesność mięśniowa potrafi być uprzykrzająca, powiedzmy najbliższe 2-3 dni po ciężkim treningu. To jest często, jeżeli chodzi o pływanie, wstawanie po godzinie 5 rano, co też nie jest łatwe, kiedy mamy nastolatka. Ale nawet teraz w moim już dorosłym życiu, bo ja już jestem panią 30+, albo mogłabym powiedzieć przed 40, to też wymaga ode mnie mimo wszystko takiego zaangażowania i ułożenia sobie dnia. No chyba tak. Więc to po pierwsze taka systematyczność, po drugie umiejętność zorganizowania sobie dnia, bo to jest fajne. Umiejętność szybkiego reagowania w razie czego, jak trzeba coś zmienić, jak ktoś pójdzie nie po naszej myśli. I na swój sposób trzeba być wrednym. Ja wiem, że to jest niepolityczne, to co powiedziałam, ale wydaje mi się, że na wysokim poziomie w sporcie jest trudno przetrwać, jak nie ma się trochę takiego pazura gdzieś z tyłu i to jest potrzebne.
9: Czyli kolokwialnie mówiąc, trzeba mieć taki trochę twardy tyłek też, jeżeli chodzi o te porażki. Ale właśnie, jak to jest z tymi porażkami? Ciężko je znieść, czy raczej one dają takiego kopa do dalszej pracy, do dalszego trenowania, do dalszego jakby ulepszania siebie?
10: Oj, porażka. Myślę, że to jest wpisane w ten zawód, w zawód bycia sportowcem. I myślę, że to też zależy od sytuacji, w jakich one się odbywają. Bo jeżeli ktoś jest ciągle na topie, na tym sportowym topie, ląduje na pudle na zawodach i nagle gdzieś się spada, bo poślizgnie mu się noga na zawodach, to może być to bolesne. Jeżeli jest to zawodnik, który skacze sobie z miejsca, nie wiem, 7., 8. na 3., znowu na 6. spadnie, potem znowu wskoczy na podium, wydaje mi się, że jest to trochę łatwiejsze do przekalkulowania i do przetrawienia. Jeżeli mamy też mądry zespół, mądrego trenera, to takie otoczenie, które akceptuje naszą pracę i my sami jesteśmy na to gotowi, że nie jesteśmy idealni, że czasami może nam dana impreza sportowa nie pójść po naszej myśli, no to raczej w moim kontekście bywa to motywujące, ale pozwala też tak, złapać taką refleksję, wyciągnąć wnioski, co w danym momencie nie zagrało, co moglibyśmy poprawić, nad czym popracować, ale też trzeba wtedy pochwalić siebie za to, że podjęliśmy wyzwanie, za to, że stanęliśmy na słupku startowym, za to, że podziękować osobom, które z nami do danych zawodów pracowały. Więc w moim własnym takim indywidualnym przekonaniu to były raczej sytuacje, które mnie motywowały.
9: To może teraz wróćmy do tego pływania, od którego zaczęłyśmy, trochę zboczyłyśmy. Może powiedzmy naszym słuchaczom, jak zacząć w ogóle przygodę z pływaniem? Od czego zacząć? Za co się wziąć? Bo wielu z nas się wydaje, o, sportowiec, olimpijczyk, czy właśnie, nie wiem, mistrz Polski, mistrz świata. No i że na pewno wiele lat pracy, na pewno wiele lat treningów, ale w sumie nikt zbytnio się nie zastanawia, od czego to się zaczęło? Właśnie w jaki sposób można zacząć i gdzie postawić ten pierwszy krok?
10: Myślę, że po pierwsze trzeba chcieć. Po drugie trzeba sobie zdać sprawę, że nie nauczymy się pływać po kilku lekcjach, że to jest pewien proces. I tak cierpliwie dać sobie przestrzeń, powiedzmy około roku, półtorej, gdzie rzeczywiście dwa razy w tygodniu, takie minimum dwa razy w tygodniu będziemy mieli jakby możliwość uczestniczenia w zajęciach, w treningach pływackich. Na pewno to jest o tyle specyficzna dyscyplina sportu, że fajnie by było, żeby ktoś nas pokierował, kto od strony technicznej zna dyscyplinę pływanie. Myślę, że w każdym mieście można znaleźć kluby sportowe, które reprezentują daną dyscyplinę sportową. W Suwałkach mamy chyba z 3 czy 4 jednostki klubowe, które się tym zajmują i jakby można w to wejść. Sprzętowo dzisiaj jest mega cudownie, bo można multum kolorowych kostiumów, kąpielówek, okularków, czepków znaleźć. To też urozmaica tak naprawdę jednostkę treningową. Ale jeżeli zdecydują się Państwo jako dorośli ludzie, to warto sobie, mówię, dać tą przestrzeń czasową i trochę cierpliwości, bo paradoksalnie osoby dorosłe, które oswajają się z wodą, bardzo często stoją w miejscu lub pływają do tyłu. Potrafimy wywołać taki wir wsteczny i on powoduje to, że nasze ciało się mimo wszystko w wodzie zamiast poruszać do przodu, porusza do tyłu. Więc ta cierpliwość jest tu wskazana. Jeżeli zdecydują się Państwo, żeby zaprowadzić na przykład młodych obywateli, czyli młodych mieszkańców, na przykład miasta Suwałki, no to tak naprawdę też to jest Państwa praca, czyli to Państwo muszą zawieźć dziecko, to Państwo muszą dziecko odebrać i jakby podkreślać to, że ta systematyczność jest ważna.
9: Wspomniałaś o tym, żeby mieć taką osobę, która troszkę, że tak powiem, pokieruje nami. No i właśnie powstaje pytanie, jak znaleźć taką osobę? Jak znaleźć tą dobrą osobę, tą odpowiednią osobę?
10: Ojejku. Tak jak mówię, no najpierw trzeba pewnie zacząć od kompetencji tej osoby, tak? Czyli sprawdzić, czy rzeczywiście posiada uprawnienia instruktora bądź trenera pływania. To możemy sprawdzić na stronach Polskiego Związku Pływackiego bądź Polskiego Związku Sportu Osób Niepełnosprawnych Start. Czy ktoś takie umiejętności i kompetencje posiada, czyli no, jest licencjonowanym instruktorem, trenerem. A po drugie chyba trzeba trochę dograć się charakterologicznie, czyli ta druga osoba musi ci pasować i ta komunikacja powinna być w miarę płynna, ale to jest kwestia znowu ustalenia pewnych zasad między dwojgiem ludzi, postawienia tego celu i jasno komunikowania sobie potrzeb. No mówię, ja mam to szczęście, że trafiałam w swoim życiu na trenerów, którzy są też jednocześnie świetnymi pedagogami i do tej pory udawało nam się wszystkie jakieś niesnaski wyjaśniać na bieżąco i to była nasza strategia w sporcie i ona po dzień dzisiejszy już jako dorosłych ludzi się nam sprawdza. No poza tym uważam, że w tym teamie musi być też trochę poczucia humoru, czyli trzeba też trochę tego dystansu do pewnych tematów złapać, bo nie da się być cały czas poważnym.
9: Czyli tak w skrócie, trzeba znaleźć sobie miejsce i osobę, która nas pokieruje i tak na dobrą sprawę, mając dobre miejsce, dobre osoby wokół siebie, jesteśmy w stanie zdobywać wyżyny, prawda?
10: Ja się z tym bardzo zgadzam i dla jednych te wyżyny to mogą być medale igrzysk olimpijskich bądź igrzysk paralimpijskich, a dla innej osoby to będzie umiejętność poprawnego, nie wiem, pływania czterema stynami. Ktoś inny powie, ja bym chciał bez zatrzymania przepłynąć, nie wiem, 100 długości pływalni. Więc stawiajmy sobie cele i tymi małymi kroczkami te nasze cele nazywajmy wprost i mówię, wszystko jest możliwe. Jest wiele osób, które w dorosłym wieku nauczyły się pływać. Jest wiele osób, które jako młodzi ludzie zaczynali przygodę ze sportem, a dzisiaj no, jakby reprezentują nas z orzełkiem na piersiach i reprezentują zarówno miasto Suwałki, jak i nas na arenach krajowych jako Polska. To jest super.
9: Okej, to takie ostatnie, w sumie luźne pytanie. Jaki styl pływania najbardziej lubisz i dlaczego?
10: Paradoksalnie lubię ten styl, którego większość ludzi nie znosi, czyli styl motylkowy. To jest styl pływacki, którego uczymy się w ostatniej kolejności, bo on jest dość siłowy, ale paradoksalnie też jest dość mocno techniczny. I ta trudność tego stylu jest chyba właśnie takim najfajniejszym wyzwaniem. No nie ukrywam, że też w stylu motylkowym osiągałam swoje największe sukcesy sportowe, więc zawsze w moim serduchu będzie najgłębiej i na pierwszą linię się wysuwał. Ale ostatnio zostałam podpuszczona przez trenera przygotowania motorycznego i mojego Michała Surdeja i mojego trenera Edwarda Deca, żeby podjąć jakieś nowe wyzwanie. I rzucili mi pomysł przygotowania się do konkurencji sprinterskiej, czyli 50 metrów stylem dowolnym. I te rękawice zostały jednak podjęte, więc najbliższy ten rok czasu w perspektywie przygotowań do przyszłorocznych Mistrzostw Europy, to mam ochotę spróbować wystartować w takiej nietypowej dla mnie konkurencji.
9: Super, no to myślę, że ja, jak i nasi słuchacze, będziemy trzymać za ciebie mocno kciuki, no i liczymy na to, że pojawisz się za te kilka lat na igrzyskach w Los Angeles.
10: Bardzo dziękuję za kciuki, bardzo dziękuję za miłą rozmowę. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców, sympatyków i tych niesympatyków pływania w Suwałkach. Dbajcie o siebie, bo to najważniejsze.
9: Jak udekorować salę, jak udekorować kościół, jak udekorować podwórko? Na te, ale też na inne pytania odpowiedziała nam Ewa z Event Flowers, z którą rozmawialiśmy na temat dekoracji, tego jak dekorować na różne okoliczności, ale też tego, co do siebie pasuje. Dzisiaj w naszym eskowym studiu jest Ewa z Event Flowers. Cześć Ewa.
1: Cześć.
9: I moje takie pierwsze pytanie, takie na rozgrzewkę. Czy ty lubisz swoją pracę, czyli pracę osoby dekorującej, dekoratorki? Można by nawet chyba w sumie rzec, że trochę jej florystki, nie?
1: Florystki jak najbardziej, ponieważ mam szkołę ukończoną na kierunku florysty. Lubić to mało powiedziane, można powiedzieć, że kocham swój zawód. Kocham, bo to jest moja pasja po prostu.
9: Może zacznijmy od tego, chciałabym, żebyś opowiedziała nam, jak wygląda właśnie praca florystki, dekoratorki od momentu otrzymania, nazwijmy to zamówienia, na daną usługę dekoratorską. Jak to wygląda od momentu, gdy ty dostajesz zamówienie? Co dalej?
1: Jest to złożone, ponieważ tak naprawdę od momentu złożenia zamówienia, tak, czyli spotkania z klientami, mija zwykle albo kilka miesięcy, albo i nawet ponad rok, tak, więc to jest dosyć odległy czas. Wiadomo, z młodymi parami, ponieważ głównie dekoruję wesela, śluby, plenery, mija ten czas, prawda, ale dziewczyny w trakcie odzywają się co do bukietu, tak, czy może stylu zmiany aranżacji, więc mamy non-stop ze sobą kontakt, jak najbardziej, do czasu całego eventu, tak, ślubu, wesela. No i wtedy wiadomo, tydzień przed realizacją mamy już stały kontakt ze sobą, dopinamy wszystkie szczegóły ze sobą odnośnie dekoracji. Tak to wygląda.
9: Mhm, a później już, tak, jeżeli dobrze rozumiem, to już w dzień samego wydarzenia pewnie wstajesz w nocy wręcz.
1: To jest różnie. Wstaję albo o świcie, albo zdarzały się eventy, wydarzenia, na których w ogóle nie zasypiałam, tak? Ponieważ przyjeżdżałam z dekoracji i przygotowywałam kolejną, prawda? Więc jak najbardziej i od świtu praca do popołudnia, ponieważ z rana załóżmy dekoracja sali weselnej, po południu dekoracja kościoła.
9: Mhm. I później jakby po tej całej imprezie oczywiście chyba w twojej gestii, tak, jest zebranie dekoracji.
1: Tak, oczywiście. Zwykle jest to 5-6 rano, nieraz 7. To wszystko zależy od sali, którą dekorujemy, ale przeważnie są to godziny poranne.
9: Aha, czyli tak na dobrą sprawę, jak masz taką imprezę, to dwa dni nie śpisz.
1: To nie śpisz cały weekend.
9: Nie śpisz cały weekend. No dobra, to idąc dalej, trzymamy się może na razie tematyki właśnie pracy, samej jakby pracy, tych szczegółów bardziej technicznych. No i właśnie, jak masz takiego klienta, to o czym on najczęściej zapomina albo po prostu nie zdaje sobie z czegoś sprawy, gdy do ciebie dzwoni i mówi, chciałbym dekorację?
1: Z czego nie zdaję sobie sprawy? Z wielu rzeczy tak naprawdę. Musiałabym sobie tak naprawdę przypomnieć taką sytuację, ale być może dobór kwiatów nieraz, prawda, jest abstrakcyjny dla wizji klienta. Nieraz wyprowadzam z błędu ich, prawda, że mieszanka niektórych kwiatów może wyglądać, załóżmy, źle, ale po rozmowie ze mną zmieniają koncepcję i wszystko jest okej.
9: Czyli tak na dobrą sprawę jesteś osobą, która pomoże od A do Z.
1: Oczywiście, po to jestem.
9: To może teraz przejdźmy do takich fajnych rzeczy, myślę, bo o kwiatach fajnie się rozmawia. Bo są różne kwiaty, są tak kwiaty, no mamy róże, tulipany, lilie i tak dalej, no ale z jakimi kwiatami się pracuje najłatwiej? Które są, że tak powiem, wdzięczne, które są najbardziej wytrzymałe, a które jednak są tak delikatne, że trzeba uważać, jak się je, jak się ich używa, że tak to nazwę.
1: Mhm. Na pewno najbardziej wytrzymałym kwiatem, według mnie oczywiście, jest perelowski, no bo to głównie w czasach PRL-u te kwiaty były mega modne. Goździk, po prostu goździk. Są to bardzo trwałe kwiaty, uwielbiam je. Może nie wszyscy, prawda, ale za trwałość naprawdę duży plus dla nich. Pięknie wygląda w aranżacjach. Z trwałością pozostałych kwiatów tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak obchodzimy się z kwiatami, prawda? Wiadomo, odżywki, odpowiednie podcinanie kwiatów, tak, ma wielkie znaczenie później w tym, jak one wyglądają finalnie, prawda, na sali, tak naprawdę. Więc tak naprawdę głównym takim top numer jeden z kwiatów wytrzymałych dla mnie goździk.
9: No dobra, czyli tak jak mówisz, no goździk jest takim w sumie kwiatem wdzięcznym i przyjemnym. No ale może teraz porozmawiamy o tym, co klienci lubią najbardziej, co jest teraz modne, na co jest teraz po prostu hype.
1: Na co jest hype? Przede wszystkim na kwiaty, powiedziałabym, artystyczne kompozycje. Według mnie takie małe dzieła sztuki. Jest to mieszanka kwiatów typu kalia, anturium, orchidea, amarantus, kalia. I w połączeniu z tych kwiatów powstaje taki, no tak jak mówiłam na początku, taka mała rzeźba, są te kwiaty układane asymetrycznie, co nie znaczy, że mają być nieestetyczne, one są estetyczne. To takie po prostu dzieła sztuki w połączeniu ze zwisającym amarantusem naprawdę tworzą prześwietną kompozycję, nowoczesną przede wszystkim. Do tego drapowane ścianki pięknie współgrają, więc to jest taki teraz topik, można powiedzieć, na wesela. Mhm. Ale to wszystko, wiadomo, rzecz gustu, ponieważ ile osób, tyle gustów, prawda, więc ale to jest topka taka w tym momencie.
9: Mhm. A jeśli chodzi właśnie, już jak mówimy o tych topkach, a jak to jest z kolorami? Są jakieś kolory, które teraz są najczęściej wybierane?
1: Standardowo biel. Biel przeważa, dziewczyny kochają biel, tak, kochają śluby w bieli, kochają sale weselne przepełnione białymi kwiatami, kochają biel, więc chyba to jest taki numer jeden. Chociaż tak wiadomo, no są też klasyki, prawda, czyli klasyczna zieleń w połączeniu z bielą, z jakimś tam pudrowym różem jak najbardziej, ale wydaje mi się, że biel to jest ten główny kolor przewodzący co do dekoracji ślubnych i weselnych.
9: Mhm. To teraz może poproszę cię o jakąś taką anegdotkę, jeżeli oczywiście taką znajdziesz. Czy zdarzyło ci się na przykład taka sytuacja, że klient chciał naprawdę jakiś taki dziwny kolor, że nawet w hurtowniach nie byłaś w stanie znaleźć takiego kwiatka? Albo było po prostu bardzo ciężko?
1: Próbuję sobie przypomnieć. Ale nie, chyba nie było czegoś takiego. Zawsze próbuję się wbić w ten kolor, który mam, załóżmy, odtworzyć, więc chyba wszystkie kolory znajduję.
9: Czyli mamy wszystkie kolory tęczy, więc dokładnie. Możecie wybierać sobie, w czym chcecie. No dobrze, a jeszcze tak mi wpadło do głowy takie pytanie, w sumie trochę techniczne, no bo tak, no nie oszukujmy się, ceny dekoracji są naprawdę, widełki są naprawdę, naprawdę szerokie, no ale od czego to w ogóle zależy, bo niektórzy mogą być szokowani, że nie wiem, jakaś dekoracja, jakieś dekorowanie kosztuje, nie wiem, 10 tysięcy, 20 tysięcy, gdzieś nawet czytałam, szykując się do naszego wywiadu, że niektóre dekoracje potrafią osiągnąć nawet 100 tysięcy złotych, to jest bardzo dużo, no i pytanie, dlaczego jest aż taka różnica cenowa, co o tym decyduje?
1: No przede wszystkim kwiaty. Wiadomo, cena najwyższa jest za kwiaty żywe. Oczywista sprawa. Później kwiaty mieszane, prawda? Ewentualnie mieszane, czyli mieszanka sztucznych i żywych razem w jednej kompozycji. No i na końcu kwiaty sztuczne premium, które będąc w jakości premium są naprawdę świetne i coraz więcej par. W zasadzie u mnie można powiedzieć, że 90% decyduje się właśnie na takie kwiaty. Z domieszką żywych oczywiście, gdzie wygląda to pięknie, a jest to dekoracja, no nie ma co mówić, budżetowa, tak? Ponieważ, no wiadomo, kwiaty żywe, tutaj domieszka, wygląda to super, a pieniądze zostają w kieszeni na podróż poślubną.
9: No tak, no w sumie, tak jak cię słucham, no to faktycznie, no bo sztuczny kwiat tak na dobrą sprawę kupujesz raz, nie?
1: Nie do końca, one też się zużywają. Są to drogie kwiaty. Kwiaty w jakości premium są drogimi kwiatami i one też się zużywają. To nie jest tak, że kupi się taki kwiat i on jest i jest. Nie ma czegoś takiego.
9: No ale jakby może źle to ujęłam, raczej chodzi mi o to, że to nie będzie, że tak powiem, na jedną dekorację, tylko już na kilka...
1: Tak, na kilka tak, jak najbardziej, Co jeszcze składa się na cenę? No przeważnie wybór ścianek, tak? Ścianki mogą być mniejsze, większe, dobór postumentów, ilość świec, prawda, obrusy, serwety, to wszystko składa się na finalną cenę, prawda, i te widełki naprawdę tam są duże.
9: No i pewnie jeszcze robocizna tak zwana.
1: No i tak zwana robocizna, trudne warunki, prawda, załóżmy dekoracja, powiedzmy, pleneru, który, no wiadomo, przy, załóżmy, porywach wiatru jest to praca trudniejsza, no nie ma co mówić, niż załóżmy w kościele, prawda? No, więc wszystko się na to składa.
9: No to już o cenie powiedzieliśmy, no ale w sumie tak na dobrą sprawę przez całą naszą rozmowę nie zapytałam cię o to, czy trudno wykonywać ten zawód. Czy to jest ciężki kawałek chleba?
1: Bardzo ciężki, jest to ciężka branża. No i przede wszystkim przeogromna odpowiedzialność. W końcu dekoruję jeden z najważniejszych dni moich klientów. No i wszystko od początku naszego projektu, prawda, po finalny koniec, no musi być dopięte na ostatni guzik, prawda, więc odpowiedzialność jest tutaj ogromna. Stres, prawda, przed wydarzeniami, przed eventami, żeby wszystko wypadło jak najlepiej, jak najpiękniej, żeby wspomnienia moich klientów były najpiękniejsze później na zdjęciach również.
9: Mhm. A jeśli właśnie chodzi o tą trudność, to w ogóle trudno się wbić na rynek? Tutaj u nas w województwie podlaskim?
1: Tak, konkurencja jest duża. Z tego, co widzę po grupach, prawda, ślubnych, chociaż możecie mi wierzyć lub nie, nie obserwuję żadnej mojej konkurencji tak naprawdę. I nigdy tego nie robiłam od początku, po prostu. Nie wiedzieć dlaczego. Po prostu nie. I tyle, ale przeglądając, załóżmy, grupki ślubne, widzę, że jest tego dużo, prawda, więc myślę, że przez konkurencję, jeśli ktoś nie ma tej siły, takiej zaparcia, prawda, determinacji, żeby przebić się, no to będzie mu po prostu ciężko, tak.
9: Chciałam cię zapytać o to, jak to jest na przykład z dojazdem, no bo nawet tutaj przed nagraniem rozmawiałyśmy, że masz tak na dobrą sprawę realizację do zrobienia, no powiedzmy sobie tak szczerze, 100 kilometrów od, że tak powiem, siedziby. No i czy jak ciężko jest zaplanować właśnie tego typu pracę? No bo teoretycznie pewnie tak myślę, że albo wstajesz bardzo, bardzo wcześnie, żeby tam dojechać, albo nocujesz, tak?
1: Nie nocuję. Nie zdarzyło mi się jeszcze, aby nocować, prawda? Ale fakt, wstaję wcześniej. Przeważnie, jeśli pary u mnie biorą taki pakiet, czyli dekoracja ślubu, wesela plus bukiety ślubne, no to od samego rana robię te bukiety. Wiadomo, muszą być świeże, więc wykonane w dniu ślubu. Bukiet ślubny jest z rana wydawany. Ewentualnie, jeśli to jest daleko, biorę go nawet ze sobą na salę i później przekazuję. Następnie dekoracja sali, prawda, na miejscu. Dekoracja zazwyczaj trwa kilka godzin. Przejeżdżamy później pod kościół. Też jest jeszcze czas na spokojnie, żeby zrobić ten kościół. No i wiadomo, kończy nam się dzień, prawda, wracamy do domu.
7: Ale właśnie jak masz te dekoracje, właśnie te, powiedzmy właśnie te 100 kilometrów, no to, że tak powiem, robisz ten kurs właśnie między jedną miejscowością, a drugą już jakby, bo robisz dekoracje i później musisz się tak jakby no zwinąć, nie? Więc robisz znowu ten kurs?
1: Tak, z rana jak najbardziej, na drugi dzień na salę weselną, gdzie muszę te dekoracje po prostu zabrać, tak? Jak najbardziej, oczywiście, więc dwukrotny kurs.
7: Okej. Nie myślałaś o tym, żeby nocować? Zawsze dodasz możliwość, żeby spędzić fajny wieczór.
1: Wiesz co? Gdybym miała dojechać nad morze, to pewnie bym tam nocowała.
7: No, może zawsze w cenie.
1: Oczywiście.
7: No dobra, a w ogóle... W sumie takie, myślę, że jedno z ważniejszych pytań dla naszych słuchaczy, szczególnie, którzy są zainteresowani tego typu zawodem. Co zrobić, żeby zostać dekoratorem? Florystą?
1: Powiem ci tak, no przede wszystkim pasja i talent. No bo tego akurat nie da się wyuczyć. Oczywiście szkoła i kursy nauczą podstawy i techniki, prawda? No ale nie nauczą talentu, prawda? To tkwi w środku człowieka i to po prostu trzeba mieć, prawda, żeby iść w to dalej. Więc to taka podstawa, pasja i talent. To raz. Dwa, cierpliwość. Stalowe nerwy czasem. Przede wszystkim. I co jeszcze? No, silna determinacja w dążeniu do celu przede wszystkim, tak? To myślę, że to.
7: No w sumie stalowe nerwy to chyba są niezbędne, patrząc na to, że jest konkurencja, czasami są wymagający klienci i czasami mogą się nie zgadzać z tym, co proponujemy, prawda? No ale moje pytanie jest takie, jak dobrać dobrego dekoratora i jak go znaleźć?
1: Ojej. Okej. Jak? No przede wszystkim portfolio, tak? Jest bardzo ważne w tym, więc zasięgamy sobie mediów, Facebook, Instagram i patrzymy po prostu, tak, dekoracje, które wykonuje dekorator. To raz, dwa, myślę, że opinie też są ważne, prawda? Opinie też są ważne. Poczta pantoflowa to jest, myślę, coś, co jest super, czyli znajomi, którzy mieli ślub, prawda, rodzina, która miała ślub i chętnie poleci dekoratora, to też działa. Przynajmniej ja tak mam i bardzo chętnie korzystam często z poczty pantoflowej, bo to się przeważnie sprawdza.
7: No a czy miałaś jakąś wpadkę w swojej karierze?
1: Tak, miałam i wspominam tą wpadkę do dzisiaj razem z panną młodą. To było włoskie wesele, w ogóle kocham stylowe wesela. Klasyki mniej, wiadomo. Kocham się w stylowych w ogóle aranżacjach, więc kiedy dowiedziałam się, że jest opcja dekoracji stylowego wesela włoskiego, jest to teraz małżeństwo włosko-polskie w ogóle, więc z wielką chęcią się zgodziłam. Mhm. To była, słuchaj, czwarte wesele w ten weekend. Ja latałam w ogóle z wywieszonym wiązorem od sali do sali po prostu. Ta sala miała być końcowa. Przyjechałyśmy cudownie, piękny klimat po prostu, zieleń pachnąca, cytryny pachnące, no eukaliptus, coś pięknego po prostu. i miałam do zawieszenia napis. On był w trzech jakby częściach, La Dolce Vita. I co zrobiłam? Zrobiłam tak na szybko, nie wiem dlaczego, chyba pośpiech, że założyłam go w odwrotnym jakby, odwrotnie, Dolce La Vita.
7: No to nieźle.
1: Słuchaj, ale spokojnie, spokojnie, wszystko zostało skorygowane przed wyjściem gości. Oczywiście panna młoda o tym wiedziała, ponieważ widziała wcześniej zdjęcie, szybko, szybko poprawiłam jak najbardziej. Emocji było wtedy co niemiara, ale wszystko się udało, wszystko się udało. Młodzi zadowoleni, zachwyceni dekoracją do dzisiaj tak naprawdę. I no to wspominam jako taka fajna wpadka, śmieszna wpadka, ponieważ skorygowana na czas. La Dolce Vita, to zapamiętam do końca życia. W tym roku lecimy do Włoch, więc śmieję się pod szkole swój język włoski.
7: I wtedy już wpadki z dobrą kolejnością nie będzie.
1: Nie, nie, nie, nie, nie.
7: No dobra, to takie luźne w sumie, tak uważam, że luźne pytanie do ciebie, no bo jednak już masz trochę tych realizacji ze sobą i jesteś florystką z zawodu, to może powiedz mi, które kolory do siebie nie pasują?
1: Powiem ci tak, jestem artystką, wszystkie pasują do siebie. Jak się je ułoży pięknie.
7: No i tym akcentem po prostu zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Ja ci bardzo dziękuję. No i mam nadzieję, że językowych wpadek już nie będzie.
1: Oczywiście.
7: Podpisano umowę na budowę kolejnego odcinka Rail Baltiki Białystok-Ełk. To największa inwestycja w historii polskiej kolei. O szczegółach mówią poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztof Truskolaski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak, wicewojewoda podlaski Paweł Krutul, zastępca prezydenta miasta Białegostoku Tomasz Klim, prezes zarządu Polskich Linii Kolejowych Piotr Wyborski, członek zarządu Polskich Linii Kolejowych Marcin Mochocki oraz prezes zarządu Traktek Construction Marita Szustak.
11: To historyczny dzień dla polskiej oraz podlaskiej i warmińsko-mazurskiej kolei. Dzisiaj PKP PLK podpisze rekordowy kontrakt na budowę linii Rail Baltica Białystok-Ełk. 94 km nowoczesnej kolei, 94 km szybkiej kolei, 94 km kolei bezpiecznej. I o to właśnie chodzi. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj wszyscy, aby ogłosić tą dobrą wiadomość dla naszego kraju. Linia Białystok-Ełk Rail Baltica właśnie rusza. Już za ponad 30 miesięcy będzie można właśnie tą linią przejechać. Jest to niesamowita wiadomość dla mieszkańców Białegostoku, Ełku, ale również dla mieszkańców Suwałk czy innych części naszego kraju. Jesteśmy dumni, że właśnie ta inwestycja startuje i czekamy na to, aż będziemy mogli wykonać pierwszy przejazd. Ja bym chciał bardzo serdecznie podziękować panu ministrowi Piotrowi Malepszakowi, który od początku monitorował tą inwestycję, aby jak najszybciej ona się rozpoczęła. Panie ministrze, zaczynamy.
12: Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Szanowni państwo, trzeci raz w tym roku w Białymstoku. Oczywiście cele kolejowe, oczywiście tradycyjnie pociąg.

0: różnych działań, podnosić rangę kolei, znaczenie kolei, znaczenie miejscowości, znaczenie miasta, znaczenie regionów i żeby za infrastrukturą szła oferta dla pasażerów. I taka ciekawostka też związana z Białymstokiem, z Podlasiem. Nowy rekord w liczbie przewozów na trasie Warszawa-Białystok staje się faktem. W tym roku zrobimy tylko na tej trasie i tylko w tej relacji 1,5 miliona pasażerów. Nigdy tyle nie było. To są wartości zupełnie rekordowe. To są skoki na poziomie 100% w 3 lata. I to pokazuje, jak warto rozwijać kolej, gdzie infrastruktura jest wypełniona pociągami, jest wypełniona pasażerami i po to ją tworzymy. Infrastruktura nie jest celem samym w sobie, jest niezbędnym elementem do tworzenia oferty dla pasażerów i znaczenia kolei w regionie, w kraju, w wielu różnych aspektach. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do dzisiejszego podpisania. Z panią prezes mamy różne dyskusje o różnych kwestiach. Dzisiaj można powiedzieć, co się odwlecze, to nie uciecze. Mamy kilka też innych dodatkowych spraw, które troszeczkę nam się odsuwają, ale finalnie idą w dobrym kierunku. Dlatego też dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili i życzę wykonawcy sprawnej, szybkiej roboty. Liczę też tutaj, że będą społeczni inspektorzy nadzoru oczywiście, bo takich też potrzebujemy, żeby patrzeć, jak postępują prace. Cieszę się z tego efektu, który planujemy. 55 minut do Ełku. Chociaż najszybsze pociągi, jak będzie już prędkość 200 km na godzinę, pojadą nawet w okolicach 45 minut. 2,5 godziny do Olsztyna, poniżej 5 godzin do Gdańska. I przede wszystkim rozwój, jeszcze raz rozwój. Rozwój rozumiany jako, podkreślam to jeszcze raz, suma różnych, bardzo różnych działań. W tym roku mamy jeszcze pewne niespodzianki dla Podlasia. Spotkamy się zapewne pod koniec roku, a może nawet trochę wcześniej, żeby jeszcze na Podlasiu trochę kolejowo powiedzieć o kolejnych sprawach, ale dzisiaj cieszmy się z tego aspektu naprawdę w wymiarze i wojewódzkim, i krajowym, i nawet międzynarodowym, rekordowej inwestycji. Życzę sprawnej roboty.
1: Dzień dobry Państwu. Kolej, Panie Ministrze, jest bardzo ważnym krwiobiegiem całego kraju, całej Europy, województwa podlaskiego. Jest to dla nas Podlasian bardzo, ale to bardzo wyczekiwana przez długie lata inwestycja. I z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim osobom, firmom zaangażowanym w jej realizację. Zrobiliście kawał dobrej roboty. Zależy nam na tym, żeby te połączenia były jak najszybsze, bezpieczne mieszkańcom Białegostoku, okolicznych miejscowości i sąsiadującym z nami województwa warmińsko-mazurskiego. Kolej łączy, ale również daje bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo dla mieszkańców, bezpieczeństwo dla turystów podróżujących z całymi rodzinami, ale również nie zapominajmy o tym, że mamy coraz większe nasycenie jednostek wojskowych na terenie województwa podlaskiego i bez kolei byśmy sobie nie poradzili. Coraz więcej ciężkiego sprzętu, nie chcemy niszczyć dróg, które powstają, także ta kolej jest bardzo, ale to bardzo wyczekiwana i cieszy fakt, że możemy się tutaj spotkać i ta realizacja będzie realizowana i po 30 miesiącach będziemy mogli tą koleją jeździć. Robicie dużą konkurencję dla motocyklistów. Jestem motocyklistą, 40 minut do Ełku naprawdę robi wrażenie. Oczywiście zgodnie z przepisami. Także cieszymy się bardzo, Panie Ministrze, i te niespodzianki, które jeszcze Pan powiedział przed chwilą, będą dla Podlasia. Bardzo je wyczekujemy. Trzeci przyjazd do Białegostoku, a dopiero mamy wrzesień. Także jeszcze cały kwartał, Panie Ministrze, przed nami. Czekamy na dobre wieści, wiadomości.
2: Szanowni Państwo, rozwój kolei to jest przede wszystkim również rozwój regionu i rozwój miasta. W związku z czym bardzo serdecznie dziękujemy zarówno spółce PKP PLK, jak i panu ministrowi Malewszakowi i całemu ministerstwu za to, że ten przetarg, że ta umowa w końcu została podpisana. Między innymi dzięki temu, że ta linia zostanie zmodernizowana, ta linia powstanie w Białymstoku również będzie się działo dzięki tej dobrej współpracy między miastem Białystok a spółką PKP PLK. powstaną nowe dworce kolejowe, ale przy dworcach również musi powstawać infrastruktura, w związku z

0: Więc już teraz, tak jak zapowiadaliśmy, również możemy powiedzieć, że przy dworcu Zielone Wzgórza zaczniemy robić nowe parkingi, stworzy się nowa pętla autobusowa i mam nadzieję, że już na koniec tego lub na początku przyszłego roku rozpoczniemy stosowne przetargi, ponieważ dokumentację już mamy, aby ten dworzec niejako domknąć i jeszcze bardziej otworzyć na mieszkańców miasta. Ale to będzie również szereg inwestycji wzdłuż tej linii. Oczywiście kończąc dworcem na Bacieczkach, gdzie również już szykujemy się z dokumentami. Są one praktycznie gotowe, a cała inwestycja będzie robiona równolegle ze spółką PKP. Bardzo cieszymy się jako miasto Białystok, że ta inwestycja rusza. Cieszymy się z tego, że PKP się rozwija i tak jak mówił pan minister Malewszak, kolej rośnie, liczba pasażerów rośnie, a dzięki temu rośnie również znaczenie i regionu, i miasta.
1: Szanowni Państwo, Polskie Linie Kolejowe podpisują dzisiaj umowę na modernizację odcinka od Białegostoku do Ełku. Jest to największa jednostkowa umowa, która jest podpisywana na prace inwestycyjne przez Polskie Linie Kolejowe. Jest to umowa większa niż toczące się aktualnie umowy na modernizację węzła katowickiego, na modernizację stacji Warszawa Wschodnia, czy na zakończoną już modernizację odcinka od Czyżewa do Białegostoku. W ramach tej inwestycji całkowicie zmodernizujemy linię. Ona będzie w standardzie dwutorowym, umożliwiająca jazdę prędkością do 200 km na godzinę. Na całej trasie zmodernizujemy 8 stacji, 10 przystanków. Powstaną 32 przejazdy dwupoziomowe kolejowo-drogowe. Jest to pierwszy kontrakt, pierwszy przetarg, na którym zastosowaliśmy zasadę, że dopuszczamy do uczestnictwa w niego wyłącznie podmioty z krajów Unii Europejskiej lub z innych krajów, które są w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Umowę zrealizuje konsorcjum, którego liderem będzie firma Traktek Construction. W ramach konsorcjum są również spółki Unibep, Intop i Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe, które jest spółką z grupy Polskich Linii Kolejowych. Wykonawca będzie miał 39 miesięcy na realizację prac, czyli koniec kontraktu to grudzień 2029 roku. W okresie początkowym przez najbliższe miesiące będą prowadzone prace nie wpływające na ruch torowy. Na początku przyszłego roku pierwsze ograniczenia w prowadzeniu pojawią się pomiędzy Ełkiem a Grajewem, a w drugiej połowie roku prace przejdą na odcinek od Białegostoku do Grajewa.
2: Przede wszystkim nareszcie. Nareszcie doszło do dnia, w którym podpisujemy umowę na projekt Białystok-Ełk. Przetarg ogłoszony kilkanaście miesięcy temu zdecydowanie za długo trwały wszelkie procedury administracyjne, które doprowadziły do dzisiejszego dnia. Mierzyliśmy się z precedensowymi przypadkami protestów wykonawców, z bardzo długo trwającym procesem rozpatrzenia tych protestów przez właściwe sądy, ale znów nareszcie doszło dzisiaj do podpisania umowy. Wierzę, że lektura, badanie tego przypadku, tego przetargu będzie przyczynkiem do dyskusji o tym, jak można dalej usprawniać proces przetargowy w Polsce. Wielokrotnie mówiłem, że rok 2025 był rokiem przetargów PKP Polskich Liniach Kolejowych. Rok 2026 to rok podpisywania umów. Od pierwszego kwartału 2024 roku do dzisiaj podpisaliśmy umowy na łączną kwotę ponad 55 miliardów brutto. Przetargi o wartości mniej więcej 14 miliardów brutto dalej w toku. Wczoraj podpisaliśmy dwie umowy na kompleksową modernizację linii kolejowej nr 8 o wartości blisko 1,5 miliarda złotych. Dzisiaj umowa o wartości blisko 5 miliardów złotych. Jak wspomniał prezes Wyborski, chciałem też jeszcze dodatkowo przypomnieć, że te kilkanaście miesięcy temu, jak zaczynaliśmy to postępowanie, po raz pierwszy w Polsce, jako pierwszy podmiot w Polsce, jako jeden z pierwszych w Europie, wykorzystaliśmy nowe możliwości dane przez prawo ustanowione na poziomie europejskim i wykluczyliśmy wszystkie firmy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego uczestnictwa w tym postępowaniu. Tak się potoczyły losy tego przetargu, że dzisiaj podpisana umowa jest dobrym ucieleśnieniem zasady local content, zasady właśnie wdrożonej przez wyrok TSUE, który umożliwił wykluczenie firm spoza europejskiego obszaru gospodarczego, który wtedy jeszcze nie był w polskim prawie. Na bazie przykładu, który zastosowało PKP Polskie Linie Kolejowe, wdrożono zmiany w polskim prawie zamówień publicznych i ta zasada obowiązuje już dzisiaj powszechnie. Dzisiaj pozostaje życzyć nam wszystkim, i wykonawcom, i nam, powodzenia w realizacji tego trudnego, bardzo dużego projektu, ale projektu, który przyniesie cywilizacyjną zmianę dla dużych obszarów Podlasia i pogranicza województwa warmińsko-mazurskiego.
3: My też bardzo cieszymy się, że procedura wyboru wykonawcy dobiegła szczęśliwie do końca, że dzisiaj podpiszemy kontrakt jako polskie konsorcjum polskich firm reprezentowanych przez UNIBEP, INTOP, Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe i Traktek Construction, który jest liderem tego konsorcjum i który mam zaszczyt reprezentować. Tak, to historyczny kontrakt z wielu względów. Kontrakt największy w historii PLK-i, największy w Polsce. Pewnie nie ostatni, ale na pewno pierwszy tak duży kontrakt. Ale jest to też kontrakt wymagający. To jest kontrakt wymagający wiedzy, doświadczenia i potencjału. I to konsorcjum te wszystkie wartości reprezentuje. Ale wymagający też współpracy. Współpracy wykonawcy, zamawiającego, inżyniera kontraktu, ale też współpracy z państwem, z władzami lokalnymi, bo tylko tak jesteśmy w stanie osiągnąć wspólny sukces. Chciałabym też przeprosić wszystkich mieszkańców, bo zapewne będziemy w wielu momentach państwu przeszkadzać, ale takie są reguły prowadzenia budowy, a zwłaszcza budowy kolejowej. Ale liczymy na państwa wyrozumiałość, bo wiem z doświadczenia, że taką wyrozumiałość, a nawet większą, macie dla wykonawców wykonujących budowę dróg. Więc mam nadzieję, że będziecie dla nas równie tolerancyjni, dlatego że my to budujemy dla was, dla pasażerów. I tu nie chodzi tylko o to, że będzie krócej, szybciej, bezpieczniej, ale będzie też bezpieczniej dla użytkowników dróg, dla kierowców, ponieważ jest to kontrakt, gdzie likwidujemy przejazdy w poziomie szyn, o których teraz tak głośno w ostatnich dniach było. Oczywiście zapraszamy wszystkich do współpracy. Mamy nadzieję na duży udział lokalnego przemysłu, lokalnych wykonawców. Jesteśmy otwarci na współpracę z państwem. Pracy na pewno wystarczy dla wszystkich. Ze swojej strony mogę zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, żeby wykonać ten kontrakt w terminie, tak żeby środki z Unii Europejskiej zostały wykorzystane. No i niestety pan minister mnie trochę sprowokował, a miało nie być dzisiaj tego tematu, bo proszę państwa, gdyby był fundusz kolejowy wzorem funduszu drogowego, to dzisiaj martwilibyśmy się tylko, jak tą robotę wykonać. Natomiast my musimy się walczyć z czasem, żeby wykorzystać maksymalnie środki z Unii Europejskiej. Ale w tym miejscu dziękuję i panu ministrowi Klimczakowi, panu ministrowi Malepszakowi, bo wiem, że walczą z Ministerstwem Finansów o fundusz kolejowy i stabilne finansowanie dla kolei. I ja wierzę, że w przyszłym roku ten fundusz uzyskamy. Mamy odmienne trochę zdania z panem ministrem, ale myślę, że na koniec dnia oboje kochamy kolej i będziemy o tą kolej walczyć.
4: Coraz mniej czasu zostało do złożenia wniosku o 300 zł na dobry start. O szczegółach mówi Katarzyna Krupicka z podlaskiego ZUS-u.
5: Początek roku szkolnego oznacza dla rodziców sporo wydatków. W ich częściowym pokryciu może pomóc 300 zł z programu Dobry Start. Wniosek na ten rok szkolny można złożyć jeszcze do 30 listopada. Nie trzeba przy tym odwiedzać placówki ZUS-u, ponieważ dokumenty przyjmowane są wyłącznie elektronicznie. W województwie podlaskim ZUS wypłacił już w ramach programu ponad 35,5 miliona złotych. W całym kraju do ZUS-u wpłynęło ponad 3 miliony wniosków o świadczenie Dobry Start obejmujących 4 400 000 dzieci. Do tej pory ZUS wypłacił łącznie 1 208 milionów złotych, a kolejne środki sukcesywnie trafiają na konta rodziców i opiekunów. W województwie podlaskim do 11 września złożono blisko 84,5 tysiąca wniosków na 128 tysięcy dzieci. ZUS przekazał już rodzicom i opiekunom w regionie blisko 35 milionów 538 tysięcy złotych. Rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o świadczenie Dobry Start od 1 lipca. Ci, którzy zrobili to do końca sierpnia, mają zagwarantowaną wypłatę świadczenia do 30 września. Wnioski, które wpłyną we wrześniu, ZUS rozpatrzy w terminie do 2 miesięcy. Jeśli dokument jest poprawnie wypełniony i nie wymaga dodatkowych wyjaśnień, świadczenie może trafić na konto znacznie wcześniej. Dobry Start to program, który wspiera rodziców i opiekunów w sfinansowaniu wyprawki szkolnej dla ucznia szkoły podstawowej, ponadpodstawowej i policealnej. Świadczenie przyznawane jest na dziecko do 20 roku życia, a w przypadku ucznia z niepełnosprawnością do 24 roku życia. Wsparcie wypłacane jest raz w roku na każde uprawnione dziecko. Nie zależy od dochodów rodziny, ani od sytuacji zawodowej rodziców czy opiekunów. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, sprzęt oraz inne rzeczy potrzebne do nauki. Co ważne, wiek ucznia ustalany jest rocznikowo. Oznacza to, że 300 zł mogą otrzymać również uczniowie ostatnich klas liceów, techników oraz szkół policealnych, którzy ukończyli 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością 24 lata przed rozpoczęciem roku szkolnego, ale w tym samym roku kalendarzowym. Warto pamiętać też o tym, że świadczenie 300+ nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tzw. zerówek, ani dla studentów. Rodzice i opiekunowie, którzy nie złożyli wniosku o 300+ przed rozpoczęciem roku szkolnego, nadal mogą to zrobić. Ostateczny termin mija 30 listopada. Po tej dacie wniosek będzie można złożyć tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy dziecko po ukończeniu 20 roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności wydane po 30 listopada. W pozostałych sytuacjach prawo do świadczenia wygasa. Wnioski o świadczenie Dobry Start przyjmowane są wyłącznie elektronicznie. Można je złożyć przez aplikację mZUS, portal mZUS, bankowość elektroniczną czy portal Empatia. W wniosku należy podać m.in. numer rachunku bankowego, adres mail, numer telefonu, dane dziecka oraz informacje o szkole, do której uczęszcza. 300 zł nie jest wypłacane w gotówce. Pieniądze trafią na rachunek bankowy wskazany we wniosku. Informacja o przyznaniu świadczenia pojawi się na profilu mZUS, także wtedy, gdy wniosek został wysłany za pośrednictwem banku lub portalu Empatia.
6: SK Suwałki News.
4: Rozpoczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. Kierowca z województwa podlaskiego wziął udział w rajdzie Dakar. O tej wyprawie mówią prezydent miasta Białystok Tadeusz Truskolaski, marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym oraz rajdowiec Jarosław Kazberuk.
7: Niedawno żegnaliśmy pana Jarosława Kazberuka, życząc mu przede wszystkim bezpieczeństwa, żeby po pierwsze dojechał do mety, a drugiej, żeby odbyło się to bezwypadkowo. I tak się stało. Gościmy, witamy po eskapadzie, która na pewno przyniosła wiele wrażeń. Szanowni Państwo, miasto z dumą wspierało pana Jarosława Kazberuka, no bo po pierwsze rajd Paryż-Dakar to taka tradycyjna, tradycyjna, stara nazwa, już po raz 48 w tym roku wystartował. Pan Jarosław po raz 10, też jubileuszowy, ale też trzeba dodać, że w tym roku Polskę reprezentowała rekordowa liczba załóg, bo łącznie 15 załóg, 29 osób, z czego 14 załóg dotarło do mety. To jest bardzo fajne. No ale właśnie logo miasta Białegostoku, województwa podlaskiego było przy tym pojeździe, którym podróżował Jarosław Kazberuk. Jest to dla nas bardzo duża promocja. Fajnie, że mamy takiego utalentowanego, ale też odważnego zawodnika, bo to nie każdy wsiadłby do takiego pojazdu. Ciągle młodego. Także gratulujemy ukończenia. Jest medal za ukończenie. Tam leży gdzieś tak. No i cóż, no i to tyle ode mnie. Cieszę się, że możemy się spotkać po rajdzie Paryż-Dakar.
8: Bardzo cieszę się, że województwo podlaskie mogło dołączyć do grona partnerów naszego wspaniałego sportowca. Myślę, że wszyscy śledziliśmy, czy to w telewizji, czy to poprzez stronę facebookową zmagania pana Jarosława. Pan prezydent wymieniał te wszystkie te liczby tych rajdów. Myślę, że wszyscy się pamiętamy ten pewnie chyba najbardziej znany występ Jarka Kacperuka razem z Martyną Wojciechowską, kiedy codzienne relacje pokazywały o tym życiu rajdowym. Dzisiaj te relacje możemy albo oglądać na Facebooku, albo w internecie, albo w telewizji, albo chociażby w książce Marzyciel, która tutaj również autorem jest nasz bohater. My jako województwo podlaskie bardzo doceniamy taki sposób promocji właśnie chociażby w postaci uczestnictwa w rajdzie Dakar. To pokazuje, że jesteśmy województwem otwartym, że mamy wspaniałych, odważnych mieszkańców. Jest to pierwsze nasze wspólne działanie Rajd Dakar. Pani rzecznik przedstawiała różne inne osiągnięcia naszego dzisiejszego bohatera. Na pewno będziemy myśleli o tym, jak możemy jeszcze w tym roku chociażby współuczestniczyć w jakichś w zawodach, w regatach czy wyścigach regatowych, bo uważamy, że to jest świetny sposób na pokazywanie, mówienie o naszym województwie właśnie w kontekście naszych mieszkańców, ich odwagi, ich pomysłowości. Jeszcze raz panu, panie Rosławie, bardzo, bardzo dziękujemy za tą promocję naszego województwa. Jestem przekonany, że nie tylko Rajd Dakar, ale także różne wspólne działania jeszcze są przed nami.
9: Przede wszystkim chciałbym podziękować za te piękne słowa na mój temat. Jak robię takie rzeczy, to nigdy nie myślę o tym, że będą zasługi na koniec. Startując w tym roku w rajdzie Dakar, wioząc logo województwa, miasta województwa, byłem z tego bardzo dumny i powiem Państwu, że na samym starcie najważniejsze było, żeby jak najdłużej wytrzymać. Myślałem sobie, bo oczywiście można odpaść już na prologu. Były takie załogi, które miały bardzo ciężkie wypadki na prologu. Te odcinki są bardzo długie. Startujemy często w ladym świcie, jedziemy te 700-900 kilometrów i na każdym kilometrze można się wywrócić, można zakończyć rajd, można się popsuć. A ja cały czas myślałem, jak najdłużej z tymi naszymi znakami, które określają tą moją tożsamość, czyli Białystok Podlaskie, jestem stąd, za każdym razem dumnie wiozę logo, za każdym razem pamiętam o tym, że jestem, że mam tu kibiców, że mam tutaj Białostoczan, którzy trzymają mocno kciuki. Reprezentantów tych dwóch rzeczy, tylko, czyli województwa i miasta, którzy trzymają za mnie kciuki. I myślałem o tym, żeby przejechać jak najwięcej i na koniec była meta. Z tej mety zawsze jesteśmy bardzo dumni. Kiedyś taki jeden z najlepszych naszych kierowców rajdowych i najstarszy teraz, Sobiesław Zasada, powiedział tak, że nie jest ważne to miejsce, ono się po prostu na koniec wykreuje. Że trzeba jechać swoje, trzeba jechać tempem najlepszym, jak się da radę. Trzeba się naprawiać po drodze. Bo kiedyś takie czasy były, że jak w Dakarze oni też musieli jeździć i sami naprawiać to auto. I po tych rozmowach zawsze było takie fajne, bo on mówi, panie Jarku, ja bym chciał pojechać w tym rajdzie, ale ja się trochę boję. Ja bałem się kiedyś, bo to był ciężki rajd i wydawało mi się, że nie dam rady. Więc już teraz jest za młody na to, żeby jechać w rajdzie Dakar, ale my reprezentujemy Polskę. Ja w tym roku też, bo trzeba powiedzieć, że zaczynamy od tego, że reprezentujemy Polskę dumnie. I w tym roku na tych wszystkich moich rzeczach, kask, jak widać, kombinezon, wszędzie nasze loga były. Proszę Państwa, pojechaliśmy w bardzo dobrym stylu, nad możliwości sprzętu, którym dysponowaliśmy i myślę, że to miejsce jest naprawdę fajne. Każdego dnia trzeba było sportowo stanąć na starcie. Cały zespół musiał się mocno zmobilizować do tego, żeby zapracować na tą naszą metę na koniec. Potem, pomimo tego, że to był 10 raz, już mówiłem wcześniej, mocno ścisnęło za gardło, bo jednak dojechanie do mety tego rajdu i wyjście na rampę to jest wielka rzecz. Medal, jakby mała rzecz, ale potwornie cieszy. Te medale się Wam wszystkim należą. Dziękuję za wsparcie, panie prezydencie.
10: A może jakieś taką sytuację,
9: Ekstremalu i panie marszałku. Tak, oczywiście takie sytuacje są i czasami mówiłem już wcześniej, że staną te włosy dęba pod tym kaskiem, ale trzeba jechać dalej. Są takie sytuacje, kiedy w tym roku mieliśmy z tego powodu, że bardzo sportowo jest teraz i coraz później się startuje, więc wjeżdża się w noc. W Ameryce Południowej do 21 była lampa, czyli było słoneczko, a w Arabii Saudyjskiej niestety o godzinie 17.30 ta lampa gaśnie i zaczyna się noc. I ta jazda po nocy jest horrorem. Jeszcze jazda szybka, a nie zwalnia się, bo mamy limity czasowe. Jak nie złapiemy się w limicie, to takiego medalu się nie dostaje, tylko tabliczkę finisher. Więc walczymy też o to, żeby dostać medal. I proszę Państwa, w tym roku była taka sytuacja, że zamienialiśmy się z Piotrkiem. Piotrek jechał tego dnia dość sprawnie, ale dojechał do bardzo ciężkich przeprawy przez takie jakby góry piachu. To nie były nawet wydmy, tylko porośnięte w niektórych miejscach zieleniną taką. Były jakieś oczywiście trawy tak zwane, na których jak się podjeżdża pod górę, to podbija i może też auto wydechować łatwo. A trzeba naprawdę napędzić się i często mieć te 150 na godzinę, żeby wejść pod wydmę w terenie. Więc sytuacja była taka, że Piotrek jadąc za kierownicą, ja tutaj patrzyłem w te papiery, żeby dobrze, mówię, słuchaj, no musisz to dołożyć, bo taka górka do pokonania. I on w pewnym momencie nie dojechał do końca, tylko przed samym szczytem auto zaczęło się już zwalniać na tyle, że mogło się zakopać. Więc on skręcił w prawo i czujemy, jak nasze auto rośnie i zaczyna się toczyć. Ale przetoczyło się raz, przetoczyło się drugi raz i stanęło na kołach. No zdziwiłem się, że stanęło na kołach, no bo przecież miało się toczyć jeszcze co najmniej 20 razy, bo taki było, taka górka była. I proszę Państwa, co się okazało, jedna z tych traw takich, kęp traw, to są potężne wielkości samochodu, on się zatrzymał na tym. No i w tym momencie, no, oczywiście drobaćka. I to się mówi tak, no, mogło być gorzej, jak się teraz stąd wyzwolić, jak się wykopać, no bo to bardzo duża taka łata piachu była, za łopatki i do roboty. I to są takie momenty, kiedy mówię, no, kiedy wydaje się przez chwilę, że się kończy rajd. Ale takich zdarzeń jest pełno. Mieliśmy też zderzenie ze stadem wielbłądów, bo wjechaliśmy w duży kurz. I w pewnym momencie w tym kurzu nic nie widać i zwalnia się wtedy prawie do zera i patrzymy, stado, ściana wielbłądów. Takie lekkie uderzenie, te wielbłądy się pozakręcały, nikomu nic się nie stało. No ale też myśli człowiek o tym, że za chwilę coś ciężkiego może wjechać w nas, bo jeżdżą też ciężarówki. Ścigałem się tymi ciężarówkami przez lata z powodzeniem, więc jak najszybciej zaczęliśmy trąbić i te wielbłądy się rozpierzchły. To są dzikie wielbłądy, bo w takich miejscach często są dzikie stada, takie półdzikie może, no bo wiadomo, że już w takiej Arabii Saudyjskiej wszystko jest ogarnięte. No takich przygód jest bardzo dużo, panie prezydencie. To są takie przygody, które tak, można by było tutaj rozpalić ognisko, siedzieć i opowiadać. Nie, ale mówię, że takie ognisko, w sensie, no, w cudzysłowie, wirtualne, usiąść i rozmawiać o takich rzeczach do białego rana. Ale czasu nie mamy aż tyle. Także jeszcze raz ze swojej strony wielkie dzięki, to jest wielki ukłon. Chciałem podać rękę. Dziękuję bardzo. Kawałek tego, co tam się działo, możecie zobaczyć z tyłu. To są zdjęcia z tego rajdu, to są zdjęcia, to są tylko urywki tego, co przeżyliśmy. Przed tego rajdu, start, no właśnie może trochę warto by było się zainteresować, ile to kosztuje, bo budżet tego rajdu to jest 450 tysięcy euro. I tak naprawdę miasto i Podlaskie po raz pierwszy nam dołożyło cokolwiek do startu. Proszę zobaczyć, to jest 10 Dakar i to jest od 96 roku, kiedy wystartowałem w rajdzie Camel Trophy, prawda, panie prezydencie? I reprezentuję to miasto, więc traktujemy to też trochę jako wizerunkowo, że jednak jest taki człowiek z Podlasia, z Białegostoku, który przez wiele lat reprezentuje to miasto I po raz pierwszy zwróciłem się tak naprawdę z prośbą o te dotacje, prawda? Takie większe, można powiedzieć. One nie są, bo też trudno porównać Mistrzostwa Świata w karate w Japonii do rajdu Dakar, który jest najbardziej spektakularną imprezą na świecie. I bo obok F1 nie mamy nic porównywalnego do tego. Więc to są moje takie dwa zdania. Ja za to jeszcze raz dziękuję, ponieważ to nie jest koniec naszej promocji. Ja dalej będę reprezentował to moje małe państwo. Ojczyznę, dobrze, właśnie potrzebowałem takiego słowa. Ja będę dalej reprezentował tą małą naszą ojczyznę na największych imprezach na świecie. Tak jak powiedziałem, nie tylko w rajdach, ale też w żeglarstwie, bo pływam w najmocniejszej klasie, jaka jest, dywizji Maxi, największymi łódkami. I zawsze podkreślam, że jestem stąd. Więc chylę czoła, że się w tym roku... Pan prezydent co prawda zapraszał mnie wielokrotnie, jak kończyłem rajd Dakar i wręczał mi medale. Teraz jest fajna atmosfera powiązana. Więc jeszcze raz dziękuję i myślę, że to wystarczy w ramach wytłumaczenia, dlaczego od czasu do czasu trzeba pomóc takim gościom jak ja, żeby dalej mogli reprezentować tą naszą małą ojczyznę.
8: Ja akurat śledziłem i poprzez media, i poprzez przez telewizję, ale także przez media. Pan, nasz dzisiejszy bohater, występował w największych telewizjach światowych i zawsze się przyznawał i do województwa podlaskiego, i do miasta Białystok. Myślę, że to jest świetna właśnie droga, aby ci fani z całego świata, którzy śledzą rajd Dakar, bo jest to kibice są na całym świecie, jest to sport, który ma fanów na całym świecie, właśnie poprzez takiego ambasadora i województwa, i miasta, jak pan Jarosław Kacberuk, dowiadują się właśnie z jego historii o pięknym województwie podlaskim i właśnie dzięki takim bohaterom, odważnym ludziom mogą pomyśleć, aby przyjechać do naszego województwa i tutaj chociażby zobaczyć Puszczę Białowieską czy Augustowskie Jeziora. Na pewno w mojej ocenie jest to świetny sposób na promocję naszego województwa i chociażby czy rajd, czy też te największe regaty. Myślę, że to jest świetny sposób, aby trafiać do nowych turystów, nowych osób, które będą chciały odwiedzić województwo podlaskie.
7: Z jednej strony doświadczony, ale ciągle młody Jarosław Kacberuk, a z drugiej strony Igor Ponichtera, który w tym roku będzie miał dopiero 7 lat i też już jakby jest w kadrze Polski, mama z orzełkiem, ale też ciągle to logo i Białegostoku, i województwa podlaskiego. Proszę Państwa, ja wychodzę z założenia, że ważna jest pasja i trzeba pomagać ludziom w rozwijaniu pasji. No akurat tutaj rozmawiamy o motorowej. Niedługo będziemy rozmawiać o innej, prawda, bo to jest przecież i lekkoatletyka, którą bardzo mocno wspieramy. Miasto to jest organizm, tak jak organizm ludzki, składa się z wielu różnych narządów i bez każdego z nich ten organizm nie funkcjonował. Tutaj właśnie musi też być promocja. My jesteśmy akurat regionem, który teraz może jest na ustach wielu z uwagi na to położenie, ale raczej chodzi nam o innego rodzaju osiągnięcia, nie samo położenie, ale osiągnięcia naszych ludzi, bo bogactwem każdego miasta, każdego regionu są ludzie, są obywatele. Jeżeli są tacy, którzy z narażeniem również, tak, z poświęceniem, to nie jest tak, że to jest bułeczka z masłem, uczestniczą w różnego rodzaju imprezach i osiągają sukcesy, to jest to sukces jednocześnie i miasta, i regionu. Promocja jest niewymierna. To nie da się tego tak zmierzyć. Oczywiście można policzyć, bo to proste policzenie, ile powiedzieli, ile sekund kosztuje każda transmisja, ile napisali, ile to by kosztowało. To oczywiście od tej strony tak, ale od tej strony, prawda, czy liczby turystów, bo trzeba było każdego zobaczyć. A dlaczego pan przyjechał, tak? Bo co? Jeden mówi, że przyjechał, bo przeczytał o Sopoćce, tak? Drugi, że usłyszał o żubrach, a trzeci czy piąty może powiedzieć, że przyjechał dlatego, że usłyszał to, że mamy tak wspaniałych ludzi. I dlatego trzeba działać na wielu frontach promocyjnych. Dopiero wtedy będzie ten właściwy efekt. I to postaram się po prostu w miarę naszych skromnych możliwości robić.
8: Uzupełnię wypowiedź naszego pana prezydenta. Myślę, że panie rektorze, mając taką osobę jak Jarosław Kacperuk, no uczestnika rajdu Dakar, grzechem by było, żeby województwo nie było partnerem. Igor Ponichtera, o którym mówił pan prezydent, którego mentorem jest Jarosław Kacperuk, no to też to jest pewna perełka w skali kraju i myślę, że to też jest świetny sposób, że taki młody zawodnik jeździ czy do Włoch, czy do Japonii i pokazuje, że jest taki region jak województwo podlaskie, gdzie właśnie ten sport motorowy jest wspierany. Planujemy w roku 2026 wspierać i pana Kacperuka, i Igora, i też ten rajd, który odbywa się w Białymstoku, ale też sport jest dla nas jednym z głównych narzędzi promocji, tak jak w minionym roku mieliśmy rekordowe wydatki na promocję sportu, też planujemy i Jagiellonię, i Żubry, i Ślepsk-Malow, i te wszystkie ważne miejsca sportowe w naszym regionie z naszego budżetu wspomagać.
9: Powiem, że my jesteśmy wszyscy ambasadorami i tak naprawdę ambasadorami w różnym wieku, jak widać. Ja powiedziałem o tym mentorstwie i o tym, że wspieram tych zawodników, jestem na wszystkich spotkaniach, często dzwonią do mnie, rozmawiamy o tym, co zrobić, jak poradzić sobie z ogromnymi kosztami, które tak naprawdę wiszą przy tej dyscyplinie sportu. To jest najdroższa dyscyplina sportu na świecie, proszę Państwa, i powiem prawdę, że to wsparcie przede wszystkim w tym roku, te, które dostałem wsparcie, to mnie mocno podbudowało, bo ja, tak jak mówię wcześniej, nie występowałem o takie wsparcie, jakby nie było takiej potrzeby. Natomiast w tym roku te parę złotych, które Państwo dołożyli, które dołożyło miasto podlaskie, to jest przede wszystkim mentalnie dla mnie mocnym wsparciem, oprócz tych pieniędzy konkretnie, które zostały dzisiaj tutaj podane. Jesteśmy ambasadorami, będziemy ambasadorami, jest jeszcze Cerber, Politechnika sobie z tym radzi, to jest jeden z najfajniejszych też jakby, bo studenci budują takie małe F1 w kategorii studenckiej i też chłopakom pomagam, zawsze jestem gotowy do tego, żeby powiedzieć, gdzie można pojeździć, czasem tor im załatwiam, czasem jakieś tam, powiedzmy, karbonowe części, z którymi sobie nie radzą. Proszę Państwa, cały czas twierdzę, że jestem ambasadorem i będę, dopóki uprawiam sport. I będzie siła, dokładnie, a jak nie, no to będę mentorem wtedy, tak, dla kogoś, kto nie wie, jak przejść przez te trudne, jakby przez te trudy zbierania budżetu nawet, żeby wystartować w jakimkolwiek rajdzie, a takim jak Dakar, to jest, powiedziałem, to i tak jeden z niższych budżetów, bo tam mamy taką załogę Energylandię, którą stać, żeby zapłacić z własnych, bo jeżdżą właściciele. Nie chcą Państwo nawet wiedzieć, ile kosztował w tym roku start, bo to się mówi, że to są wydatki rzędu 10 milionów euro. I jeden był 13, drugi był 19, 18, a trzeci był 19. Więc to nawet nie ma wielkiego znaczenia, jakie miejsce, ale gdzieś tam zespoły najlepsze na świecie muszą wydawać dużo, dużo więcej. My zbieramy ten budżet, staramy się za każdym razem te 10 startów w różnych warunkach, z różnymi budżetami. Ten był, nie był zły i w dobrym stylu pokonaliśmy ten rajd. Dojechaliśmy do mety, mamy medal. I reprezentowaliśmy przez 14 dni rajdu, przed rajdem i po rajdzie reprezentowaliśmy nasze województwo, nasze miasto piękne. Oczywiście cały czas jest forma, dobrze bardzo zniosłem to fizycznie, bo tutaj jesteśmy z dobrych roczników. To są roczniki takie, które nie pękają na takiej robocie, jak to się mówi. Więc oczywiście już jestem spakowany, kombinezon jest, kask jest, dobry, też przyjechały. Proszę zobaczyć, jeszcze przypominam, jak wyglądał nowy kask, a jak wygląda dzisiaj. No jest zakurzony, pooklejany, różne ma tam swoje te, tak, dostosowany do takiej wojny rajdowej. A kombinezon uprany wygląda jak nowy.
4: Sławosz Uznański-Wiśniewski to drugi Polak w kosmosie. Opowiedział nam o swojej karierze, ale też o tym, jak ta dyscyplina wypada w skali światowej.
10: Zdecydowanie ja myślę, że mamy ogromny potencjał naukowy, technologiczny, co zresztą bardzo mocno zademonstrowaliśmy przez ostatnie 30 lat naszego rozwoju. Tak jak dzisiaj Polska wyglądała te 30 lat temu, jednak zupełnie inaczej wygląda kraj, mamy ogromny rozwój. Teraz z kolei jest takie pytanie, jak będzie wyglądała za kolejne 10 lat. I myślę, że tutaj to wszystko zależy od nas, w jaki sposób wykorzystamy potencjał młodych ludzi, potencjał polskich uczelni, polskiego sektora prywatnego, który chce budować technologię. Jesteśmy gospodarką, która jest innowacyjna w Europie, natomiast uczymy się tej innowacyjności, w jaki sposób budować coraz bardziej skomplikowane projekty, produkty technologiczne, w jaki sposób budować gospodarkę opartą o naukę, o technologię, o dużą wartość dodaną tych produktów, które my produkujemy i jesteśmy jeszcze na początku tej drogi. Natomiast z drugiej strony pierwsza polska misja naukowo-technologiczna na Międzynarodową Stację Kosmiczną pokazuje, że należymy do najbardziej rozwiniętego świata. Jesteśmy w stanie wykonać misję załogową na to najbardziej niesamowite laboratorium technologiczno-naukowe, które zbudowała kiedykolwiek ludzkość. Jesteśmy w stanie używać tego laboratorium naukowego dla wykonania 13 eksperymentów przygotowanych przez polskie firmy. Nad polską misją kosmiczną w Polsce pracowało ponad 500 osób. To dane Polskiej Agencji Kosmicznej. Natomiast ogólnie na świecie wraz z Europejską Agencją Kosmiczną, firmą Axiom Space, SpaceX, NASA, Japońską Agencją Kosmiczną to przeszło 1000 osób, które dzieliły się swoją wiedzą, pracowały z zakresu części operacyjnej polskiej misji kosmicznej, implementacji polskich eksperymentów, logistyki transportu z Polski przez Europę do Stanów Zjednoczonych na orbitę. I wiemy, że możemy wykonać tak skomplikowaną misję z ogromnym sukcesem, z wieloma międzynarodowymi partnerami. Należymy do tego globalnie jednego z najbardziej rozwiniętych krajów na świecie. Teraz pytanie, jak wykorzystamy te szanse, które mamy w przyszłości. Ja jestem przekonany, że mamy ten ogromny talent i innowacyjność do zagospodarowania, żeby budować naszą polską myśl technologiczną, polską naukę, jak również polską autonomię w budowaniu przemysłu i technologii w najbliższych latach. Ja mam nadzieję, że będę mógł się dzielić swoją wiedzą z jak najszerszą grupą osób, ale mam nadzieję, że przede wszystkim to ci studenci będą później inwestować w siebie, swój czas, w swoją przyszłość i w swoją karierę. Być może niektórzy z nich będą budować kolejne stacje kosmiczne, sprzęt kosmiczny, medycynę kosmiczną ze strony naukowej albo bardzo praktycznej. I mam nadzieję, że to jest dopiero początek rozwoju Polski właśnie w tym zakresie. A wiemy, że przemysł kosmiczny niesamowicie szybko rozwija się wszędzie na świecie. Jest tą branżą gospodarki, jedną z branż technologicznych, która rozwija się najszybciej. Oczywiście to jest część pracy astronauty. Ryzyko jest wliczone w tą karierę, w pracę astronauty. Ja jestem też przyzwyczajony i z tej strony osobistej, i z tej strony zawodowej do ryzyka. Ze strony zawodowej dlatego, że całe moje życie poświęciłem budowaniu niezawodności systemów kosmicznych, systemów działających w trudnych środowiskach, więc mogę to ryzyko niepowodzenia w pewien sposób policzyć. Z drugiej strony, ze strony osobistej, oczywiście jest dużo lęku i ten lęk może być albo paraliżujący, albo motywujący. I w moim przypadku zawsze jest motywujący do tego, żeby budować wiedzę, minimalizować ryzyko, podejmować jak najlepsze decyzje analityczne w trudnych warunkach i psychologicznie sobie z tym lękiem radzić. Wydaje mi się, że nabyłem te umiejętności przede wszystkim podczas moich ekspedycji wysoko w górach, na lodowcach, na wysokości, gdzie jest pewne niezerowe ryzyko, że ktoś wpadnie do szczeliny lodowej, będzie trzeba go ratować, a być może ktoś zapadnie na chorobę wysokościową, być może to będę ja i wtedy będę musiał polegać na moich członkach załogi, na ich kompetencjach, a być może ja będę musiał nieść pomoc innym. I to jest coś, co zaobserwowałem też tutaj na Uniwersytecie Medycznym, z ratownikami medycznymi, studentami w kołach naukowych, którzy kształcą się, dzielą swoją wiedzą i jednocześnie budują te zespoły, które tak naprawdę pchają tą swoją część zainteresowań mocno do przodu. I wydaje mi się, że to połączenie jest takie bardzo naturalne pomiędzy misją kosmiczną a prawdziwym życiem tutaj na Ziemi. Tak jak powiedziałem, to jest jeden z najbardziej, najszybciej rozwijających się rynków technologicznych dzisiaj na świecie. Dzisiaj z taką globalną ekonomią kosmiczną wartą około 700 miliardów dolarów. Raport McKinsey estymuje wartość tego globalnego rynku na 1,7 biliona dolarów w roku 2035, czyli 2,5 raza więcej. Pytanie jest takie, czy stać nas na to, żeby nie zainwestować w przyszłość i nie być częścią tak ogromnej ekonomii i gospodarki technologicznej w przyszłości. Ja uważam, że przede wszystkim musimy zainwestować w ludzi, w nasz kapitał ludzki, w talent dzisiejszych studentów, młodych inżynierów, naukowców, lekarzy, właśnie po to, żeby kształtować tą przyszłość i dzielić się naszą wiedzą, naszymi usługami, naszymi produktami technologicznymi w niedalekiej przyszłości. Wydaje mi się, że to jest jedyny prawdziwy, dobry kierunek rozwoju, który zapewnia nam nie tylko naszą przyszłość, ale przede wszystkim naszą autonomiczność Polski, a nie zależność technologiczną, od której dzisiaj staramy się mimo wszystko nie tylko jako Polska, ale jako Europa uciec. Warunki pracy i życia na stacji kosmicznej są trudne, ale i nikt tego nie ukrywa. Natomiast jednocześnie to jest piękne w życiu, żeby móc robić trudne rzeczy, osiągać rezultaty, budować i technologię i osiągać wyniki naukowe, które później służą setkom czy tysiącom ludzi na Ziemi po to, żeby mogli kontynuować swoją pracę. To jest tak ogromna z jednej strony odpowiedzialność, ale ogromny przywilej dla mnie, ale jednocześnie możliwość uczestniczenia w życiu zawodowym tysięcy osób. Dla mnie jest to ogromną dumą i przywilejem i cieszę się, że miałem taką możliwość i liczę na to, że jeszcze w przyszłości będę miał taką możliwość. Z jednej strony oczywiście nauka w pewien sposób przeżywa kryzys. Myślę, że nie tylko nauka, ale i edukacja. I ta trasa dla mnie jest możliwością dotarcia do szerokiej grupy osób w Polsce, podzielenia się swoim doświadczeniem, opowiedzenia o nauce, o technologii, o mojej karierze zawodowej, o tym, jakie systemy budowałem i dlaczego. I tak naprawdę powrotu być może z szerszą grupą do takiej twardej wiedzy technicznej, naukowej, medycznej po to, żebyśmy kształtowali naszą przyszłość. Nasze rozwiązania, czy z zakresu medycyny, tomografy komputerowe, rezonansy magnetyczne, nowe możliwości diagnostyczne, precyzyjna medycyna, one nie biorą się znikąd. One biorą się dzięki pracy setek i tysięcy osób, którzy doskonale wiedzą, jak działa nasza biologia, chemia, fizyka, po to, żeby móc diagnozować nowe choroby w bardziej nowoczesny sposób. Dla mnie to jest ogromna część mojego życia, być częścią tak naprawdę polskiej nauki, światowej nauki, jako osoba, która spędziła całą swoją karierę zawodową, ostatnie 17 lat budując sprzęt kosmiczny i pracując w największych organizacjach naukowych i technologicznych Europy. Oczywiście lot w kosmos zmienia pewną perspektywę i myślę, że jest dla mnie był ogromną osobistą szansą doświadczenia przestrzeni kosmicznej, pracy w tym laboratorium naukowym. Dla mnie Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest najbardziej niesamowitym laboratorium naukowym, które zbudowała ludzkość, a nasz dostęp do tego laboratorium jest po prostu zaszczytem, ale też ogromną możliwością, która stoi przed nami, przede mną jako astronautą. Ja wierzę bardzo mocno w to, że i mam nadzieję, że Państwo tutaj na Ziemi mogli to poczuć podczas polskiej misji kosmicznej, chociaż na moment spojrzeć w górę, spojrzeć w niebo, spojrzeć być może na gwiazdy, a być może na przelatującą stację kosmiczną i pomyśleć, że dzisiaj mamy swojego reprezentanta w przestrzeni kosmicznej. I po raz drugi w naszej historii mieliśmy kogoś przez 20 dni wykonującego badania, pracującego w przestrzeni kosmicznej, pracującego w zespole międzynarodowym, widocznego, tak naprawdę badania, które były widoczne na całej planecie. To nasza pozycja nie tylko technologiczna, ale to też percepcja Polski za granicą jako kraju rozwiniętego, kraju, który może wykonać misję kosmiczną, kraju, który ma szansę tak naprawdę kształtować przyszłość technologiczną. Mam nadzieję, że tą szansę wykorzystamy. Natomiast mam nadzieję, że również z takiego czysto ludzkiego odczucia każdy mógł chociaż na chwilę poczuć tej dumy narodowej, że rzeczywiście jesteśmy w stanie wykonać misję kosmiczną. Z mojej perspektywy ten pierwszy widok na Ziemię był niesamowitym odczuciem z ogromną ilością emocji, z wzruszeniem, ze spojrzeniem z powrotem na planetę, która z jednej strony z perspektywy kosmicznej nie widać granic, nie widać krajów, widać kontynenty, widać linię brzegową europejską, natomiast rzeczywiście trzeba się doszukiwać tych terenów, gdzie przebiega granica i za dnia jej nie widać, nocą widać naszą infrastrukturę naziemną w postaci świateł. Patrząc troszeczkę z boku w stronę atmosfery, zdałem sobie sprawę, jak niesamowicie cienka z tej perspektywy kosmicznej, z wysokości 400 km i kilku tysięcy metrów w stronę tego horyzontu, jak niesamowicie cienka jest nasza atmosfera, jak niesamowicie delikatna i wrażliwa jest nasza planeta. I mam nadzieję, że jestem w stanie przekazać chociaż trochę tych emocji dla państwa, dla naszego społeczeństwa, żeby opowiedzieć o tych moich doświadczeniach, ale mocno wierzę w to, że trochę my wszyscy, jeszcze przed lotem kosmicznym miałem takie przeświadczenie, że my wszyscy patrzymy z powrotem na Ziemię oczami astronautów. To oni przywożą zdjęcia z kosmosu, które wyrażają pewne emocje, które pokazują nas we wszechświecie i mam nadzieję, że każdy z nas mógł chociaż na moment te emocje poczuć.
4: Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Wielu z nich mieszka w schroniskach, o czym rozmawialiśmy z właścicielem schroniska Sianożyń w Suwałkach, Bogdanem Laurynem. Ile macie tutaj psów?
11: Na dzień dzisiejszy to około 200 psów.
4: 200 psów to dosyć dużo. Jak radzicie sobie z ogarnięciem ich?
11: Nie, to jak na schronisko to nie jest aż tyle dużo, bo znam schronisko, co mają po 2-3 tysiące, to jest 200, chociaż mamy miejsca na 800 psów. To nie jest dużo. Psów nabrać nie sztuka, do adopcji oddać to jest sztuka i nam zależy bardzo na adopcji.
4: A jak można zaadoptować takiego psa?
11: No u nas w zasadzie każdy może, pełnoletnia osoba, zaadoptować pieska. Wystarczy mieć dowód osobisty i chęci posiadania psa.
4: A Suwalczanie, jakie psy najchętniej wybierają?
11: Różne, no, od szczeniaka do staruszka czasami. Nie tylko Suwalczanie, bo kiedyś trafiła do nas pani spod Wrocławia, o tak powiem, z tamtej strony, więc zapytałem, czy nie było w pobliżu, bliżej schronisk. Tak, odpowiedziała, że były, tylko mąż z tych stron, mąż odszedł i chciała mieć jakąś pamiątkę. I przyjechała, pociągiem przyjechała kobietka, wzięła, zaadoptowała od nas, co po miesiącu przysłała list, zdjęcia z tą suczką, bo suczka akurat zaadoptowała, starsza suczka była 12-15 lat. I już do tej pory pewnie i suczki nie ma, i opiekunki, bo to było gdzieś około 20 lat temu.
4: A właśnie, od ilu lat istnieje tutaj to schronisko?
11: Od 1997 roku.
4: Czyli już 28 lat. Całkiem sporo. Pewnie sporo też się psów przewinęło.
11: O, nie liczymy, ale bardzo dużo. Teraz już mniej bywa. Teraz kiedyś miesięcznie to 30 psów, ponad 30, a teraz tak do 10 się odwaga. Co w tym są i mieszkańców, którzy tam gdzieś przez otwarte furtkę się wysmurgną. To trafił do nas. Ale za dzień, dwa, trzy zostaje odebrany przez właściciela psa.
4: A w jakim stanie trafiają do was psy?
11: Różny stan. I psychiczny, i tak jak tutaj szczeniaczek, co pani widziała. Wybraliśmy jego z takiego trzonu, rozwalającego się trzonu kuchennego. Psychika jest bardzo słaba tego pieska. Choć też siedzi na froncie, żeby kontakt z ludźmi, jak najczęściej kontakt z ludźmi. Ale trudno powiedzieć, jak on i kiedy z tego wyjdzie.
4: Dlaczego warto mieć psa?
11: O, to nie do mnie to pytanie. Ja lubiłem od dziecka, bawiłem się z psami. Nieraz jako dziecko, to przez rodziców byłem troszeczkę nękany, o tak powiem delikatnie, że tego. No ale dlaczego? No, to jest przyjaciel, no. I wierny przyjaciel. On nie zawiedzie nigdy.
4: To prawda, zwierzęta mają trochę inne poczucie przyjaźni i przywiązania do drugiego człowieka, ale proszę powiedzieć, jak podejść do takiego psa, którego wzięliśmy ze schroniska?
11: Ja myślę, że to pies i przyszły właściciel. Muszę się dopasować, a jeden drugiego wybiorą szybciutko. Podchodzi do końca, już czuć, że to będzie jego pies. Już widać to taką przyjaźń na spojrzenie czy coś takiego. Od razu widać, że jak piesek się zachowuje i jak. Ja bym proponował przyjść, może pierwszy zapoznać się z pieskiem, nie? Bo z tymi zwrotami tu u nas nie bardzo jest. Nie. Po prostu nie chcemy przyjmować z powrotem, bo te pieski tu już są po jakichś przejściach, nie? I jemu tydzień czy dwa, to znowu potem tragedia jest. Ale chociaż nieraz tak jest, że lepiej wziąć go tutaj, jak ma biegać po ulicy, chociaż teraz z tym po ulicy to nie może, bo każdy piesek wychodzący ze schroniska jest zaczipowany i wtedy mamy już właściciela, kto nim się zajmował, albo kto nim tak niedobrze się zajął, się zaopiekował.
4: Czyli na początku warto po prostu przyjść, zobaczyć psa.
11: Przyjść do nas, są dni, wolontariat jest, działa u nas i jest osoba, która tym się trudni. Jak ktoś z tego pieska wybierze, to będzie mógł sobie przyjść, pójść na spacer z tym pieskiem i zobaczyć, jak w terenie się zachowuje, jak tu na miejscu, bo to różnie bywa. W końcu będzie milutki, a poczuje luz i zaraz będzie próbował tego luzu, skorzystać z tego luzu.
4: Za nami obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Posłuchajcie, jak to było w Suwałkach. Wypowiadali się prezydent Suwałk Czesław Rynkiewicz oraz poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Jarosław Zieliński.
12: Obchodzimy kolejną 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Dlatego też spotykamy się w tym miejscu, na ulicy Wojska Polskiego, przy pomniku bohaterów września 1939 roku. Wojna, która rozpoczęła się od Polski, II wojna światowa, 1 września od ataku hitlerowskich Niemiec o godzinie 4:40 nalotem na Wieluń i za kilka minut ostrzałem Westerplatte. Niemiecki atak na Polskę, jak wiemy, rozpoczął najstraszniejszą w historii ludzkości wojen. Prowadzono na całym globie, na różnych kontynentach, ze zniszczonymi miastami i spalonymi wsiami. Straty ludzkie i materialne były na niespotykaną dotąd skalę. Straty ludzkie szacujemy, że wynosiły od 50 do 70 milionów ofiar. W tym, szanowni państwo, 6 milionów Polaków, ponad 26 milionów Rosjan, prawie 20 milionów Chińczyków, 7 milionów Niemców, 3 miliony Japończyków zginęło, 600 tysięcy Francuzów, 400 tysięcy obywateli Stanów Zjednoczonych, głównie żołnierze. W Polsce przed wybuchem II wojny światowej panowało narastające napięcie i poczucie zagrożenia. Zagrożenia ze strony głównie hitlerowskich Niemiec. O Rosji jeszcze nie wiedzieliśmy, że doszło kilka dni przed wybuchem II wojny światowej do tajnego paktowania i zawarcia tego paktu, rozbioru kolejnego Polski Ribbentrop-Mołotow. Ale również we wrześniu 1939 roku, czy w sierpniu, latem, była taka nadzieja i wiara w armię polską oraz wsparcie ze strony aliantów. Jak się okazało, mało warte. Ale w tych trudnych czasach wprawdzie mieliśmy przyjaciół, ale ci przyjaciele nie spisali się i nie stanęli za, nie przyszli do nas z pomocą w obronie naszego kraju. A wśród sąsiadów mieliśmy wrogów. Sowiecko-Rosję i hitlerowskie Niemcy. Marszałek Edward Rydz-Śmigły w lipcu tak mówił: jesteśmy gotowi walczyć o niezawisłość Polski do ostatniego mężczyzny i do ostatniej kobiety, bo gdy mówimy, że będziemy się bili o Gdańsk, rozumiemy przez to, że będziemy walczyli o naszą niepodległość. Walczyliśmy dzielnie i tragicznie, ale wódz naczelny też, można powiedzieć, nie zdał egzaminu, bo z prezydentem Mościckim już 18 września opuścił Polskę i udał się na terytorium Rumunii.

a żołnierzy mamy znacznie, jak wiemy, mniej. Ale ten milion to stan wojska po mobilizacji. Armia niemiecka przeciwko Polsce wystawiła więcej żołnierzy, bo 1,5 miliona, ale wtedy Wehrmacht liczył znacznie więcej żołnierzy, bo ponad 3 miliony. Natomiast armia radziecka zaatakowała nas siłą 600 tysięcy żołnierzy. I w 1939 roku, dzisiaj z perspektywy może nam to łatwo mówić, ale opieranie się w dużej mierze polskiej armii na kawalerii, a nie na wojskach pancernych, lotnictwie i nowoczesnej artylerii, wiemy, że było błędem. Nie było równowagi na polu walki. Nie ulega wątpliwości. Nasze wojsko, nasza armia właśnie jakby została w tyle za rozwojem takim technicznym, technologicznym i militarnym, szczególnie hitlerowskich Niemiec. I ta kampania oczywiście obfitowała w zacięte walki, ale ona przyniosła nam klęskę. Zginęło w kampanii wrześniowej około 70 tysięcy polskich żołnierzy. Rannych zostało 130 tysięcy, a do niewoli niemieckiej zostało wziętych 400 tysięcy żołnierzy i 200 tysięcy do niewoli sowieckiej. Wyobraźmy, jaka to armia. Ile osób. Dzisiaj tak naprawdę nie mówi się publicznie o tym, że przegraliśmy kampanię wrześniową. Niby były zapewnienia, że jesteśmy mocni, silni. Niestety, jak przyszło stanąć do walki, szybciutko Polska musiała, zaatakowana oczywiście z dwóch stron, poddać się. Ale duch narodu polskiego, pomimo przegranej tej kampanii, nie opuścił. Polacy, jak wiemy, walczyli na całym świecie, na wschodzie, zachodzie, w bitwie o Anglię i ginęli również. A w kraju powstały struktury państwa podziemnego, konspiracja, partyzantka i walka z okupantem niemieckim, ale również i sowieckim. Wojna w Suwałkach zafunkcjonowała bardzo szybko, bo 2 września 1939 roku już doszło do bombardowania Suwałk, stacji kolejowej i jednostki wojskowej i pojawiły się pierwsze ofiary i wśród żołnierzy, i wśród również cywilów. W końcówce września 1939 roku bez większych siły oporu przyszły do nas wojska sowieckie. Ale respektując pakt Ribbentrop-Mołotow, to były ziemie przeznaczone okupantowi niemieckiemu. Dlatego też 12 października przed Suwalską Konkatedrą doszło do wydania właśnie miasta Suwałki pod władze okupacyjne niemieckie. I wtedy rozpoczęły się prześladowania. Zamiarem oczywiście okupanta było pozbycie się elity narodu polskiego, inteligencji, stąd aresztowania, stąd stracenia i oczywiście przymusowe wywózki, a także skierowanie na roboty przymusowe. Ta walka w podziemiu była naprawdę walką heroiczną. Nasi żołnierze walczyli bardzo dzielnie, czego dowodem jest chociażby powstanie warszawskie. Powstanie, które zostało przygotowane i wybuchło 1 sierpnia, jak wiemy, 1944 roku. Powstanie, które przyniosło bardzo wiele też ofiar. Tych ofiar wśród powstańców było 18 tysięcy, 17-18 tysięcy. Natomiast ludność warszawska została zabita, stracona, zawalona poprzez walące się budynki.

0: liczbie 180 tysięcy. 10 razy tyle zginęło ludności cywilnej niż powstańców warszawskich. Dzisiaj spekuluje się, czy to powstanie było potrzebne, czy niepotrzebne, bo tyle ofiar, zrujnowana totalnie Warszawa. Ale myślę, że ten duch walki, uporu i niepodległości wśród szczególnie młodego pokolenia był tak silny, że to nasze podziemne wojsko musiało wyjść i walczyć z okupantem w tym czasie, w tym miejscu, właśnie w stolicy Warszawie, kiedy na Rogatkę już stały wojska niemieckie. Tutaj w Suwałkach oczywiście też była konspiracja, były pierwsze aresztowania i ten suwalski obwód AK był najliczniejszym obwodem w całym okręgu białostockim. Szanowni Państwo, drodzy Suwalczanie, Polska jest krajem, która w swojej historii szczególnie odczuła skutki różnych wojen. Tutaj w kraju nad Wisłą było zbyt wiele wojen. Jeden z wniosków, jaki z tych doświadczeń wyciągnęliśmy, to chyba ten, żeby nie być osamotnionym wśród innych narodów, żeby kraj nasz był krajem silnym, krajem z nowoczesną gospodarką i silną armią. Dzisiaj wprawdzie jesteśmy członkiem Sojuszu Atlantyckiego i Unii Europejskiej, ale wiemy, że nie zawsze te umowy międzynarodowe, te sojusze są realizowane w sytuacji zagrożenia, w sytuacji konfliktu. Najlepiej, jak będziemy mocnym narodem, solidarnym narodem, z sprawnie funkcjonującą, dobrze wyposażoną i liczną polską armią. Bolesna przeszłość wciąż dla nas pozostaje ostrzeżeniem. I również z niepokojem patrzymy dzisiaj na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą oraz na te zmiany, które wynikają z innego podejścia Stanów Zjednoczonych do Sojuszu Północnoatlantyckiego, do NATO. I wszystko to utwierdza nas w przekonaniu, że sprawa niepodległości i obronności naszego kraju nie może być sprawą drugorzędną czy trzeciorzędną. Musi ta kwestia stać na pierwszym planie. Szanowni Państwo, drodzy kombatanci, dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, żeby oddać hołd i złożyć wyrazy wdzięczności i głębokiego naszego szacunku dla wszystkich żołnierzy walczących o niepodległą Polskę na wszystkich frontach II wojny światowej. Przypominamy tę bolesną historię i wznosimy krzyże, pomniki naszym bohaterom, tak jak tutaj, za moimi plecami. Ale niech to będzie również lekcja historii dla tych, którzy nie doznali nigdy wojny, cierpień związanych z wojną, szczególnie dla młodego pokolenia. Niech oddawany dzisiaj hołd będzie właśnie przestrogą. Dbajmy o silną, niepodległą, niezależną, demokratyczną Polskę. Chwała bohaterom, cześć ich pamięci.
1: 1 września, mimo że jest to taki dzień, kiedy młodzież wraca do szkół, a więc jest to dzień radosny, jednak głównie na zawsze pozostanie w naszej pamięci narodowej, ale także w pamięci europejskiej i światowej jako data okrutnego, data najbardziej okrutnej wojny, rozpoczęcia najbardziej okrutnej wojny w dziejach świata, jaką była II wojna światowa. Wojna, która trwała potem 5,5 roku i pochłonęła tak wiele ludzkich istnień, przyniosła tak wiele zniszczeń, mówił o tym, nie chcę tego powtarzać, w zarysie pan prezydent. My musimy o tej dacie pamiętać, bo jeżeli zapomina się o historii i nie wyciąga się z niej wniosków, to historia powraca i niestety trzeba ją przeżywać prędzej czy później ponownie. Nie wolno nam do tego dopuścić. Oddajemy dzisiaj hołd i cześć wszystkim obrońcom naszej ojczyzny z września 1939 roku, a także wszystkim żołnierzom, którzy walczyli na wszystkich frontach na całym świecie o to, żeby pokonać hitlerowską III Rzeszę, hitlerowskie Niemcy, żeby Polska odzyskała niepodległość. Włączamy w to nie tylko żołnierzy września, ale oczywiście także żołnierzy podziemnej Armii Krajowej, największej podziemnej Armii Świata i innych formacji niepodległościowych czasu wojny. Włączamy powstańców warszawskich, włączamy wszystkich, którzy brali udział w akcji Burza i także tych, którzy walczyli potem z sowiecką okupacją, tą powojenną, po 1945 roku, żołnierzy wyklętych, a wcześniej tych, którzy w taki czy inny sposób, mimo wielkich trudności, bo przecież nie można było walczyć na dwóch frontach, jakoś stawiali opór także 17 września, czy po 17 września agresorowi sowieckiemu. Nasz region, szanowni państwo, doświadczył wojny i tych powojennych wydarzeń w sposób szczególnie bolesny. Bo oczywiście przeżywaliśmy je tak jak cała Polska, ale doświadczyliśmy tutaj schyłek syberyjskich, nie były one w całym kraju, a tu w Polsce Wschodniej dotknęły naszych przodków syberyjskie zsyłki, te trzy wojenne zsyłki, ale także potem te wszystkie represje już po zakończeniu wojny i doświadczyliśmy podwójnej, bo i niemieckiej i sowieckiej okupacji i tej, która wynikała z czwartego rozbioru Polski, gdy działający w zmowie komunistyczny Związek Sowiecki i hitlerowskie Niemcy podzieliły się polskim terytorium. Przypominam, że to był podział po połowie, nawet trochę więcej zajęli Sowieci, prawie tyle samo Niemcy. I także myślę o tym, co stało się później na skutek układów jałtańskich. Polska jest krajem dumnym i w miarę silnym. I tak było w dziejach. W dziejach w przeszłości była krajem bardzo silnym. Pierwsza Rzeczpospolita była takim państwem, bez którego zgody nie mogły się dokonać jakieś większe wydarzenia w Europie. No ale od tego czasu dzieli nas już dość długi okres. Dzisiaj jesteśmy krajem w Europie, jednym z większych jednak, ale krajem o ciężkiej i dumnej historii. I myślę, że każdy, kto miałby dzisiaj zakusy, żeby znowu zagrozić naszej niepodległości, powinien dobrze przeanalizować polską historię. Bo Polacy nigdy nie poddali się żadnemu zniewoleniu. Tak jak pisał Adam Mickiewicz, tylko własne upodlenie ducha ugina wolnych szyję do łańcucha, a Polacy nigdy szyi wolnych ludzi, wolnego narodu do żadnego łańcucha nie ugięli. Przegrywaliśmy różne wojny i powstania, ale powracaliśmy zawsze do tego, żeby walczyć o niepodległość i jej odzyskanie. I nie opłaca się nikomu Polski atakować. Nie opłacało się w przeszłości, mimo że ponosiliśmy ogromne straty, ale i napastnicy ponosili te straty. Zaborcy, napastnicy, agresorzy. I dzisiaj wszyscy muszą wiedzieć, że to się również by nie opłacało. Bo Polska nie podda się nigdy żadnemu agresorowi. Mimo że mamy świadomość dzisiaj zagrożeń, bo odżył rosyjski imperializm na naszych oczach. Wydawało się przez kilkadziesiąt lat, że będziemy już zawsze żyli w pokoju. Niestety doświadczenia ze wschodu są dzisiaj inne. Musimy dlatego i w związku z tym, co się dzieje za naszymi wschodnimi granicami, przyspieszyć nasze działania wzmacniające nasz potencjał obronny. Tutaj w naszym regionie, ale w całej Polsce także, zwłaszcza w Polsce Wschodniej, wypełnić to, co jest dzisiaj potrzebne jako zadanie z tego, żeby nowe jednostki wojskowe zostały w pełni wyposażone i kadrowo wzmocnione, żeby miały odpowiedni sprzęt jak najszybciej, żeby te jednostki, które były odtworzone, jak Suwalski Pułk, który przecież uległ w bezsensownych decyzjach politycznych likwidacji już po pierwszym ataku Rosji przecież na Gruzję, to było 2010, przypominam, a w 8, dwa lata wcześniej Rosja zaatakowała Gruzję. Wtedy rządzili w Polsce ludzie, którzy jeszcze likwidowali jednostki wojskowe. Hańba za to. Ale dzisiaj jest inny czas na szczęście. Dzisiaj mamy dwukrotnie większą armię niż w 2015 roku, kiedy mieliśmy ten ogromny kryzys i wojsko było komprymowane, a mnóstwo jednostek wojskowych zostało zlikwidowanych. Dzisiaj trzeba to wszystko odtwarzać, wzmacniać i to się dzieje. Czy dzieje się w tempie wystarczającym? to niestety powiem Państwu, że może nie czas i miejsce na to, ale jako członek Komisji Obrony Narodowej mam swoje zdanie. Zresztą wizytuję jednostki wojskowe w naszym regionie teraz i próbuję sporządzić raport z tego, jak to naprawdę wygląda. Nie w deklaracjach polityków opcji rządowej, czyli ministra obrony narodowej, a także nawet w deklaracjach generalskich, tylko jak wygląda to naprawdę. Ale trzeba to czynić jak najszybciej, trzeba wypełnić te zadania, które wynikają z umów na dostawę sprzętu, nie żałować pieniędzy. 25 miliardów złotych zostało w ubiegłym roku niewydanych na wojsko. A przecież mówimy, że trzeba pieniędzy, że inne wydatki są ograniczane, bo na wojsko dajemy dużo. Dajemy dużo, tylko trzeba to dobrze wykorzystać. Nie w pełni jest to wykorzystywane. Ja nie chcę mówić o innych sprawach, bo oczywiście mam świadomość tego, że powinniśmy przede wszystkim mówić o tym, co mocne i dobre, bo słuchają nas różni ludzie, ale i nie tylko tutaj, ale i gdzie indziej na zewnątrz. Ale szanowni Państwo, naprawdę nie ma dzisiaj ważniejszej sprawy jak umocnienie do granic, jakie są możliwe współcześnie polskiego wojska, polskich sił zbrojnych i także oczywiście wzmocnienie potencjału gospodarczego, ale również praca nad podstawą, która zawsze jest gwarancją największą, gwarancją najbardziej, powiedziałbym, fundamentalną gwarancją niepodległości i suwerenności ojczyzny, czyli nad patriotycznym wychowaniem młodego pokolenia. Bez patriotyzmu nie będzie ani wojska silnego, ani nie będzie obrony ojczyzny, kiedy zajdzie taka potrzeba. Trzeba w związku z tym czynić co możliwe, aby patriotyzm Polski był tak silny jak w przeszłości, a może nawet i silniejszy, bo zagrożenia powróciły.
2: I to by było na tyle w magazynie Radia SK Suwałki. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Towarzyszyła Wam Ewa Chorosz. Do usłyszenia w kolejnym magazynie Radia SK Suwałki.
3: Radio SK. Radio SK. SK Suwałki News.
2: Rozpoczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. W dzisiejszym magazynie sport w Suwałkach. Ślepsk Malow przed nowym sezonem. Edukacja w Suwałkach. Co zrobić, by zostać pielęgniarzem, pielęgniarką? Otwarto kładkę nad kanałem augustowskim. Ślepsk Malow Suwałki podsumował miniony sezon i przedstawił plany na kolejny. W rozmowie z prezesem klubu Wojciechem Winnikiem poznaliśmy także nowych zawodników. Kolejny sezon za Wami, na 10. miejscu. No i jak wrażenia po tym sezonie?
4: Bardzo trudny sezon, bardzo wymagający sezon, w którym musieliśmy znaleźć rozwiązanie na bardzo słaby początek. Nie udało nam się zestroić tej naszej maszynki do wygrywania setów, meczów na samym początku sezonu. I to spowodowało, że ten miniony sezon naprawdę wymagał dużo, dużo pracy, dużo stresu. Jeszcze nigdy w historii naszego klubu nie byliśmy tyle kolejek na miejscu spadkowym, tym ostatnim. Ale szczęśliwie w grudniu udało się wszystko poukładać, znaleźć klucz, w jaki sposób zawodnicy powinni, że tak powiem, współpracować, kooperować ze sobą na boisku, organizować tą naszą taktykę po naszej stronie siatki. No i od grudnia ta gra wyglądała dużo lepiej, zaczęliśmy punktować regularnie, nawet był moment, że w lutym myśleliśmy o fazie play-off, żeby troszeczkę może więcej zdrowia było, bo w tej końcówce ostatnie mecze odpadł nam Heniu Honorato, który był jednym z liderów minionego sezonu. To, żeby nie może ta kontuzja, to te play-offy nawet byłyby realne, ale sezon niestety sportowo na minus. Wszyscy przed sezonem wierzyliśmy, zawodnicy, trenerzy, kibice, sponsorzy, właściciele, że to jest sezon, w którym mamy naprawdę ogromny potencjał. No, przypomnę tylko, że świeżo upieczony wicemistrz świata Asparuchow do nas dołączył, także liczyliśmy na to, że przy takich mocnych zawodnikach jak David Smith, Janek Nowakowski, Bartek Filipiak, Gaszego, czy wspomniana Asparuchow Honorato, no to już przy takich szóstce, siódemce naprawdę zawodników na poziomie światowym, reprezentantów kraju, że te play-offy są bardzo realne i uda nam się je zrealizować. Tak się nie stało, wyciągnęliśmy wnioski, no i nasz zespół w tym okresie transferowym, no, dotknęła bardzo głęboka przebudowa.
5: To jeszcze pozwolę sobie dopytać właśnie o ten początek sezonu. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, tak jakby, no, co zawiniło w tym, że po prostu na ten początek był, no, słaby, no nie kryjmy, on był po prostu słaby. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to, nie wiem, czy to była taktyka, czy może po prostu zgranie zawodników, czy może jakieś ich blokady, że tak powiem, psychiczne właśnie pod kątem tej współpracy z innymi, tak? No bo jednak mimo wszystko, no, nie kryjmy, że większość z nich pochodziła, no, jakby... No. Nie oszukujmy się, jest kilka osób z innych krajów i są osoby, które tak przyszły, że tak powiem, takie świeżaczki, więc no co tutaj zawiniło?
4: Mieliśmy problem w dwóch elementach. Pierwszy to jest przyjęcie zagrywki. Tutaj nowa postać wspomniana z Paruchow, nowy libero Bartosz Mariański, no i Honorato, który już występował w poprzednim sezonie. Niestety stało się tak, że i Honorato, i Asparuchow przyjechali bardzo późno po Mistrzostwach Świata i tak naprawdę ta trójka, która odpowiadała za przyjęcie, za naszego przyjęcie serwisu w naszym zespole, nigdy wcześniej ze sobą nie grała. Oni się totalnie nie znali. No i to było widać, że potrzebowali procesu, potrzebowali czasu, żeby się poznać, swoje przyzwyczajenia, ustalić sobie taktykę, trochę poczuć się na boisku, zbudować takie wzajemne zaufanie. No i drugi element, no, dokonaliśmy takiej bardzo mocnej, głębokiej zmiany, bo dwójka rozgrywających, nowych w naszym zespole, no i to spowodowało, że no, szukaliśmy klucza, który z tych, czy to Kamil, czy Karol, który ma z nich być pierwszym, który lepiej pasuje, to co wydawało się nam przed sezonem, czy po tym momencie turniejowym, okazało się w sezonie diametralnie inaczej i te dwie pozycje bardzo nas bolały i nawet gdzieś jak były te mecze z początku sezonu, przeciętne, ale graliśmy na styku z przeciwnikiem, to mimo wszystko tutaj te dwa techniczne elementy siatkarskie bardzo nam kulały, bardzo dużo błędów przy nich było i to nie pozwalało nam wygrywać. Trzecim, to już jeżeli miałbym, teraz możemy tylko pogdywać sobie, sport to dynamika, sport to szybkość działania, decyzje szybkie, trudne, zdecydowane. Można zastanowić się teraz po upływie czasu, czy zmiana na pozycji rozgrywającego nie powinna nastąpić troszeczkę szybciej, bo jednak 7 spotkań, 7 porażek to jest jednak trochę dużo, to jest przeszło 1,5 miesiąca gry. Z Karolem zespół czuł się troszeczkę lepiej, trochę lepiej wyglądał i tu można sobie już teraz pogdybać, ale ja to zostawiam kibicom. My takie dwa nasze techniczne problemy wyciągamy, czyli element przyjęcia trójka nowych zawodników, która ze sobą się nie znała i ten element rozegrania, który wymagał jakby, no, ilości powtórzeń po prostu czy ze strony Karola, czy Kamila, żeby ten zespół zaczął lepiej funkcjonować taktycznie.
5: Przejdźmy teraz, no, do tych zmian kadrowych, tak? Co się zmieniło? No bo mamy nowego trenera, oczywiście mamy, tak, nowych zawodników, no i czym się kierowaliście pod, właśnie, tak, wybierając trenera, zawodników, na co zwracaliście uwagę przy ich wyborze, co zdecydowało właśnie o tym, że to akurat oni trafili do Ślepska Malowsuwałki?
4: Przez ostatnie 4 lata przebudowywaliśmy zespół wspólnie z tym samym sztabem szkoleniowym. Mam tu na myśli pierwszą dwójkę trenerów siatkarskich, bo oni i moja osoba jesteśmy głównymi kreatorami tego naszego zespołu, jak on wygląda. I po tych 4 latach stwierdziliśmy, że no, mieliśmy w minionym sezonie dobry zespół, się nie udało. Wcześniej mieliśmy bardzo dobry zespół, gdzie przypomnę Paweł Halaba, Mateusz Czunkiewicz, wszyscy zawodnicy Sanchez, wszyscy ci zawodnicy byli naprawdę takim w prime time, najlepszym swoim czasie gry, takie doświadczenie, zdrowie, umiejętności i też te playoffy były blisko, ale nie dojechaliśmy. I wspólnie z zarządem podjęliśmy decyzję o tym, że musimy sięgnąć głębiej, czyli dokonamy zmiany na pozycji pierwszego trenera, bo być może potrzeba nam, to nie jest tak, że Dominik był zły czy dobry, tylko potrzeba nam nowego impulsu, czegoś nowego, czasami takiej świeżości, jak to się mówi, trzeba otworzyć drzwi, wywietrzyć szatnie. I w tym miejscu nastąpiło, że tak powiem, decyzja i zmiana na pozycji pierwszego trenera. Czego szukaliśmy? Szukaliśmy innej charyzmy, szukaliśmy człowieka innego. Szukaliśmy człowieka, który jako trener już ma doświadczenie z pracą z zawodnikami na najwyższym poziomie, który grał w pucharach europejskich, który grał o medale w naszej Plus Lidze. No i było kilka kandydatur. jesteśmy bardzo zadowoleni. Piotrek Graban zdecydował się na naszą współpracę. My też jesteśmy zadowoleni z tego. No i zaczynamy pracować. Jeśli chodzi o zawodników, to modelowo przemeblowaliśmy zespół, że po raz pierwszy przez 7 lat zawsze mieliśmy zawodników zagranicznych na środku siatki. Albo dwóch, albo trzech. W tym roku postanowiliśmy, żeby poradzić sobie z limitem obcokrajowców, bo maksymalnie może być 3 zawodników na boisku. Postanowiliśmy, że środek siatki będzie polski. I to wymagało dużej aktywności na rynku transferowym, żeby no jednak pozyskać, został z nami Janek Nowakowski, został Kuba Macyra, no ale pozyskanie dwóch wartościowych, bardzo dobrych środkowych wymagało dużej aktywności na rynku transferowym. Bardzo się cieszymy, że trafił do nas Paweł Piedraszko, bardzo doświadczony środkowy, który już chyba z dwukrotnie nasz klub próbował go zakontraktować. Teraz przychodzi do nas Strefla Gdańsk i przychodzi do nas po bardzo dobrym sezonie Łukasz Musowicz, który w minionym sezonie w Perugii wygrał Ligę Mistrzów. Teraz reprezentował barwę Jastrzębskiego Węgla, był jednym z najlepiej blokujących polskiej ligi siatkówki, także bardzo się cieszymy. Jest to fajna czwórka ludzi, która myślę, że będzie mocno rywalizować ze sobą. Dzięki temu, że mamy polski środek, mogliśmy zakontraktować zagranicznego rozgrywającego, bo to był nasz kierunek. I do Karola Jankiewicza, który przedłużył z nami umowę, dołączył do nas Trinidad de Haro, to jest hiszpański rozgrywający, reprezentant. Ostatni sezon grał w lidze francuskiej, ale także kibicom polskim jest dobrze znany z występów w projekcie Warszawa. Wspólnie z projektem wywalczył srebrny medal, na pewno, nie wiem, czy też nie brązowy. Także Trinidad dołączy do nas jako doświadczony rozgrywający i myślę, że z Karolem, który jest też już doświadczonym rozgrywającym, który w minionym sezonie dźwignął ciężar prowadzenia naszego zespołu, stworzył fajny duet do rywalizacji dla dobra naszego zespołu. Zmiany na ataku. Zostaje nasz lider Bartek Filipiak i tu zmianą skończyła się umowa z Damianem Wierzbickim, której nie przedłużyliśmy, a poszliśmy w kierunku młodego zawodnika i się ogromnie cieszymy, że dołączy do nas MVP Mistrzostw Polski Juniorów, reprezentant naszego kraju w rozgrywkach wszystkich po kolei U17, U19, teraz jest na kadrze, w kadrze U22 trenera Piotra Grabana, Maksymilian Łysoń. Młody, obiecujący się zawodnik, 2,7 wzrostu, także liczymy na to, że w naszym klubie się pięknie rozwinie pod rękoma naszego sztabu szkoleniowego. Nauczy się od Bartka Filipiaka, jak trzymać poziom, ciśnienie w tych trudnych momentach i w tej trudniej lidze i w niedalekiej przyszłości wejdzie w rolę tego pierwszego atakującego. No i tak naprawdę duże zmiany na pozycji przyjmującego. Troszeczkę zaskoczyła nas decyzja Henryka Honorato, bo liczyliśmy po pierwszej rozmowie, że zostanie u nas, jednak postanowił odejść, postanowił pójść w kierunku swojego domu, wrócić do Brazylii. No i musieliśmy tutaj dokonać dość mocnego przemeblowania tej naszej pozycji. Zostaje Asparuch Asparuchow, a dołącza do nas reprezentant Niemiec, który też już występował w Polsce, Maurice Reichert. Dołączy do nas reprezentant Argentyny Ignacio Luangas, który obecnie występował w lidze francuskiej, a możemy go razem z Mauricem podziwiać też obecnie na VNL-u, który wystartował, bo obaj są powołani do swoich reprezentacji. I z Lechii Tomaszów Mazowiecki, zawodnik młodego pokolenia, który nasz trener bardzo dobrze zna, bo miał w kadrze młodzieżowej go u siebie, Marcel Hędzelewski. I ta czwórka będzie w przyszłym roku odpowiadać za przyjęcie. Jeśli chodzi o pozycję libero, tutaj ostatnia już pozycja, to mamy sytuację dość ciekawą, bo skorzystaliśmy trochę z sytuacji, która zaistniała w Jastrzębskim Węglu. Pojawiła się możliwość zakontraktowania wybitnego rozgrywającego Maksymiliana Granicznego, który obecnie jest polską pierwszą reprezentacją na VNL-u, obecnie w Chinach. Cieszymy się bardzo, że tak wybitny zawodnik młodego pokolenia, ale już grający w pierwszej reprezentacji, przyjął naszą ofertę, zdecydował się dołączyć. No i Maksymilian w przyszłym roku będzie odpowiadał za tą pozycję w naszym klubie, także zespół mocno przemeblowany, od sztabu poprzez zawodników. Jest nowa krew, nowa energia. Uważam, że mamy kilka perełek, które wzmocnią ten zespół. No i do czego Suwałki, całe województwo podlaskie pragnie od siatkówki najbardziej. Brakuje nam sukcesu, także mam nadzieję, że ten nadchodzący sezon, do którego jeszcze co prawda daleko, bo rozpoczniemy go dopiero 16-17 października, sezon ligowy, ale mam nadzieję, że spełni nasze oczekiwania wspólników, zarządu, sponsorów, kibiców, wszystkich osób, które przychodzą do Suwałki Areny albo kibicują nam przed ekranami telewizorów, żeby w końcu nasz ten suwalski zespół dojechał do fazy play-off i sprawił miłą niespodziankę swoim kibicom.
5: A czy nie boicie się, że tak duże przemeblowanie w zespole nie zaburzy, że tak powiem, zgrania zespołu? Czy raczej myślicie, patrzycie na to bardzo pozytywnie?
4: Patrząc analogicznie to, co wspomniałem do minionego sezonu, jest to zagrożenie oczywiście, ale nie wszystko od nas zależy. Tak jak wspomniałem, odejście jednego, dwóch zawodników, których chcieliśmy pozostawić w naszym klubie, nie było zależne od nas. To była decyzja zawodnika, lepszej propozycji, lepszej oferty, lepszego miejsca do jego rozwoju. Także jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. My oceniamy potencjał zespołu. Potencjał zespołu jest bardzo wysoki, z czego się bardzo cieszymy i teraz jakby tu już po stronie sztabu szkoleniowego, żeby wiedząc o to, co pani zapytała, czyli o te mocne przemeblowania, jesteśmy tego świadomi, wiemy o tym, no to teraz już teraz my rozpoczęliśmy pracę, jak poukładać te klocki, jak tych zawodników ze sobą zintegrować, jak zrobić szybciej, żebyśmy nie czekali do początku grudnia, a żebyśmy już dobrą siatkówkę prezentowali, nie wiem, w połowie października i cieszyli oko naszych kibiców.
5: No to takie ostatnie pytanie. Co chcecie osiągnąć w przyszłym sezonie?
4: Sportowo, bo myślę, że to jest najważniejsze dla wszystkich kibiców. Sportowo chcemy grać w play-offach. To jest nasz cel. Chcielibyśmy, żeby sezon nie kończył się w marcu, a w kwietniu. Chcielibyśmy bardzo sprawić tą radość naszym kibicom. Klub oczywiście jako firma, jako struktura ma kilka innych mniejszych celów po drodze. Chcielibyśmy poprawić, jeszcze podnieść sobie wyżej poprzeczkę i jeszcze lepiej współpracować z Polską Ligą Siatkówki, a także z Polsatem Sport, żeby te godziny i dni meczów były lepsze dla naszych kibiców. Co za tym idzie, chcielibyśmy też podnieść poziom średniej liczby osób w hali. Miniony sezon zakończyliśmy cyfrą prawie 1600 kibiców na każdym meczu średnio. Marzy nam się, żeby to było 1800-1900, bo uważamy, że Suwałki, Suwalszczyzna, całe tutaj nasze województwo podlaskie kocha piłkę siatkową, tylko wiemy, że czasami te godziny, terminy nie były dopasowane i wiemy, że też ta nasza gra w zeszłym roku nie zawsze rozpieszczała kibiców. Jak poprawimy te dwa elementy, liczę, że te cele sportowe i te cele organizacyjne jesteśmy w stanie zrealizować, bo jesteśmy do tego już na ten moment przygotowani. Kwestia, jak to teraz mądrze poukładamy wspólnie ze sztabem szkoleniowym, żeby ta maszynka zaczęła, tak jak wspomniałem, pracować już od października, a nie od grudnia, bo no niestety stracone punkty ciężko bardzo później się odrabia w tak wyrównanej i bardzo mocnej lidze, jaką jest ta nasza Liga Mistrzów Świata.
5: No dobrze, to nie pozostało mi nic innego, jak po prostu życzyć wam powodzenia i myślę, że razem z naszymi słuchaczami trzymamy zaraz kciuki, żebyśmy mogli was zobaczyć w tych play-offach. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo i życzę wszystkim udanych urlopów, wakacji, odpoczywajcie. My będziemy na plaży w Ustce, który wszystkich zapraszamy. 7-9 sierpnia jesteśmy w Ustce, tam jest letnie Grand Prix. W minionym sezonie wygraliśmy te letnie Grand Prix. Teraz wszyscy, którzy gdzieś planują swoje trasy wakacyjne, popatrzcie, zaplanujcie. 7-9 sierpnia widzimy się w Ustce, a później już w Suwałki Arenie na rozgrywkach ligowych.
2: A teraz coś dla uczniów i przyszłych studentów, którzy jeszcze nie wiedzą, jaką drogę życiową wybrać. Jednym z takich ciekawszych zawodów, które są przede wszystkim newralgiczne w naszym społeczeństwie, jest pielęgniarstwo. Co zrobić, by rozpocząć pracę jako pielęgniarz-pielęgniarka? O tym rozmawialiśmy z pielęgniarzem, wykładowcą Karolem Misiewiczem. Pielęgniarstwo. Może zaczniemy od tego, co to jest za zawód? Bo, no okej, wszyscy wiemy, tak, pielęgniarz, pielęgniarka jest w szpitalu, tak, nie wiem, daje kroplówki, czy pobiera krew. No ale to nie jest tak, że ten zawód ogranicza się tylko do tego, prawda?
6: Jest to bardzo szerokie spektrum, tak? Czym jest pielęgniarstwo? Bo myślę, gdybyśmy tu posadzili którąkolwiek z moich koleżanek czy kolegów z innych oddziałów, to każdy miałby i zadali pytanie, tak? Czym się zajmują, to każdy miałby, udzieliłby zupełnie różnych odpowiedzi, tak? Bo jeśli chodzi o pielęgniarstwo, możemy po ukończeniu szkoły, tak? Możemy wybrać naprawdę szeroki zakres oferowanych zawodów, ponieważ praca pielęgniarki, pielęgniarza nie kończy się tylko na szpitalu, tak? Ale chodzi też tutaj o nauczanie, o pracę w przychodniach, w poradniach, w miejscach, w których zajmujemy się dokumentacją medyczną, tak? Więc de facto, tak, pielęgniarz, pielęgniarka mogą nawet nie pracować z chorymi jako takimi, tylko zajmować się zupełnie rzeczami pobocznymi, jak dydaktyka, tak? Albo administracja.
5: No to bardzo szerokie spektrum. A no, jak takim pielęgniarzem zostać? No, jesteśmy tak na dobrą sprawę taką pierwszą decyzję w swoim życiu o tym, w jaką stronę chcemy iść, w jaką stronę się kierować, już podejmujemy tak na dobrą sprawę w podstawówce, wybierając sobie liceum czy technikum, profil w szkole. No i właśnie, jaki profil wybrać, jakie przedmioty, na jakich przedmiotach się skupiać, żeby finalnie dotrzeć do momentu, w którym możemy powiedzieć, jestem pielęgniarką, pielęgniarzem.
6: Myślę, że nikogo to nie zaskoczy, ale na pewno takim pierwszym przedmiotem, na którym warto się skupić, jeśli chodzi o wybór liceum czy profilu liceum, czy też klasy, do której chcielibyśmy chodzić, jest na pewno biologia, tak, czyli profil biologiczno-chemiczny. I myślę, że to jest taka podstawa, tak? Bo osoby, które przychodzą i widzimy, tak, na pierwszym roku pielęgniarstwa, tuż po skończeniu szkoły, osoby, które były na takich profilach, mają zdecydowanie łatwiejszą drogę przed sobą, tak? Bo pierwszy rok pielęgniarstwa jest to anatomia, fizjologia, tak? Czyli przedmioty stricte biologiczne, biologiczno-chemiczne. Na pewno ułatwi wszystko matematyka, jeśli ktoś jest, ma większe zdolności matematyczne niż inni. Ja na przykład należę do tej drugiej kategorii, więc miałem trochę pod górkę, co nie znaczy, że jest to niemożliwe, tak? Ale tak, jeśli chodzi o wybór przedmiotów, tak, skupić się na biologii, bo to jest absolutna podstawa, chociaż warto pamiętać, że język polski jest również istotny, ponieważ pielęgniarstwo i wszystkie zawody zresztą medyczne opierają się na efektywnej komunikacji, pracy zespołowej, więc komunikacja i rozmowa z drugim człowiekiem, sprawne przekazywanie komunikatów jest również bardzo ważne.
5: Okej, czyli tak w skrócie musimy się skupić na biologii, która jest podstawą. Chemii również tutaj nie zabraknie, matematyka, no i oczywiście język polski, żeby przekazywać zrozumiałe komunikaty dla drugich osób, ale również odczytywać komunikaty od nich. No dobrze, no ale tak, napisaliśmy maturę, poszło nam całkiem spoko, no i chcemy wybrać uczelnię. No i jaką uczelnię wybrać? Znaczy, w jaki sposób w ogóle dobrać uczelnię, jeśli chcemy właśnie iść na to pielęgniarstwo? Na co musimy zwrócić uwagę? Na czym się najlepiej skupić? Może na jakich informacjach, które przekazuje uczelnia, właśnie się skupić? I no, co obrać po prostu za kryterium, tak, wyboru uczelni?
6: Z perspektywy czasu myślę, że najważniejszym kryterium, jeśli ktoś myśli o tym zawodzie, jest wybór takiej uczelni, która prowadzi większość swoich zajęć praktycznych i praktyk zawodowych z ośrodkiem zdrowia, który jest blisko niej, tak? Im większy ośrodek, tym lepiej, ponieważ jest to równoznaczne z dostępem do dużej ilości oddziałów, tak? Można zobaczyć więcej rzeczy, nauczyć się i doskonalić szerszy zakres umiejętności, które poznajemy na uczelni, tak? Ale które dopiero w warunkach klinicznych możemy doskonalić, więc bliskość tego ośrodka klinicznego, czy jest to szpital wojewódzki, jak w przypadku Suwałk, czy UMK w Białymstoku, tak? Na pewno decydują o tym, czy ktoś, którą uczelnię powinniśmy wybrać. W przypadku Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach bliskość szpitala wojewódzkiego jest zdecydowanie na plus, ponieważ ośrodek ten, mówię tutaj o szpitalu, ma szeroki zakres bardzo kliniczny, tak? Bo są to nie tylko podstawowe bloki, tak jak chirurgia interna, pediatria, ale jest to także bliskość szpitala psychiatrycznego, który również pełni istotną funkcję i rolę w nauczaniu na Państwowej Uczelni Zawodowej.
5: Jeżeli już wybierzemy uczelnię, tak, no pójdziemy na te studia, no to czego możemy się spodziewać? Tak, jakie zajęcia mogą nas czekać? Czego będziemy się uczyć? No bo jednak studia to już jest coś tak naprawdę w ogóle innego niż nauka w liceum czy w podstawówce. W ogóle w inny sposób są prowadzone zajęcia. No i w ogóle inne jest podejście, tak, do osoby, która tak na dobrą sprawę tak zaczyna studiować, studiuje, uczy się. Więc no, co nas czeka?
6: Studiowałem już kilka kierunków i mogę zdecydowanie powiedzieć, że pielęgniarstwo i studiowanie pielęgniarstwa jest niesamowitą przygodą, ponieważ są to studia, na których student ma poczucie, że nie traci czasu, tak? Gdzie każdy dzień wypełniony jest zajęciami, które naprawdę dają nam taki wgląd w to, co możemy robić, ale także dają poczucie, że naprawdę się czegoś uczymy, tak? Warto także pamiętać, że trzyletnie studia pierwszego stopnia pielęgniarskie to ponad 2000 godzin praktyk zawodowych i zajęć praktycznych, tak? Więc jest to ogrom czasu, który spędzamy nie tylko na oddziałach, tak? Czyli w szpitalu, ale także zajmujemy się symulacjami medycznymi na naprawdę zaawansowanym sprzęcie medycznym, na trenażerach, w warunkach symulowanych, więc każdy dzień jest wypełniony momentami, w których faktycznie czegoś się uczymy, które czasami stawiają nas przed trudnymi momentami, tak, bo musimy przełamywać swoje własne bariery, nie tylko komunikacyjne, tak, ale także osobiste, więc są to studia niesamowite, gdzie taka typowo nauka akademicka łączy się z praktyką i przeplata, tak? Bo czasami jest tak, że po zajęciach akademickich jedziemy do szpitala, po szpitalu wracamy na uczelnię, tak? Więc są to dni wypełnione po brzegi, co jest bardzo zaskakujące i co bardzo zbliża także osoby tutaj studiujące ze sobą, tak? Bo kiedy zaczynamy studia na pierwszym roku, jesteśmy w grupie, no, około 10-osobowej, która tak naprawdę do samego końca studiów przebywa razem, tak? I ta grupa bardzo się zżywa i sam wiem po sobie, że te kontakty zostają po latach na długie, długie lata.
5: Czyli oprócz samego zdobywania wiedzy możemy też zdobyć przyjaciela. Więc to bardzo fajne, że mimo, że tak na dobrą sprawę, tak jak mówisz, jest nawał tej nauki tak na dobrą sprawę, no bo tego jest dużo, 2000 godzin to mało nie jest, ale jednak jest ten moment, w którym możemy znaleźć tą sobie bliską osobę, która no, razem z nami tak na dobrą sprawę studiuje, uczy się. Co po studiach? No bo dostajemy dyplom, no i co? No i co dalej?
6: Co po studiach? Więc tak, na chwilę obecną, tak, studia pielęgniarskie pierwszego stopnia kończą się obroną pracy licencjackiej, zdaniem egzaminu klinicznego, tak, i potem można ubiegać się o uzyskanie prawa wykonywania zawodu. Z tym, że tak ścieżka ta już będzie powoli ulegała zmianie, ponieważ nowy program nauczania zakłada, że obrony pracy licencjackich na studiach pierwszego stopnia już nie będzie, tak, będzie studia będą kończyły się egzaminem strukturyzowanym klinicznym, tak, i dopiero po zdaniu tego egzaminu będzie można ubiegać się o uzyskanie prawa wykonywania zawodu. Kiedy już mamy prawo wykonywania zawodu, mamy tak naprawdę wolną rękę, tak? Czyli możemy składać swoje dokumenty do wszelkich ośrodków ochrony zdrowia w Polsce. De facto, tak, no, osoby, które studiują w Suwałkach, tutaj na Państwowej Uczelni Zawodowej, zdecydowana większość składa swoje dokumenty do suwalskich ośrodków, tak, czyli jest to szpital wojewódzki, szpital psychiatryczny, ośrodek rehabilitacyjny, wszystkie przychodnie i poradnie. Więc tak naprawdę droga już po uzyskaniu tego dokumentu, na który czeka się bardzo krótko, tak, bo jest to około miesiąca, czasami nawet szybciej, tak naprawdę świat staje przed nami otworem.
5: Jeżeli chodzi o pielęgniarstwo, o studia, no to są studia pierwszego i drugiego stopnia. No i jeżeli ukończymy studia pierwszego stopnia tylko i wyłącznie, a jeśli pójdziemy na magisterkę, no to czym się różnią nasze
7: kwalifikacje, czy są jakieś rzeczy, które na przykład możemy robić po magisterce, ale już po licencjacie nie. No, po prostu czym to się różni i czy warto właśnie iść na te studia magisterskie?
6: Żeby pracować w zawodzie, czyli być pielęgniarką, pielęgniarzem, studia magisterskie nie są wymagane, tak? Bo jeśli już mamy prawo wykonywania zawodu, to możemy podjąć taki zawód. Studia magisterskie są dla tych osób, które chcą wyjść na ten trochę wyższy szczebel, tak? Wyższy szczebel, bo to są studia, te dwuletnie studia są bardziej nakierowane na dydaktykę, tak? Na komunikację, na zarządzanie, czyli są to funkcje często dla osób, które myślą o karierze naukowej, tak, albo o karierze, która pozwala objąć funkcje kierownicze w szpitalach, w placówkach ochrony zdrowia, ale także jest to zgłębianie, czyli wchodzenie na ten wyższy poziom umiejętności zawodowych, tak, bo w starym systemie było tak, że wiele z tych czynności i kwalifikacji pielęgniarek było porozbijanych w różnych kursach, tak? A studia magisterskie dążą do tego, aby to wszystko połączyć w całość, tak? Czyli osoba, która kończy studia magisterskie, co się wciąż zmienia, bo dochodzi tam coraz więcej elementów, tak? Które wchodzą w skład efektów nauczania się i jest tego coraz więcej, ale osoba taka może myśleć o rozwijaniu swoich także umiejętności praktycznych, tak, na oddziałach, czyli jest odpowiedzialna za edukację pacjenta, jest odpowiedzialna za kontakty z pracownikami socjalnymi, tak, czyli jest to rozbudowany system, który ma za zadanie jakby pomóc pacjentowi w takim bardzo szerokim spektrum.
7: Jasne, no to może takie, myślę, że luźne pytanie. Jaka powinna być osoba, która chce zostać pielęgniarzem, pielęgniarką? Jakie cechy są ważne przy wykonywaniu tego zawodu?
6: Myślę, że wbrew temu, co większość sądzi, tak, nie chodzi o żadne zdolności manualne. Bo zdolności manualne tak ma każdy z nas, tylko niektórzy mają trochę... Je trochę w mniejszym zakresie, niektórzy są trochę sprawniejsi, ale myślę, że takim numerem jeden jest tutaj zdecydowanie otwartość na drugiego człowieka, otwartość na zmiany i na naukę, tak? Bo studiowanie pielęgniarstwa i późniejsza praca w tym zawodzie zakłada, że chcemy się zmieniać i że chcemy się zmieniać zarówno dla siebie, jak i dla drugiego człowieka, tak? Bo żeby pomóc drugiemu człowiekowi, musimy trochę, chociaż troszkę, tak, wczuć się w jego sytuację i znaleźć w sobie tą odrobinę empatii. Więc myślę, że ta otwartość to zdecydowanie numer jeden. Osoby, które potrafią skupić się na jednym zadaniu i wykonać je do końca, pomimo presji czasu, pomimo presji środowiska zewnętrznego, również jest istotne, tak? Hierarchizacja zadań, czyli co możemy zrobić w tej chwili, co jest mniej istotne, tak? Czyli takie radzenie sobie w trudnych sytuacjach, czasami stresowych, ponieważ tak, praca w środowiskach klinicznych, tak, jeśli na tym nam zależy, jest bardzo wymagająca, bo jest to kontakt z człowiekiem, tak, czasami człowiekiem cierpiącym, czasami umierającym, oczywiście zależy od oddziału, tak, i od pracy, jaką wykonujemy, ale jest to bardzo ważne, tak, i jeśli osoba myśli poważnie o tym zawodzie i czuje, tak, że chce coś takiego robić, to jest to już taka iskra, która może być początkiem wspaniałej pielęgniarki, wspaniałego pielęgniarza w przyszłości, tak, bo wiem to po sobie, jakby mały, tak zawsze, także myślałem o tym, że chciałbym pomagać innym, tak naprawdę, i zrobiłem to tylko, poszedłem na pielęgniarstwo głównie dzięki swojej mamie, która dała mi tą iskrę, tak, iskrę, która wskazała mi, że to może być to, tak, co chciałbym robić w przyszłości, i rzeczywiście tak jest, i każdego dnia, kiedy zarówno pracuję w szpitalu, jak i nauczam studentów, którzy są dla mnie niesamowitą inspiracją, czuję, że jest to ta właściwa droga, tak? Że jestem na dobrej ścieżce i to jest to, co chciałem robić.
2: Jak mogliśmy usłyszeć, aby zostać pielęgniarzem, warto już w szkole średniej skupić się na przedmiotach takich jak biologia, chemia czy matematyka, by już na studiach mieć trochę łatwiej. Pielęgniarze i pielęgniarki to osoby, które muszą zachowywać zimną krew w stresujących sytuacjach, ale też być osobami empatycznymi i pełnymi optymizmu. Już od jakiegoś czasu mieszkańcy Augustowa mogą się cieszyć nową kładką nad kanałem augustowskim. To przede wszystkim ułatwienie dla pieszych i kierowców jednośladów. O inwestycji mówią poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztof Truskolaski, marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Malinowski, członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk, przewodniczący Sejmiku województwa podlaskiego Cezary Cieślukowski, burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk, dyrektor biura wojewody Mateusz Ziemblicki oraz dyrektor podlaskiego zarządu dróg wojewódzkich Krzysztof Barbachowski.
8: Bardzo piękny dzień w Augustowie. Otwarcie inwestycji za ponad 6 milionów złotych, ponad 4 miliony to dofinansowanie z rządowego funduszu. Cieszę się, że rowerzyści, piesi w Augustowie będą mieli ułatwiony przejazd właśnie przez tą kładkę. No, kładka jest, jak widać, bardzo nowoczesna, standardy europejskie. Gratuluję Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich za tak sprawne przeprowadzenie tej inwestycji. Gratuluję również Zarządowi Województwa, że przychylili się i ta inwestycja właśnie powstała, aby mieszkańcy Augustowa, ale również turyści, których mamy tu tak wielu, mogli na co dzień korzystać z tej inwestycji.
9: Ja się cieszę, że ta inwestycja poprawi bezpieczeństwo, spowoduje, że to miejsce będzie bardziej atrakcyjne turystycznie, ale także ten sezon wakacyjny i turystyczny w Augustowie wydłuży, bo od teraz rowerzyści nie będą musieli przed tym mostem schodzić z drogi, tylko będą mogli właśnie w sposób ciągły i stały tę drogę przez ten most pokonywać. Jest to świetny przykład współpracy samorządu województwa podlaskiego z polskim rządem. Tych przykładów jest wiele, one dotyczą różnych dziedzin życia, bo nie tylko tych infrastrukturalnych, ale też i opieki zdrowotnej, też i szeroko rozumianej kultury, tworzenia nowych ośrodków kultury. My jako władze województwa bardzo mocno wspieramy Augustów jako naszą jedną ze stolic turystycznych. Chociażby w tej edycji już kolejny raz wspieraliśmy i festiwal biegowy, który będzie za kilka tygodni, i festiwal jazzowy, festiwal bluesowy, ale także dzięki działalności pana marszałka Bogdana Dyjuka za ponad miesiąc w Augustowie odbędą się Krajowe Dni Turystyki. To wszystko po to, aby ten turysta w województwie podlaskim był jak najdłużej, było jego jak najwięcej. Cieszę się, że też takie małe inwestycje, jak ta dzisiejsza, którą otwieramy, małe, ale niezwykle ważne, spowodują, że ten sezon turystyczny jest dłuższy i ten turysta będzie mógł w sposób wygodniejszy i bezpieczniejszy poruszać się po ścieżkach rowerowych Augustowa.
10: Bardzo się cieszę, że kolejna ważna inwestycja dla samorządu województwa podlaskiego została wykonana. Przypomnę, całość tej inwestycji kosztowała nas 6 280 000 złotych, 4 320 000 to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, reszta to środki pochodzące z budżetu województwa. Została tutaj na kanale wykonana ścieżka dla pieszych i rowerów i oprócz tego jeszcze 235 metrów właśnie drogi pieszo-rowerowej. Na pewno w tym miejscu to zwiększy przede wszystkim komfort i bezpieczeństwo w ruchu pieszych i rowerowych. I myślę, że też, no cóż, Augustów jest naszą perełką turystyczną w okresie wiosenno-letnim. Porusza się tutaj wielu, głównie oczywiście mieszkańców Augustowa, ale również turystów. Przy okazji, będąc przy głosie, chcę powiedzieć, że jako samorząd województwa podlaskiego dbamy o równomierny rozwój naszego regionu. Między innymi wcześniej otwieraliśmy wiosną drogę w miejscowości Płaska wraz z infrastrukturą. Kosztowało nas to 19,5 miliona złotych. To my całościowo ponieśliśmy ten koszt jako samorząd województwa, a oprócz tego otrzymaliśmy około 20 milionów złotych z programu Interreg. Jesteśmy teraz w czasie przetargu. Myślę, że umowa z wykonawcą będzie podpisana jeszcze w tym roku. Mam tu na myśli po drugiej stronie Augustowa most dla pieszych i rowerów na rzece Klonownica, ale także remont starego mostu i 700 metrów drogi. Także myślę, że powiat białostocki, przepraszam, augustowski i miasto Augustów rozwija się i niezmiernie mnie to cieszy.
11: Kolejna inwestycja w ciągu drogi wojewódzkiej Augustów-Lipsk kilka lat temu otwieraliśmy kładkę nad Kanałem Bystrym, która poprawiła bezpieczeństwo przejazdu trasą Green Velo. Ta poprawia w tym miejscu nad Kanałem Augustowskim. Pamiętam, jak organizując rozpoczęcie sezonu turystycznego na początku maja, przed laty wraz ze Stowarzyszeniem Ergiet Kanał Augustowski, kiedy przejeżdżaliśmy rowerami przez to miejsce, akurat w którym stoimy, kilkudziesięciu rowerzystów, ile wywoływało zagrożeń, bo przejeżdżające samochody, rowerzyści, brak możliwości przejścia przez w ciągu kilku minut, zajęcia jakby przejścia dla pieszych, to wywoływało niepokój. Dlatego ważne, że decyzja o budowie tej kładki nad Kanałem Augustowskim zapadła. Cieszę się, że dzisiaj możemy to w sposób uroczysty finalizować i kładka, która poprawi bezpieczeństwo wzdłuż tej drogi. Ale brakuje jeszcze jednego elementu i stąd moja prośba kierowana do... Gdzieś, o, tu jest pan dyrektor Krzysztof Bachowski, dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, aby jeszcze jeden element poprawić, już nie poprzez budowę kładki, ale umożliwienie przejazdu, bezpiecznego przejazdu rowerem właśnie spinające wzdłuż Green Velo przy tej drodze między Sajenkiem a przejazdem za jeziorem Sajno w prawo, tam gdzie ścieżki leśne prowadzą. To jest bardzo niebezpieczny moment na drodze, mnóstwo rowerzystów, wzniesienie, które uniemożliwia bezpieczną obserwację poruszania się. Przydałoby się tam poszerzenie tej drogi poprzez dodatkowy metr, który wraz z poboczem już istniejącej drogi asfaltowej dałby możliwość bezpiecznego poruszania się na tej drodze. Byłem świadkiem, przejeżdżając rowerem wielokrotnie, jakie zagrożenie przy wyprzedzaniu, mimo podwójnej ciągłej, jednak z naprzeciwka samochody i wyprzedzający zmuszali rowerzystów do zjazdu całkowicie na pobocze do rowu. To jest kolejne zagrożenie i mam nadzieję, że za jakiś czas, panie dyrektorze, spotkamy się i na tamtym odcinku, żeby już ten ciąg Green Velo w naszym tutaj regionie wzdłuż drogi Augustów-Lipsk był poprawiony.
12: Szanowni Państwo, jak widzieliście, w ciągu naszego krótkiego spotkania już kilkadziesiąt osób na rowerach i pieszych skorzystało z tej ścieżki, więc myślę, że wszyscy jesteśmy przekonani do tego, że jest to inwestycja potrzebna, niezbędna im, która przyczyni się do tego, że warunki komunikacyjne w mieście Augustowie, w naszej stolicy turystycznej województwa, będą zdecydowanie lepsze. Podpisywaliśmy umowę na remont śluzy w Augustowie, także można powiedzieć, że troszczymy się o tych, co jeżdżą, chodzą i pływają. I oby tak było dalej.
13: Dzień dobry Państwu. Pan Przewodniczący trochę mnie uprzedził. W ciągu dwóch dni dwie inwestycje związane z Kanałem Augustowskim. Jak widać, rzeczywiście o te atrakcje turystyczne i władze województwa, miasto również bardzo zabiega. Szanowni Państwo, w powiecie augustowskim ścieżek rowerowych jest około 70 km, w Augustowie około 16. Z każdym rokiem ta ilość się zwiększa. Ja cieszę się bardzo, że ten element, który do tej pory niedobrze funkcjonował, po prostu chodnik na moście nad Kanałem Augustowskim był bardzo wąski, musiały go dzielić zarówno osoby piesze, jak i rowerzyści. Dzisiaj mamy piękną, funkcjonalną kładkę, można powiedzieć, że dwukierunkową, po której będą mogli i piesi, i rowerzyści się świetnie przemieszczać. Cieszę się bardzo, że kolejny element infrastruktury rowerowej w naszym mieście został dzisiaj otwarty.
14: Kolejny dobry dzień dla Augustowa, kolejny dobry dzień dla mieszkańców ziemi augustowskiej, mieszkańców, turystów. Podpisanie umowy z wykonawcą modernizacji śluzy Augustów. Inwestycja opiewająca na blisko 13 milionów złotych. 4 miliony złotych, podkreślam, pochodzące z środków Ministerstwa Infrastruktury i otwarcie ciągu pieszo-rowerowego. Również inwestycja ponad 6 milionów złotych, z czego 4 miliony złotych pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. No to pokazuje, szanowni Państwo, że rząd premiera Donalda Tuska, reprezentowany na terenie naszego województwa przez wojewodę podlaskiego, pana doktora Jacka Brzozowskiego, stara się trzymać tą rękę na pulsie, dbać o rozwój infrastruktury, zrównoważony rozwój infrastruktury na terenie naszego województwa.
15: Wiemy, że tych punktów, które w jakiś sposób są problematyczne, są potencjalnie niebezpieczne, jest wiele. Staramy się na nie reagować i między innymi dzisiaj otwierając jakby tą inwestycję. Natomiast jeżeli chodzi o to miejsce, oczywiście jakby mamy je na uwadze. Musimy mieć jakby na względzie to, że jesteśmy na terenie, gdzie poruszanie się tylko i wyłącznie w pasie drogowym nie ogranicza nam pewien zakres jakby inwestycji. Niemniej jednak na

0: Niezależnie oczywiście od mostu, który jest w ciągu drogi. Droga dla rowerów standardowej szerokości 3 metry, oznakowanie poziome, oświetlenie i infrastruktura towarzysząca. Wiemy, że z uwagi na ten ruch turystyczny i nie tylko, przejazd przez kanał Augustowski, zarówno tutaj, jak i kanał Bystry, który wcześniej został jakby też w ten sposób rozwiązany, na pewno stwarza to zagrożenie, bo rowerzyści wyjeżdżający na jezdnię no niestety powodują te potencjalne punkty kolizji, więc pozostawienie tego i odseparowanie ich od pojazdów na pewno to poprawi. No, ograniczenia 40 wynika jakby z ukształtowania jakby drogi, także nie z uwagi na poprawienie jakby tego bezpieczeństwa, także zachowajmy tą czujność. Na pewno kierowcy będą czuli się spokojniejsi.
1: Chyba każdy z nas ją zna, chyba każdy z nas ją kiedyś przygotowywał i chyba każdy z nas ją chociaż raz w życiu pił. A o co chodzi? O kawę. Kawa to aksamitny, czarny napój, który chyba nieraz niektórych dosłownie stawią na nogi. No właśnie o tej kawie porozmawiamy ze specjalistką Martą Gertner.
2: Kawa ma być przyjemnością i parzymy ją, ma być parzona z przyjemnością. A co do błędów? No, tak jak już mówiłam, świeża kawa, świeżo palona, świeżo zmielona przede wszystkim też. To jest ważne, żeby kawa była świeżo zmielona. Używamy do tego takiej metody, jak lubimy. Tak? Ja na przykład lubię kawę z kawiarki, parzoną w kawiarce, czyli wydobywamy wtedy z kawy więcej smaku i aromatu. A czy będzie błędem, jeżeli tą kawę zalejemy metodą przelewową, ją sobie zaparzymy? Nie, po prostu wydobędziemy wtedy z kawy inne nuty smakowe, zapachowe, parząc w ten sposób. Ojczyzną kawy w ogóle jest Afryka. Afryka, Etiopia. Kawa pochodzi z Etiopii. I mniej więcej w VI wieku została odkryta. I od tego czasu zaczyna się wędrówka ziarna kawowego po świecie. Trafiła ona na Półwysep Arabski, właśnie do Jemenu, skąd z portu Mokka. Wyjeżdżała na rynki europejskie, tak? Już mniej więcej w XVI wieku. Dopiero później trafiła w XVII-XVIII wieku do Ameryki Południowej, do Indii również. I tam się te drzewka kawowe przyjęły, zaczęła być uprawiana. Także kawę uprawiamy w tej chwili w pasie całym międzyzwrotnikowym. Także są to kraje Ameryki Południowej, Kolumbia, Brazylia, także w Ameryce Środkowej, Kuba też jest producentem kawy. To nie każdy wie, że kawę uprawia się na Kubie. W tej chwili są odradzane te plantacje. Bardzo dobra jest kawa z Kostaryki. Tam się uprawia kawę bez środków ochrony roślin. Również w kraje afrykańskie uprawiają kawę. No i przejdziemy teraz dalej na wschód, czyli to jest kawa uprawiana w Indii. Nasze kawy smakowe powstają na bazie arabiki brazylijskiej i ona powstaje podczas palenia. Podczas palenia dodawane są ekstrakty smakowe, zapachowe, roślinne, właśnie naturalne. I co powoduje, że kawa nabiera od środka takiego smaku i aromatu. To nie jest taka kawa, powiedzmy, moczona w olejkach smakowych, tylko palona z dodatkami i przez to nabiera smaku i aromatu. Czyli po zmieleniu mamy w dalszym ciągu kawę, dobrej jakości kawę i z takim lekkim posmakiem i aromatem, który nam nie przeszkadza, a uprzyjemnia picie kawy. Są ludzie, którzy lubią ciemno palone kawy, są ludzie, którzy lubią jasno palone kawy, ale też są już klienci, którzy szukają takich wyjątkowych kaw, tak jak Jamajka, na przykład Blue Mountain, czyli taka kawa niszowa, nazywana szampanem wśród kaw. Kawa to jest temat rzeka, tak w ogóle możemy opowiadać bardzo dużo o tej kawie. Możemy powiedzieć o rodzajach kawy, że jest arabika i robusta, tak? Także lepszą tu gatunkowo kawą jest kawa arabika. Ma więcej smaku, aromatu, jest taka szlachetniejsza, subtelniejsza, ale robusta ma też swoich zwolenników z racji tego, że ma więcej kofeiny. Ma około 4% kofeiny, w związku z tym jest bardziej pobudzająca. Jeżeli szukamy kawy, która nas bardziej pobudzi, wybieramy wtedy robustę. Ale jeżeli chcemy wypić tej kawy, powiedzmy kilka filiżanek dziennie, już sięgamy po arabikę, która jest przyjemniejsza w smaku, subtelniejsza. Dobra kawa to jest taka kawa, którą też po wypiciu czujemy ten smak długo, utrzymuje się nam ten smak w ustach, czyli taka pełna w smaku. Nie taka obojętna, że wypiliśmy kawę, ale za, nie wiem, 10 sekund, gdybyśmy nie widzieli, że trzymamy ten kubek z kawą, nie wiemy nawet, że ją piliśmy, tak? Także to wtedy świadczy też o tym, że ta kawa była takiej słabej jakości, powiedzmy. Także kawa jest używką, ale używką bardzo przyjemną, bo ona się nam kojarzy ze spotkaniami. Zawsze jak się gdzieś... co mówimy, jak kogoś spotkamy? Umawiamy się na kawę, tak? To taka przysłowiowa kawa. Także kupicie kawy jest też przyjemną.

mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty?